0: SK Trójmiast.
1: Ona z nim spała, czy było barabara, wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach, czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.

0: wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mrangoworesort.pl.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
2: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
3: Słyszysz to?
4: Nie.
3: No właśnie, co tu tak cicho?
4: Ha, to Hyundai Tucson, hybryda plug-in. Jeździ na samym prądzie, a gdy się rozładuje, po prostu włącza silnik benzynowy.
3: Też takiego chcę.
4: To zasuwaj do Hyundai Margo, posuwa w leasingu bez wkładu własnego. Hyundai Tucson od 1499 zł netto miesięcznie bez wkładu własnego. Hyundai Margo, napędzamy marzenia. Ty wybierasz kierunek.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X5.

0: opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Już 16 maja zapraszamy na pierwszą w Polsce imprezę legendarnego brandu Anjuna Deep. Wystąpią 16BL, Because of Art, Dosem, Jody Wisternoff, Nikki Elizabeth i Resident. Anjuna Deep, 16 maja, Gdańsk, B90. Bilety na euforiadźwięku.pl.
2: Marzy Ci się sushi z widokiem na morze? Odwiedź nas w Bulaju w Sopocie. Od 21 lat jesteśmy ekspertami w świeżych rybach, a teraz mamy coś nowego. Wyjątkowe sushi. Tworzymy kompozycje pozwalające odkryć prawdziwy smak japońskiego przysmaku, przygotowany ze starannie wyselekcjonowanych najwyższej jakości składników. Bulaj. Smak morza w najczystszej formie. Znajdziesz nas na Alei Mamuszki 14, Łazienki Północne w Sopocie.
3: Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mragoworesort.pl.
4: Kino Cinema One w Galerii Morena serwuje świeżą porcję atrakcji. Szukacie idealnego dnia na film? Cinema One w Galerii Morena zaprasza w super środę z biletami w super cenie. Poniedziałek brzmi lepiej? Promocje barowe w Happy Monday napełnią wasze brzuchy popcornem. A dla osób z kartą mieszkańca Gdańska zniżki na bilety w wybrane dni. Wybierzcie film na cinemaone.pl i dajcie się ponieść kinowym emocjom. Regulamin i szczegóły na cinemaone.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
7: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
2: Planujesz remont lub budowę? Zabierasz się za wiosenne porządki? Z Comą! Zaplanujesz odbiór odpadów bez wychodzenia z domu, szybko i wygodnie. Oferujemy kontenery oraz big bagi w najniższych cenach w okolicy. Pomagamy w formalnościach BDO i działamy błyskawicznie. Zamów już dziś. Zadzwoń lub wejdź na sklep.coma.pl.
3: Słyszysz to?
4: Nie.
3: No właśnie, co to tak cicho?
4: Ha, to Hyundai Tucson, hybryda plug-in. Jeździ na samym prądzie, a gdy się rozładuje, po prostu włącza silnik benzynowy.
3: Też takiego chcę.
4: To zasuwaj do Hyundai Margo po SUVa w leasingu bez wkładu własnego.

0: 1499 zł netto miesięcznie bez wkładu własnego. Hyundai Margo. Napędzamy marzenia. Ty wybierasz kierunek.
1: Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mrangoworesort.pl.
2: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
3: Wiosną Hard Rock Cafe w Gdańsku nabiera smaku. Nowa karta sezonowych napojów już czeka. Świeżo, kolorowo i dokładnie tak jak lubisz. Wpadnij też na lunch. Szybkie, pyszne zestawy idealne w środku dnia. Każdy czwartek, godzina 20, scena ożywa. Muzyka na żywo, klimat, którego nie da się podrobić. A w niedzielę czas dla najmłodszych. Animacje, zabawa i mnóstwo atrakcji dla dzieci. Zbierz znajomych, weź rodzinę i wpadaj do Hard Rock Cafe w Gdańsku. Hard Rock Cafe w Gdańsku. Tu zawsze coś się dzieje.
4: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
5: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
6: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Gdańsku robi dni otwarte.
7: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
6: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
7: Kiedy to?
6: Już 15 maja. Gdańsk, Heweliusza 11.
7: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
6: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wiosna, dłuższe dni, więcej tras przed tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna, a na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Car Plichta Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy, pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvokarplichtagdynia.pl.
10: I po reklamie.

0: Reklama. Wiosną Hard Rock Cafe w Gdańsku nabiera smaku. Nowa karta sezonowych napojów już czeka. Świeżo, kolorowo i dokładnie tak jak lubisz. Wpadnij też na lunch. Szybkie, pyszne zestawy idealne w środku dnia. Każdy czwartek, godzina 20, scena ożywa. Muzyka na żywo, klimat, którego nie da się podrobić. A w niedzielę czas dla najmłodszych. Animacje, zabawa i mnóstwo atrakcji dla dzieci. Zbierz znajomych, weź rodzinę i wpadaj do Hard Rock Cafe w Gdańsku. Hard Rock Cafe w Gdańsku. Tu zawsze coś się dzieje.
1: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, sne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży.

0: dostępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Zdunek Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
3: Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mrangoworesort.pl.
4: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
5: Słyszysz to?
6: Nie.
5: No właśnie. Co to tak cicho?
6: Ha, to Hyundai Tucson, hybryda plug-in. Jeździ na samym prądzie, a gdy się rozładuje, po prostu włącza silnik benzynowy.
5: Też takiego chcę.
6: To zasuwaj do Hyundai Margo po SUV-a w leasingu bez wkładu własnego. Hyundai Tucson od 1499 zł netto miesięcznie bez wkładu własnego. Hyundai Margo. Napędzamy marzenia. Ty wybierasz kierunek.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.

0: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
3: I po reklamie.

0: SK Trójmiasto.
1: Przemudaj się daleko, podróż gdzieś.
2: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę.

0: Reklama.
1: Skakuj na wyższy level rozrywki w tę sobotę w Porcie Rumia, centrum handlowym Auchan, Game Arena. Dzień pełen emocji i rywalizacji. Turnieje Fortnite i FC26. Goście specjalni Smarte oraz Itstreamy. Strefa retro z konsolami i komputerami z lat 90. oraz kokpity rajdowe. Do wygrania konkretne sumy. Zapisy na portrumia.pl.
2: Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mrangoworesort.pl.
3: Cii, słyszysz to?
4: Nie.
3: No właśnie, co to tak cicho?
4: Ha, to Hyundai Tucson, hybryda plug-in. Jeździ na samym prądzie, a gdy się rozładuje, po prostu włącza silnik benzynowy.
3: Też takiego chcę.
4: To zasuwaj do Hyundai Margo po SUVa w leasingu bez wkładu własnego. Hyundai Tucson od 1499 zł netto miesięcznie bez wkładu własnego. Hyundai Margo. Napędzamy marzenia. Ty wybierasz kierunek.
5: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
6: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Autopadre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Wiosną Hard Rock Cafe w Gdańsku nabiera smaku. Nowa karta sezonowych napojów już czeka. Świeżo, kolorowo i dokładnie tak jak lubisz. Wpadnij też na lunch. Szybkie, pyszne zestawy idealne w środku dnia. Każdy czwartek, godzina 20, scena ożywa. Muzyka na żywo, klimat, którego nie da się podrobić. A w niedzielę czas dla najmłodszych. Animacje, zabawa i mnóstwo atrakcji dla dzieci. Zbierz znajomych, weź rodzinę i wpadaj do Hard Rock Cafe w Gdańsku. Hard Rock Cafe w Gdańsku. Tu zawsze coś się dzieje.
8: MG3 Hybrid Plus 2026 w BMG Goworowski. 195 koni, hybrydowy napęd i dobrze wyposażona wersja Excite w promocyjnej ofercie. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Teraz w leasingu promocyjnym od 101%, już od 83 900 zł brutto. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Nie czekaj, sprawdź dostępność już dziś. BMG Goworowski. Gdynia, Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
9: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
10: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Przy ulicy Czereśniowej w Rumi szczęście można rwać całymi garściami. Trwa budowa i sprzedaż domów od dewelopera Ion. Domy na dobre, osiedle komfortowych domów w zabudowie szeregowej, każdy z ogrodem i tarasem, garażem, ogrzewaniem podłogowym. Świetna lokalizacja w sąsiedztwie rozbudowanej infrastruktury edukacyjnej, handlowej i usługowej. Zaledwie kwadrans do Gdyni i na plażę. Zamieszkaj blisko natury i ciesz się łatwym dostępem do atrakcji dużego miasta. Szczegóły na www.ion.pl.
13: I po reklamie.

0: Reklama. Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mrangoworesort.pl.
1: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu, z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Marzy Ci się sushi z widokiem na morze? Odwiedź nas w Bulaju w Sopocie. Od 21 lat jesteśmy ekspertami w świeżych rybach, a teraz mamy coś nowego. Wyjątkowe sushi. Tworzymy kompozycje pozwalające odkryć prawdziwy smak japońskiego przysmaku, przygotowane ze starannie wyselekcjonowanych najwyższej jakości składników. Bulaj. Smak morza w najczystszej formie. Znajdziesz nas na Alei Mamuszki 14, Łazienki Północne w Sopocie.
3: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
4: Marzysz o idealnej sylwetce i gładkiej skórze? Odkryj iCoon, przełomową technologię modelowania ciała w Mare Sana Spa. Odwiedź nas w hotelu Sopot przy ulicy Hafnera 88. Postaw na ujędrnienie w wyjątkowej atmosferze relaksu. Mare Sana Spa. Twoja chwila luksusu czeka na ciebie.
5: Głodni wrażeń? Serce Gdańska bije w rytmie tętniącej życiem stacji Food Hall, w której odkryjecie 20 kuchni z całego świata. Koncerty, imprezy, warsztaty kulinarne, a dla kibiców sportowe emocje podczas transmisji na żywo. Kierunek Gdańsk Wrzeszcz, Galeria Metropolia. Przyjdź koniecznie, bo teraz stacja wrze!
6: Wiosną Hard Rock Cafe w Gdańsku nabiera smaku. Nowa karta sezonowych napojów już czeka. Świeżo, kolorowo i dokładnie tak jak lubisz. Wpadnij też na lunch. Szybkie, pyszne zestawy idealne w środku dnia. Każdy czwartek, godzina 20, scena ożywa. Muzyka na żywo, klimat, którego nie da się podrobić. A w niedzielę czas dla najmłodszych, animacje, zabawa i mnóstwo atrakcji dla dzieci. Zbierz znajomych, weź rodzinę i wpadaj do Hard Rock Cafe w Gdańsku. Hard Rock Cafe w Gdańsku. Tu zawsze coś się dzieje.
7: Przy ulicy Czereśniowej w Rumi szczęście można rwać całymi garściami. Trwa budowa i sprzedaż domów od dewelopera Ion. Domy na dobre, osiedle komfortowych domów w zabudowie szeregowej, każdy z ogrodem i tarasem, garażem, ogrzewaniem podłogowym. Świetna lokalizacja w sąsiedztwie rozbudowanej infrastruktury edukacyjnej, handlowej i usługowej. Zaledwie kwadrans do Gdyni i na plażę. Zamieszkaj blisko natury i ciesz się łatwym dostępem do atrakcji dużego miasta. Szczegóły na www.ion.pl.
8: Skakuj na wyższy level rozrywki. W tę sobotę w porcie Rumia, centrum handlowym Auchan, Game Arena. Dzień pełen emocji i rywalizacji. Turnieje Fortnite i FC26. Goście specjalni Smarte oraz It's Shimi. Strefa retro z konsolami i komputerami z lat 90. oraz kokpity rajdowe. Do wygrania konkretne sumy. Zapisy na portrumia.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: ZUS, podatki, czynsz, konto.
11: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
10: Ty nie?
11: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
10: Płacą ci? Dużo?
11: 4000 się uzbierało.
10: No żartujesz.
12: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i kontaktów.

0: biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
1: I po reklamie.
2: Dzień zaczynamy od dobrej informacji. Jeszcze tylko jedno wstawanie i będziemy cieszyć się weekendem. Nieco gorsza informacja jest taka, że będzie mocno wiało, będą występowały przelotne opady deszczu, na termometrach maksymalnie 12 stopni w niedzielę. Dzisiaj 15 stopni w dzień, 6 stopni w nocy, słońca będzie niewiele. Co jakiś czas będą występowały przelotne opady deszczu, a na Kaszubach niewykluczone lokalnie występujące burze. Jutro 13 stopni w ciągu dnia, rano pojawią się mgły. W Gdyni na Morskiej, Chwarzyńskiej i Estakadzie Kwiatkowskiego uważamy.
3: Jest to 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Pentagon odwołał przerzucenie ponad 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Chodzi o wojskowych z 2. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz skomentował, że ta sprawa nie dotyczy Polski, wiąże się z zapowiadaną wcześniej zmianą obecności części sił zbrojnych USA w Europie. Widmo protestów w Służbie Więziennej na razie związkowcy stawiają na dialog. Chodzi o kwestię dodatku mieszkaniowego dla funkcjonariuszy. Ten miał być wypłacony do 10 maja, ale nie dotarł do wszystkich. Niewykluczone, że wysokość mieszkaniówki zostanie też zmniejszona.
4: Nie dopuścimy do tego, aby traktować nas po raz kolejny jako służbę drugiej czy nawet trzeciej kategorii. Po raz kolejny jesteśmy skarbonką, z której wyciąga się pieniądze na rzecz Skarbu Państwa po prostu.
3: Mówi nam rzecznik związkowców Bartosz Ochlak. Według Służby Więziennej środki na wypłatę świadczenia są zabezpieczone. Egzamin ósmoklasisty napisany, teraz pozostaje czekać na wyniki. Te zostaną podane 3 lipca, mówi Maria Łazuga, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Bełchatowie.
5: Uczeń dostanie kod dostępu, także będzie można już te wyniki również pozyskać z internetu, ale oficjalnie dokument dostanie do ręki 3 lipca w szkole.
6: Będzie stres w oczekiwaniu na wyniki?
7: No na pewno jakiś tam będzie.
8: Czy się przede wszystkim dostanę do szkoły wymarzonej? No.
6: Jesteś pewny siebie, że będzie dobrze?
8: Nie jestem.
7: Niedługo mamy bal, także powinniśmy trochę wyluzować.
3: A uczniów 8 klas dopytywał Rafał Różycki.
0: SK Trójmiasto News.
2: Maciek Marcinowicz, przy zbiornikach retencyjnych Świętokrzyska w Gdańsku odbyły się wczoraj ćwiczenia przeciwpowodziowe.
9: Zabezpieczamy nieruchomości zaporami przeciwpowodziowymi. Podziałamy wspólnie ze Strażą Pożarną.
2: Mówi Ryszard Gajewski, prezes Gdańskich Wód, a więcej na ten temat na sk.pl. Tegoroczna edycja regat Gdynia Sailing Days zapowiada się wyjątkowo, szczególnie w roku obchodów stulecia Gdyni. Festiwal potrwa rekordowo długo, bo 6 tygodni. Początek 20 czerwca, koniec 31 lipca. W rywalizacji weźmie udział 120 zawodników z całej Europy.
0: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
10: Czwartek mamy, słuchajcie, 2 dni zostały do weekendu, no chyba, że tak jak ja wzięliście sobie piątek wolny, to jeden.
11: No, nie zapisałem tego w kalendarzyku, czuję zaskoczenie pełne, jestem zszokowany wręcz.
10: Potraktuj to jako nagrodę, słuchaj, odpoczniesz sobie ode mnie, przynajmniej.
11: Dziękuję bardzo.
12: Naprawdę mnie zszokowałeś i zaskoczyłeś.
10: To dajcie znać, poradni słuchacze, co was ostatnio zaskoczyło albo zszokowało. Jest Messenger, jest telefon.

0: Jan Kes jest zaskoczony tym, że mikrofony są włączone. Dzień dobry.
1: Dzień dobry wszystkim. Oczywiście jeszcze raz z samego rana w czwartek za kwadrans piątek.
0: Słuchajcie, dzisiaj zaskoczenia i zdziwienia królują od samego rana. Ty wczoraj zostałeś zaskoczony i zdziwiony tym, jak dobrze rowery potrafią hamować.
1: Słuchajcie, no rzeczywiście wczoraj miałem tak zwane sprawdzenie hamulców. Przez kierownicę przeleciałem. No i co ciekawe, mój sąsiad bliski to widział i powiedział: wszystko okej? Okay? A ja no...
2: Tak. Telemarkiem.
1: Tak, słuchajcie, noga mi prawie odpadła, ręka też, ale póki co na miejscu. Tak.
0: Widzieliśmy tego siniaka przed chwilą, będzie tylko lepiej, on będzie pięknie rósł. No. Słuchaj, ja wczoraj też przeżyłem zaskoczenie. Zaskoczenie z kategorii ciekawostka od hydraulika, bo był naprawiać u mnie grzejnik.
1: Oho!
0: I przeciekał. Mhm. Trzeba było spuścić całą wodę z grzejników u mnie w domu, żeby tam coś powymieniać. Mhm. No i pan wymienia i sprzedaje mi ciekawostkę. Mhm. Czy wiesz, dlaczego woda w grzejnikach, w centralnym ogrzewaniu, w blokach jest czerwona?

0: czarna zazwyczaj.
1: O!
0: Nie dlatego, że jest brudna, albo że jest jakiś olej. Dodają barwnik, bo ludzie zaczęli zimą wodę spuszczać i się w niej kąpać.
2: Kama i Wiktor.
3: Tu mi jest czarna woda, jak ja właśnie się pokąpieli. To mam, ale żeby przez czarną, to już tego nie grali. Okay.
4: Słuchaj, jak jest za darmo?
3: No dobrze, no to gramy. Tutaj też za darmo. Radio SK, 9 po 6.

0: wyciągasz.
1: Ale ja cicho tam, cicho
2: tam. Powiedz, że co mam?
0: Sztuczne ze... O, powiem...
1: Co powiem?
0: Jak... Bo co ty mówiłeś? Co mnie zaskoczyło?
1: I zdziwiło? No, mm-hmm. Co cię zaskoczyło?
0: Zdziwiło mnie... Przed chwilą, że Jankes ma sztuczne zęby.
2: Tak, są wkładki
0: plastikowe
2: takie.
0: Plastikowe zęby. Powiem, że ma plastikowe zęby.
2: To są wkładki, które się nakłada na moje zęby, takie stałe, prawdziwe, hej, hej, hej. Aha. I one się przez to prostują niby na starość.
1: Tak? A, żeby twoje się nie niszczyły. To jest jak ten pilot w domu u mojego dziadka w worku plastikowym.
0: Od nowości. Poranne prasowanie.
1: Krzysiu. Nie używaj zębów, bo zniszczysz. Zostaw, załóż nakładki.
2: To prawda, dobra, ale przeglądamy prasę. Prasujemy od samego rana, patrzymy, co się dzieje na świecie, co tam piszą w gazetkach, w internecie. Jest z nami, tak, specjalistka, czyli Jadzia. Dzień dobry, tak,
0: słuchajcie.
1: No i jest z nami naprawdę przepiękna, coraz lepiej wyglądająca i karierę rozwijająca Izabela Krzan.
2: Och, Iza, tak, bardzo, bardzo fajna dziewczyna.
1: Podkochuje się w niej troszkę.
2: Mhm.
1: I wkurzyła się ostatnio, słuchajcie.
2: Izabela?
1: Na internautkę właściwie.
2: Tak. Na dziewczynę.
1: Tak, która napisała jej pod zdjęciem i wytykała jej w komentarzach, że uwaga, już czas rodzić dzieci. Weź się do roboty, pisała.

0: pracy?
1: Pewnie nauczycielki często do niej mówią: Lauro, moja droga.
2: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
3: Moja żona też tak do mnie mówi czasami, mój drogi.
1: Więcej zarabiasz niż żona.
3: Czekaj, pokaż plecak.

0: idziemy spać, tylko wstajemy w drugą stronę, ludzie. 6:25, za chwilę znowu Marcin Procki powie, co jest grane.
1: Pojawi się m.in. informacja o Idze Świątek, bo będzie spotkanie Igi z kimś bardzo wyjątkowym.
0: Ze Svitoliną z Ukrainy zagra.
1: Właśnie. No dobra, nie zdradzaj wszystkiego, no ale dobrze, idzie, pięknie gra, za chwilę szczegóły.

0: Reklama.
1: Wiesz, co sprawia, że dom staje się naprawdę domem? Ludzie. Ich pasja, troska i uśmiech. Już w maju ekipa Leroy Merlin wyrusza w trasę rekrutacyjną po Polsce, bo szukamy osób, które tak jak my chcą pracować po coś więcej. Będą quizy, ekogadżety i rozmowy z rekruterami. Chcesz dołączyć? Spotkaj się z naszą ekipą już 20 maja. Szukaj naszej zielonej przyczepy przed sklepem w Rumi. Szczegóły na karieraleroymerlin.pl. Z miłości do domu. Z pasji do pracy.
2: Uwaga, Gdańsk! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Gdańsk, ulica Witosa 15, spółdzielnia Chełm. Od 22 do 31 maja. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
3: Jest taki Gdańsk. Spokojniejszy, bliższy, bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdynia Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu. Z dala od zgiełku. Apartamenty premium, światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdynia Riverside Living. Gdynia.pl.
4: Skakuj na wyższy level rozrywki. W tę sobotę w porcie Rumia, centrum handlowym Auchan, Game Arena. Dzień pełen emocji i rywalizacji. Turnieje Fortnite i FC 26. Goście specjalni Smarte oraz It's Shimi. Strefa retro z konsolami i komputerami z lat 90. oraz kokpity rajdowe. Do wygrania konkretne sumy. Zapisy na portrumia.pl.
5: Halo Gdańsk. Szukasz mieszkania, które możesz zobaczyć na żywo i odebrać jeszcze w tym roku? Wpadnij na drzwi otwarte osiedla Nowe Południe przy ulicy Starogardzkiej. 16 i 17 maja od 10 do 15. Mieszkania już od 450 tysięcy złotych. Domesta. Rzetelny deweloper. Więcej na domesta.com.pl.
6: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i

0: Bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
2: To będzie ostatnia reklama. Mała czy duża, z oknem czy bez. Nieważne jaka jest twoja łazienka. W salonie łazienek Bokaro wyposażymy ją idealnie. Przyjdź 15 i 16 maja na dni marki Radaway. Poznaj kabiny prysznicowe renomowanego producenta i lidera w realizacji zamówień nietypowych w 2 tygodnie. Salon łazienek Bokaro. Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
3: I po reklamie.
4: Zimny ten maj, prawda? Gdyby trochę więcej na termometrach można było wyciągnąć, ale nic z tego. Dzisiaj 15 stopni, jutro 13, a w sobotę tylko 10. Dzisiaj słońca niewiele, możliwe deszcz i burze. Jutro rano mgły, słońce wpadnie do nas na chwilę, ale możliwe też przelotne opady. No i w sobotę też opady deszczu, niewykluczone burze, szczególnie na Kaszubach. A czy na horyzoncie widać nieco wyższe temperatury? Odpowiedź negatywna. Teraz Elbląska, Podwale Przedmiejskie, Świętokrzyska, Starogardzka, Jabłoniowa, uważamy w Gdańsku.
5: 6.30, to jest Kanius, Marcin Procki, zapraszam. Rosyjski samolot rozpoznawczy został przechwycony przez polskie samoloty nad wodami międzynarodowymi na Bałtyku. Jak przekazało dowództwo operacyjne, IU-20 miał wyłączone transpondery i nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej. A w Pekinie rozpoczęło się spotkanie przywódców USA i Chin. To pierwsza od 9 lat wizyta amerykańskiego prezydenta w tym państwie. Obie strony mają rozmawiać m.in. o relacjach handlowych.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
7: SK Sport News.
5: Górnik Zabrze i Raków straciły szansę na Mistrzostwo Polski. W zaległych meczach Ekstraklasy górnicy bezbramkowo zremisowali z Arką Gdynia. Z kolei Raków przegrał u siebie 0-2 z Jagiellonią. Drużyna z Białegostoku jako jedyna może jeszcze wyprzedzić lidera tabeli Lecha Poznań. Kolejna niespodzianka w turnieju WTA w Rzymie. Elina Świtolina po pierwszym przegranym secie z Jeleną Rybakiną wygrała 2 kolejne i awansowała do półfinału. W nim ukraińska tenisistka zagra z Igą Świątek.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
8: Jankes,
9: Kama,
10: Kama
9: i Wiktor.
10: Wiktor.
11: 31 minut po godzinie 6 i cały czas zbieramy wasze poranne szoki i zdziwienia.
12: Zapraszamy, halo, halo.
11: Ja się ostatnio na przykład zdziwiłem tym, że są jeszcze ludzie, którzy myślą, że jak idą z pieskiem na spacer i ten piesek zrobi kubkę, to ta kubka sama zniknie magicznie.
12: On dłużej jest taki osób rzeczywiście, no. No dobrze, ktoś jeszcze? Zapraszamy oczywiście, mikrofonik na Messengerze czeka. Zaprasza, zaprasza.
11: Co się ostatnio stało takiego, że powiedzieliście...
13: Już jestem w

0: sezon na Dawida Podsiadło trwa cały czas, oczywiście dziękujemy. 22 minutki i będzie z nami godzina 7.
1: Człowiek tak czasami ma, że wstaje i jest w szoku, bo czegoś się dowiedział, bo coś zobaczył, bo coś przeżył. Halo, dzień dobry.
2: Co ostatnio mnie zdziwiło, zaskoczyło, jak to każdy człowiek raz na jakiś czas wejdzie na wagę, by sprawdzić, ile tam tych kilogramów nosimy. A że lato się zbliża, jak co roku, delikatne przygotowania do lata, redukcja i te sprawy. Wszedłem sobie po dłuższym czasie na wagę, licznik się rozpędza, nagle się zatrzymało, patrzę i mówię, matko bosko, co to się stanęło?
0: A do przodu, nie zrozumiałem, czy do przodu, czy do tyłu było?
1: Zawsze za dużo pokazuje. Za każdym razem te wagi, jak się psują, to zawsze właśnie w taką stronę, że pokazują więcej.
0: No. Mam nadzieję, że u was z wagą wszystko w jak najlepszym porządku. Ktoś jeszcze? Halo, halo?
3: Ja się zdziwię, jak w końcu benzyna będzie po 5,19.
1: No i po co ta złośliwość?
0: Wiadomo, że nie będzie. Za chwilę będzie, to znaczy będą urodziny w Radiu SK, zgłoszenia oczywiście, gdzie?
1: Na SK.pl.
0: No właśnie, bardzo dobrze.
4: Reklama. Uwaga, Gdańsk! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Gdańsk, ulica Witosa 15, spółdzielnia Chełm. Od 22 do 31 maja. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
5: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
6: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
5: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
6: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
5: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
6: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
5: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
6: Zapraszam.
7: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
5: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
8: My na majówkę.
9: No to wpadajcie, bo to domówka Wiktoria Dom.
8: Ale fajnie. I można zobaczyć gotowe mieszkania?
9: Tak. Inspiracje do wykończenia wnętrz, strefa relaksu i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
8: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurze sprzedaży Miasteczko Nowa Fala. Ulica Morska 286 w Gdyni. Więcej na wiktoriadom.pl.
10: Planujesz remont lub budowę? Zabierasz się za wiosenne porządki? Z Comą! Zaplanujesz odbiór odpadów bez wychodzenia z domu, szybko i wygodnie. Oferujemy kontenery oraz big bagi w najniższych cenach w okolicy. Pomagamy w formalnościach BDO i działamy błyskawicznie. Zamów już dziś. Zadzwoń lub wejdź na sklep.coma.pl.
11: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł, a do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
12: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40

0: sieci Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Gdańsku robi dni otwarte.
3: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
2: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
3: Kiedy to?
2: Już 15 maja. Gdańsk, Heweliusza 11.
3: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
2: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
4: I po reklamie.

0: 12 minut do 7.
1: Urodziny.
0: Naprawdę pięknie. Jakbym odsłuchał Eurowizji.
2: Luciano Brzozowski.
0: No i Luciano, Aneta, dzień dobry, witamy z samego rana.
3: Dzień dobry.
0: Anetka dzisiaj obchodzi swoje urodziny. Brawo, brawo, brawo, brawo, brawo! Na skrzypca w tobie gra choćby Sebastian Karpiej-Bułęcka, który dzisiaj również obchodzi urodziny.
2: Tak jest.
0: Serio.
2: No, naprawdę, sami fajni ludzie dzisiaj, no.
0: Masz power?
3: Tak, tak.
0: Bardzo dobrze. On ma Zako, a ty masz power. I wychodzi Zako power.
2: Słuchaj, a skąd my w ogóle wiemy o tym, że mieliśmy do ciebie zadzwonić? Bo wiesz, o Karpielu Bułeczce napisali w Wikipedii. O tobie nie ma, więc skąd taka wiedza?
3: Domyślam się.
2: No i co?
3: Od mojego partnera.
2: I to jest dobre domyślanie, tak jest. Napisał moja dziewczyna, rocznik 99, czyli już wiemy, ile masz lat. Obchodzi swoje urodziny i uwaga, spędzi je w pracy. Więc pytanie, co ty robisz zawodowo? Czym ty się zajmujesz?
3: Piękuję meble, narożniki.
0: Czyli jesteś tapicerką? Przepraszam, że tak.
3: Pomocnik tapicera, o.
2: O. Czyli jest...
0: Ale przecież odmieniamy przecież teraz, prawda? No to tapicerka, dobrze
4: mówimy. Osobą tapicerską.
2: A, osoba tapicerska, no.
0: Osoba to... Dobra, jest to naprawdę... Dobra, bawisz się w tapicowanie. Okej, kolejny schodek. Machamy w stronę całej hali, bo wiemy, że gdzieś tam my oni słyszą. Jesteśmy, zróbcie hałas teraz dla Anety! Wszystkiego cudownego dla ciebie oczywiście.
3: Dziękuję
2: i
3: bardzo.
2: Dorzucamy się do twojego kolejnego, jakiegoś małego zakupu. Urodzinowa stówka trafia na twoje konto od nas. Może akurat ta pizzerka pójdzie do tej pizzerii i pizzę sobie kupi za tą
0: pizzerię.
2: Stówkę.
0: Ta pizzeria, dokładnie. Anetko, coś jeszcze od ciebie? Jakiś przekaz w stronę hali albo swojego chłopaka?
3: Dziękuję bardzo mojemu chłopakowi za życzenia urodzinowe. Bardzo go kocham.
5: Swam, swam.

0: Nasz kolega Paweł macha głową, no nie wiem, może pójdę, może nie pójdę. Na pewno nasz słuchacz pójdzie na koncert Maty. Pójdziesz?
1: Ja się odezwę do Pawełka, naszego szefa muzycznego.
2: Pawełku! Najbardziej chodliwy towar w mieście. Bilety na Matę, na Narodowy. I ten towar my mamy w radiu.
0: Rzeczywiście, to wydarzenie oczywiście już jutro i pojutrze.

0: Mamy bilety na jutro, na piątek, takie rozpoczęcie weekendu, proszę bardzo, nie ma problemu.
1: Wskakujcie na sk.pl i dajcie znać, dlaczego to właśnie was nie może zabraknąć na Narodowym.
2: Jankes, Jankes,
3: Kama i Wiktor.
2: Kama i Wiktor.
4: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już jutro o 20 w TVN.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
6: Nadchodzi Kortowiada 2026. Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
7: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W Stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
11: I po reklamie.

0: lato za 37 dni. Miejmy nadzieję, że temperatury będą nieco wyższe niż na przykład dziś, bo dziś tylko 15 stopni w dzień, w nocy 6. Słońca będzie niewiele. Co jakiś czas będą występowały przelotne opady deszczu, niewykluczone też burze. Jutro 13 stopni w ciągu dnia, a w sobotę zimno. 10 stopni w dzień, 7 stopni w nocy. Poczujemy silniejszy wiatr, który będzie potęgował odczucie chłodu. Możliwy deszcz i możliwe burze. Świętokrzyska, Starogardzka, Kartuska, Armii Krajowej, Słowackiego, Spacerowa. Uważamy teraz w Gdańsku na siebie szerokiej drogi.
1: Jest 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. W akcji około 300 policjantów trwa obława za domniemanym sprawcą strzelaniny w Lubinie na Dolnym Śląsku. Dwie osoby zginęły, jedna trafiła do szpitala. Według naszych ustaleń napastnik i ofiary się znali, a cała tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. Śledczy nie zdradzają swoich ustaleń, zapewniają, że mimo obławy mieszkańcy są bezpieczni. Ci, z którymi rozmawiał reporter SK Kamil Warzocha, boją się jednak o swoje bezpieczeństwo.
2: Jeden strzał pani słyszała, tak?
3: Tak. Ja siedziałam i patrzę, mówię, co tam się stało. Mąż jest po udarze i on bardzo się boi i taki był przestraszony, że nie wiedziałam, jak go po prostu uspokoić.
1: A policja przesłuchała już świadków z bloku i zabezpieczyła monitoring. To pierwsza taka wizyta od niemal dekady. Donald Trump rozpoczął wizytę w Chinach. Trwa spotkanie amerykańskiego prezydenta z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem w Pekinie. Do omówienia napięte relacje handlowe, wojna z Iranem czy kwestia Tajwanu. Nasze stabilne, dwustronne relacje są dobre dla świata. Chiny i USA tracą na rywalizacji i zyskują na współpracy. Mówił przywódca Chin, z kolei Trump zapewniał o dobrej, wspólnej przyszłości. Ceny paliw w górę, benzyny o 11 groszy, diesla o 8, to dziś maksymalne ceny, a program CPN został właśnie wydłużony do końca maja. Minister energii Miłosz Motyka przekazał, że dzięki obniżkom w portfelach Polaków zostają spore oszczędności.
4: W ciągu miesiąca, według naszych analiz, 3 miliardy złotych pozostaje w kieszeniach naszych obywateli.
1: A w czerwcu zostaną podjęte decyzje, co dalej z programem CPN.
5: SK Trójmiasto News.
0: Maciek Arcinowicz. Poważny wypadek w Gdyni przy Hutniczej. Wczoraj doszło do zderzenia 4 pojazdów. Łącznie samochodami podróżowało 8 osób. Poszkodowane zostały 4. 2 dorosłych i 3 dzieci. 5 osób zostało zabranych do szpitala. To była przygoda życia, mówią Ania i Kuba, którzy dołączyli do wakacyjnego wolontariatu organizowanego przez Fundację Bałtyk 2.0. Akcja polega na sprzątaniu nadmorskich terenów. W zamian za to uczestnicy otrzymują wyżywienie i zakwaterowanie.
6: Wspólnym śniadaniem, potem idziemy sprzątać.
7: Pływaliśmy na supach w morzu.
0: W ubiegłym roku w akcji wzięło udział kilkudziesięciu młodych ludzi. A więcej na ten temat na SK.pl.
8: Wiktor w Radiu SK.
9: No dzień dobry, witamy. Niektórzy zaskoczeni. O, już czwartek, jutro piątek.
10: Jankes się dzisiaj zdziwił, że ja urlop wziąłem na piątek i że dzisiaj mam ostatni dzień tygodnia.
9: A, właśnie, zdziwionko jest, no.
10: Tak samo się wczoraj zdziwiłem, jak wyskoczyłem przez rower, w sensie przez kierownicę, przewrót w przód. A, dobra, dobra.
9: A u was? Co was dziwi?
11: A ja się dziwię, że ja się dziwię.
9: Sokrates. No dobra, Justin Bieber teraz od was z samego rana. Yeah! No i Nicki Minaj.
10: Proszę się nie dziwić, że to takie dobre.

0: Tutaj SK, 10 minut po godzinie 7.
1: Gramy, gadamy, wstajemy. No i opowiadamy historie, które pojawiają się w internetach.
0: Rzeczywiście, mamy maj, jeszcze maturki, ale w szkołach już wystawianie ocen, no można by rzec ostatnia prosta, prawda, przed wakacjami.
1: Pamiętasz swój pierwszy telefon, z którym przyszedłeś do szkoły? Jeżeli w ogóle przychodziłeś z telefonem do szkoły?
0: No nie, nie przychodziłem, gdzie to były czasy, gdzie tylko najbogatsi mieli telefony, takie walizki duże.
1: No, no, u nas się w liceum zaczęły pojawiać, pod koniec mojego liceum.
0: No ja pomyślałem o podstawówce, no później to już rzeczywiście, no, tak.
1: Najsławniejszy dźwięk na korytarzu.
0: No.
2: Ha ha ha ha ha ha!

0: dawaj, gramy w węża!
1: Tak jest.
0: Dawaj!
2: No bateria teraz, trzymała tydzień.
3: Teraz trochę
2: piękne.
3: Inaczej wyglądają te urządzenia, ale słuchajcie, wrócimy znowu do początku. W szkoły bez telefonów szykują się od 1 września, jest oficjalne potwierdzenie.
2: Że co?
3: No, wyszła minister edukacji i powiedziała, że zakaz wejdzie w życie w polskich szkołach od 1 września.
2: Koniec?
3: Nie będzie można używać na terenie szkoły telefonu komórkowego, ani niczego takiego podobnego typu tablet albo coś innego wyświetlającego treści multimedialne.
2: No dobrze, no to kiedyś chodziło się za szkołę, prawda? No, papieroska, takiego
3: tak
2: na później nie
3: tak.
2: wolno, ale chodziło się. Teraz będzie się chodziło na TikToka, prawda?
3: I na papieroska, i na TikToka.

0: ładnie gramy z rana, 18 minut po godzinie 7. Słyszysz już te basy dochodzące ze Stadionu Narodowego?
1: Tak, dokładnie. Wszyscy zadowoleni oczywiście z okolicy, no ale tak miało to być, no i tak będzie oczywiście.
0: Z jednej strony fajnie się mieszka w Warszawie na Saskiej Kępie, tam gdzie jest Stadion Narodowy, ale z drugiej... No, czasami przy okazji koncertów wesoło jest i wesoło będzie, jak Mata zagra w ten weekend na Narodowym.
1: To prawda. No i co? Kto ma bilety? Oczywiście, że my. SK rozdaje bilety. Łączymy się w tej sprawie oczywiście z naszą słuchaczką. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Maria.
0: Tak, zawsze się z Maria mi się kojarzy, jak była Maria Peszek, Maria Awaria, ale tym razem o żadnej awarii mowy być nie może, bo mamy same plusy i same dobre informacje.
1: Marysiu, od ilu lat słuchasz Maty?
2: O, już troszeczkę lat to będzie faktycznie. Myślę, że tak nawet od 13 roku życia, ale 15 to tak na pewno był mój pik słuchania. Mam.
1: Czyli na pewno już od kilku lat.
0: A czy te początki słuchania to były w tajemnicy przed rodzicami? Wiesz, no bo Mata ma to do siebie, że tam nie wszystko jest takie korekt, jeżeli chodzi o przesłanie. A mając 13 lat, to nie wiem, czy to tak można oficjalnie.
2: Na pewno próbowałam ich przekonać do tego, że Mata pisze wartościowy tekst, ale mogło być ciężko.
1: No, a wolisz Matę stamtąd czy stąd? W sensie sprzed laty czy teraz?
2: Właśnie ja mam teraz problem z Matą teraz, dlatego kiedy usłyszałam, że będzie koncert Best of Mata, po prostu bardzo mnie poruszyło, bo faktycznie jestem wielką fanką Maty z dawnego czasu.
1: No to będzie wszystko rzeczywiście na tym koncercie, no.
0: Będą schodki, na pewno.
1: No. Schodki w ogóle będą słyszeć, to co się będzie się działo na pewno.

0: 13 lat, pamiętasz?
1: Pamiętam!
0: Jak zakładałam słuchawki, to zobacz, czego słuchałam.
2: Najważniejsze, żebyś się dobrze bawiła, oczywiście, jak pozostali słuchacze Radia SK, to już jutro na PGE Narodowym w Warszawie, również oczywiście w sobotę, dwa razy Mata. Mata bilety, droga Marysiu. Mata.
3: Dziękuję.
0: Pamiętajcie, jak zdarzają się takie okazje, że ktoś czegoś nie ma, bo już się na mieście rozeszło, to na Eskę zawsze można liczyć.

0: 25 minut po siódmej, Marcin Procki przebrany za pogodynkę za chwilę tutaj wpadnie.
1: To prawda, no będzie o tym, że idzie dużo deszczu, no to roślinki będą się cieszyć na pewno. Za to mniej cieszą się fani FC Barcelony i Robert Lewandowski i oczywiście Wojtek Szczęsny. Pamiętasz, jak sobie jechali na autobusie, świętowali Mistrzostwo Hiszpanii. Wczoraj mieli mecz ligowy, chłopcy byli wystawieni od początku do końca i Wojtek w bramce, i Wojtek, Boże, i Robert w ataku. No i chyba jednak mają, chyba mają kasa jednak, tak mi się wydaje.
0: O kurde, dwie piłki widzę.

0: or another.
1: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
3: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW z Dunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
4: Wiosna. Dłuższe dni. Więcej tras przed tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna. A na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Car Plichta Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy. Pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvokarplichtagdynia.pl.
5: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
6: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę ci rozwiać te wątpliwości.
7: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
9: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
10: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini z Dunek, Gdańsk, ulica Miałki, szlak 59.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ikona wraca w nowej odsłonie. Nowa Toyota RAV4 czeka na ciebie w salonach Toyota Carter Chodzeń w Gdańsku i Kowalach. Zapraszamy.
13: I po reklamie.
14: Motocykliści. Coraz więcej pojawia się ich na ulicach Trójmiasta. W związku z tym apel do kierowców czterech kółek. Patrzcie w lusterka. Na termometrach 14 do 15 stopni w ciągu dnia. 6 stopni w nocy. Słońce dzisiaj niewiele. Będą występowały przelotne opady deszczu. Niewykluczone też na Kaszubach. Lokalnie występujące burze. Jutro 13 stopni, a w sobotę tylko 10. Małokacka i Chwaszczyńska, estakada Kwiatkowskiego w Gdyni Noga z Gazu. Słowackiego Żołnierzy Wyklętych, Spacerowa Chłopska. W Gdańsku też wolniej.
15: 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Krocki, zapraszam. Dramatyczna noc na Ukrainie. Rosja kontynuowała ostrzał. Drony uderzyły w budynki mieszkalne w obwodzie kijowskim. Ataki były skierowane też na zachodnie obwody w pobliżu granicy z Polską. IMGW ostrzega przed burzami w centralnej i północnej części kraju. Nawałnice spodziewane są od 13. Ostrzeżenia dotyczą Pomorza, Warmii, Mazur, Kujaw i części Mazowsza oraz Wielkopolski i województwa łódzkiego.
16: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
17: SK Sport News.
15: Pewna mistrzostwa FC Barcelona z porażką w La Lidze. Katalończycy przegrali na wyjeździe z Deportivo Alaves 0-1. Całe spotkanie rozegrali Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. Polscy piłkarze ręczni zrobili mały krok w stronę mistrzostw świata. W meczu ostatniej rundy eliminacji pokonali na wyjeździe Austrię 26-25. Rewanż zostanie rozegrany w niedzielę w Olsztynie.
16: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross.
18: Suzuki Kama i Wiktor.
19: Dzień dobry, raz jeszcze witamy. Minęła 7.30, pół do 8.
20: Ludzie się dziwią, wstają i się dziwią. Pytanie, czym wy zdziwiliście się ostatnio? Dzień dobry.
21: Siemanko SK, bardzo mnie zdziwiło to, że wstałem rano, nie bolały mnie ani plecy, ani łokcie, ale po chwili zerwałem się po raz drugi. I wtedy się dopiero naprawdę obudziłem i wszystko wróciło do normy.
0: Brawo dla pana, gratulujemy!
11: Matko Bosko, mówię, co to się stanęło?

0: Ale zadowolony jesteś, widzę. Od razu ci się lepiej zrobiło, jak... No właśnie.
1: Bo w końcu jesteś ładny na Instagramie.
2: Kim jest Jankex?
1: Tak, właśnie wystartowała ta zabawa.
0: Pokaż, powiem ci.
1: Mogę. Ty masz kontrolę, blokadę rodzicielską, czy jak to się nazywa. Jankex nie wchodzi na Instagrama, za to wy to teraz zróbcie. Wejdźcie na profil Radia SK, bo jest przerobiony Jankex. Na coś, na kogoś. Piękny jesteś.
0: Ale naprawdę chodzą tu

0: uwagę, ty masz kontrolę, blokadę rodzicielską, czy jak to się nazywa. Jankes nie wchodzi na Instagrama, za to wy to teraz zróbcie. Wejdźcie na profil Radia SK, bo jest przerobiony Jankes na coś, na kogoś. Piękny jesteś.
1: Ale naprawdę chodzą tutaj.

0: cały, no, ale jesteś tak ładny, że mam na ciebie ochotę. To jest moja podpowiedź.
1: Czy jestem wysoki?
0: Możesz być, no.
1: Uwielbnie, dobra, poproszę o konkretne podpowiedzi naszych słuchaczy. Odezwijcie się na Messengerze, jest mikrofonik. Dajcie podpowiedzi, a nie to, co tutaj mój kolega wspaniały Wiktor. Wiktor, to są podpowiedzi?
0: No, ale nie mogę ci powiedzieć za dużo, bo przecież ta zabawa musi chwilę potrwać. Poza tym słuchacze są najważniejsi.
1: Dobra, słuchacze, proszę was, pomóżcie mi. Chciałbym wiedzieć, kim jestem i chciałbym zobaczyć już to zdjęcie, które jest na Instagramie naszym eskowym. Może ktoś na żywo zadzwoni.
0: Dawaj,
1: ja już nie mogę wytrzymać. Na żywo, 6-4-4-0-2-3-0-2. Dzwoncie, mówcie, podpowiadajcie. Zajrzyjcie, weźcie telefon w rękę. Zajrzyjcie na profil Radia
2: SK. Ale lecą podpowiedzi na Messengerze.
1: Czyli nie tylko ty się dobrze bawisz.
0: Tak, Paweł, dawaj od siebie jakąś podpowiedź.
1: Czekaj, bo chyba telefony dzwonią. Dawaj, odbieraj. Halo, dzień dobry.
3: No witam, Jankę. Na stacjach paliw jesteś rozchwytywany.
0: Jestem... Wow! I tyle wystarczy.
1: Jak coś palne, tak? Dobrze słyszałem?
0: Ja na stacjach.
1: A, przepraszam. Na stacjach?
0: No jesteś tam popularny nawet, no.
1: Na stacjach?
0: Masz tam swoich fanów, tak.
1: A w jakich stacjach?
0: No i gadaj z człowiekiem, no.
4: Radio SK. Radio SK.
1: W stacjach paliw?
0: Nie, w stacjach nie paliw.
5: Reklama.
6: Cii, słyszysz to?
7: Nie.
6: No właśnie, co to tak cicho?
7: Ha, to Hyundai Tucson, hybryda plug-in. Jeździ na samym prądzie, a gdy się rozładuje, po prostu włącza silnik benzynowy.
6: Też takiego chcę.
7: To zasuwaj do Hyundai Margo, posuwa w leasingu bez wkładu własnego. Hyundai Tucson od 1499 zł netto miesięcznie bez wkładu własnego. Hyundai Margo. Napędzamy marzenia. Ty wybierasz kierunek.
8: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
9: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
8: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
10: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana, Gdańsk-Kowale, ulica Kominkowa, 21. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Słyszałeś? Cosius Young 15+ w Gdyni robi dni otwarte.
12: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
11: Mają tam technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
12: Kiedy to?
11: Już 19 maja. Gdynia, Kołłątaja 1.
12: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
11: Cosius Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
13: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
14: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Gdańsku i w Gdyni. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Gdańsku i w Gdyni.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
17: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
16: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Zdunek, Gdynia, ulica Druskiennicka 1A.
18: I po reklamie.

0: Pamiętasz łap gołębia?
1: Troszkę przez mgłę.
0: To teraz łap Nosela.
2: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
3: Czy ja do pani Ewy się dotelefonowałam po tej stronie Maczmorda Marzena ze spółdzielni mieszkaniowej? Dzwonię w sprawie podania. Jeśli chodzi o gołębie, to pani?
4: Tak, to ja, dzień dobry.
3: Proszę pani, ponieważ tak, zlokalizowaliśmy, że te gołębie na poddaszu robią sobie gniazda, a pani jest trzeciopiętrowa, więc zrobilibyśmy tak, że na pani, proszę pani, balkonie, zamontowalibyśmy siatkę. I w momencie, kiedy tam będą, proszę pani, gołębie, to kwestia taka, albo żeby ocucić i żeby poleciały sobie dalej, albo jeżeli się, proszę pani, nie ocucą, no to żeby dzwonić do nas do spółdzielni, my przyjedziemy po nie.
4: Bo wie pani, w czym jest problem? One, budynek jest czteropiętrowy. Na czwartym piętrze jest taki gzyms i one sobie tam gniazda robią.
3: Ja wiem. I chcemy zrobić, już pani powiem.
4: Ale poczeka pani chwilę. Jak one siedzą na tym gzymsie, to one się załatwiają, więc ta siatka niczego ona nie zmieni.
3: Ja pani powiem, o co chodzi. Mm-hmm. My nie możemy, proszę pani, jakby łapać gołębi fizycznie. Dlatego pod barierkę, proszę pani, na czwartym piętrze będzie podpięty tak zwany pastuch elektryczny. I w momencie, kiedy gołąb usiądzie, no to wtedy on dostaje, proszę pani, w łapki wiązką prądową.
4: No rozumiem.
3: Niektóre, proszę pani, mogą tracić, proszę pani, orientację i spadać, proszę pani. I dlatego jest ta siatka.
4: Okej, rozumiem.
3: Żeby się załapały na pani siatkę i w momencie, proszę pani, gdy pani zobaczy, tam gołąb wylądował, znaczy, że ma słabe serce, proszę pani, i trzeba go ocucić.
4: Wie co, ja jestem w pracy, to ja nie będę siedziała i czekała, czy ten gołąb tam wpadnie, czy nie wpadnie, bo no wiadomo, że w różnych godzinach tam będą funkcjonować i latać sobie.
3: No ale z grubsza, chciały, proszę pani, z grubsza.
4: No dobrze, czyli cała żywotność gołębi spoczywa teraz na mnie, tak? Czy ja nie ocucę, czy ja nie ocucę z tej siatki?
3: No chyba, że pani chce mieć barierkę podłączoną do pastucha, to możemy zrobić tak. To wtedy niższe piętro będzie miało siatkę, żeby łapać.
4: No nie wiem, no można spróbować, no zobaczymy, czy to będzie miało jakiś sens.
3: Siatkę pani dostarczy Adam.
5: Cześć Ewa, zostałaś kręcona w Radio SK.
4: O Jezu, coś tu nie bardzo mi pasuje, nie? No okej.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
1: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
6: Dziękujemy pięknie. To był Nosalek nasz wspaniały. Zgłoszenie na sk.pl, jak powiedział, tam sobie mieszka. Ale pomyślałem sobie, że dzisiaj jestem ładny, tak? Jeśli chodzi o...
1: Kim jest Jankes?
6: To może jestem Nosalem?
0: Na pewno nie. Na pewno!
6: Nie obrażaj Nosela.

Two Chainz, Wiz Khalifa, za 10 minut godzina 8, wizyta Kamila Nosela przed nami. Sprawdzaliśmy, o czym dzisiaj, na jaki temat i jakoś tak mi się od razu skojarzyło, nie wiem czy pamiętacie, była kiedyś taka

0: fajne, co nie? Nieźle buja.
1: Wspaniały numerek gramy na Antonie Radia SK oczywiście. Mamy tego więcej, nie zawahamy się użyć. Tak samo jak podpowiedzi, kim jest Youngest. Masz coś fajnego?
0: Oczywiście, słuchacze, ich kreatywność naprawdę jest zadziwiająca. Zdjęcie na Instagramie, wasze podpowiedzi w wersji audio na

0: Messengerze, oto jedna z nich.
1: Cześć Janka, słuchaj, tak naprawdę jesteś nie wiadomo pochodzenia, nie wiadomo co z tobą jest i skąd jesteś.
0: No?
2: Dziękuję.
3: Dobra, nie?
2: Dobrą odpowiedź wzięliście na klatę, okej.
0: Jesteś skąd, też nie wiadomo skąd.
2: Na stacjach paliw jestem rozchwytywany.
0: Tak.
2: Nie jestem hot dogiem.
0: Jeżeli się tam zjawisz, to jesteś rozchwytywany, bo jak cię nie ma, to nie jesteś. Tak kombinuj, w tę stronę.
2: Czyli jestem znaną postacią jakąś, jestem aktorem?
0: Bardzo znaną postacią, ale nie jesteś aktorem. No pomóżcie.
4: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
13: A cappuccino też za 7?
14: Też.
13: A flat white?
14: Też.
13: A...
14: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
15: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
16: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
17: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
18: Uwielbiam rysowanie.
19: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie, dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
22: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
23: I po reklamie.

0: Wpadnijcie dzisiaj na imieniny, bo czekają na waszą wizytę Maciej, Tamara, Wiktor i Maria. 15 stopni w dzień, 6 w nocy, słońca będzie niewiele i przed wyjściem z domu zabieramy ze sobą parasole. Mało tego, nie parkujemy samochodów pod drzewami, bo niewykluczone lokalnie występujące burze. Jutro 13 stopni w ciągu dnia, 8 stopni w nocy. Dużym utrudnieniem na Kaszubach będą mgły i zamglenia. W sobotę natomiast tylko 10 stopni, poczujemy silniejszy wiatr. Teraz Morska Chwarznieńska, Dąbka, Undruga, Estakada Kwiatkowskiego w Gdyni Wolniej.
1: Jest 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Rośnie liczba rannych po nocnym rosyjskim ostrzale Kijowa. Uszkodzony został m.in. blok mieszkalny. Trwa akcja ratownicza. Rosja wystrzeliła w ostatnich godzinach ponad 600 dronów. Ze szczegółami korespondent SK Ołech Biłecki.
2: Nocny ostrzał Kijowa był jednym z największych od początku wojny. Rosjanie użyli do ataku najpierw dziesiątki dronów, a później nadleciały manewrujące oraz balistyczne rakiety. Jak informuje MSW w Kijowie, na chwilę obecną rannych w stolicy Ukrainy zostało 31 osób, w tym dziecko. Na miejscu trwa akcja poszukiwawcza, a to znaczy, że liczba ofiar może wzrosnąć. Kijów, Ołech Biłecki.
1: Węgierski premier przyjedzie do Polski w przyszłym tygodniu. Peter Madzier zdradził plan swojej pierwszej zagranicznej wizyty. Najpierw ze swoimi ministrami przyjedzie do Krakowa. Z Krakowa pojedziemy do Warszawy, tam odbędziemy bardzo ważne rozmowy dwustronne, przede wszystkim z Donaldem Tuskiem, ale w planach mam też spotkanie z polskim prezydentem. Potem pojedziemy do Gdańska, gdzie spotkam się z Lechem Wałęsą. Na razie nie podano, którego dokładnie dnia węgierski premier przyjedzie do Polski. Mała rewolucja w egzaminach na prawo jazdy. Właśnie uruchomiono nowy system infokierowca, który ma je ułatwić i ograniczyć proceder wykupywania lepszych terminów przez zewnętrzne aplikacje.
3: Terminów jest mało, ludzi dużo, zdawalność kiepska.
4: Są takie aplikacje, gdzie trzeba zapłacić za to, żeby móc ten dobry termin znaleźć.
5: To jedna aplikacja taka na telefon, tam szybsze terminy da się znaleźć, ale egzamin tam 230 około, plus 140 aplikacja.
1: A mówią nam kandydaci na kierowców, żeby zarezerwować termin w nowym systemie, trzeba zalogować się za pomocą na przykład e-dowodu czy m-obywatela.
6: Janki, za którym razem zdałeś prawo jazdy?
7: Za pierwszym.
6: To wyglądam.
7: Za pierwszym.
6: Ja za pierwszym na mieście, ale licząc teorię, to za drugim.
8: SK Trójmiasto News.
0: Maciek Marcinowicz. Dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym wczoraj przeprowadzono akcję usunięcia truchła wieloryba znalezionego w weekend na plaży w Mikoszewie w pobliżu rezerwatu Media Łacha. Szczątki zwierzęcia zostaną poddane utylizacji, a pobrane próbki pozwolą ustalić dokładnie, co to za gatunek. Pod koniec maja kino na Szekspirowskim wraca z 11 sezonem. W programie znalazły się nagradzane filmy z najważniejszych światowych festiwali.
9: Znalazły się m.in. najnowsze filmy Jima Jarmusza, Park Chan-wooka, Paolo Sorrentino i Joachima Triera.
0: Mówi Michał Grubman, organizator kina. Pełen program na stronie teatru.
10: Jan Jankers, Kama i Wiktor z Radiu SK.
7: No właśnie, czy na pewno Jankes? No właśnie, nie Jankes, no bo jestem zupełnie inną postacią.
6: Jesteś cudowną przeróbką. U nas na Instagramie zdjęcie, wasze podpowiedzi na Messengerze. Jankes już kombinuje. Słuchaj kolejnej podpowiedzi.
7: Dawaj.
11: Jankes, bardzo lubią ciebie dzieci.
7: O, nie wierzę.
12: Ja już miałem inny pomysł w ogóle. Znowu gdzieś tam zgubiłem się.
7: Czy można mnie, moją postać, zakwalifikować do jakiejś płci?
13: Ciężko by było.

0: 10 minut po 8.
1: Kim jest Jankes?
2: Kim jest Jankes?
0: Ale on ma dzisiaj życie, musi wchodzić i wychodzić ze studia, bo my tu odsłuchujemy wasze odpowiedzi. A Jankes oczywiście, jak to była familiada i jeszcze była wielka gra, nie? Że zakładali słuchawki.
3: Nie było, nikt nie słyszał.
0: To teraz jest ten moment z kolejnych podpowiedzi. Ty wyglądasz, jakbyś miał pewien trop.
3: Mam pewien trop, bo zapytałem o płeć. Jak nie jestem ani dziewczynką, ani chłopczykiem,
0: no ciężko
3: ani inną jeszcze
0: płeć,
3: opcją, to mam pewien trop, ale poproszę o zestaw podpowiedzi.
0: Ja przypominam.

0: Pamiętam tylko, że Jankes oficjalnie ma trzy szanse.
1: Takie, rzuciłem, że hot dogiem, to już mam jedną za sobą, tak?
0: Tak, pierwsza wykorzystana, oczywiście.
2: To było wcześniej, się nie liczy, no.
0: A, i w ogóle jest taka tendencja i prośba od ludzi. No bo to jest konkurs, w którym z jednej strony bardzo się starasz, ale z drugiej strony śmieją się z ciebie, prawda? Jak nie potrafisz odgadnąć. No. Więc jest prośba od słuchaczki.
3: Jankes, ja nie wiem, czemu pozwalasz po prostu, żeby oni się tak grillowali. To by było w tym przypadku nie działa.
0: No.
1: Dobrze.
4: Nie radzą nam za to.
0: Nie roastujcie Jankesa, tylko podpowiadajcie.
1: A to jest fajne w ogóle. To musimy też kolejny punkt programu zrobić roastowania. No dobra, okej. Nie teraz, nie teraz, nie teraz. Podpowiedź poproszę.
2: To była podpowiedź?
1: Nie była podpowiedź.
2: Już była.
1: To była?
2: To była.
1: Serio?
2: No.
1: Nie,
2: no tak.
1: To poproszę o inną, kolejną.
3: Jesteś długi.
1: Jezusiu, no i mam znowu problem.
0: Albo że masz długi. Czy w ogóle pamiętaj, lepiej mieć długi niż krótki.
1: Słuchajcie, bo to jest tak, że w głowie się rodzą pewne pomysły, ale później poprzez takie podpowiedzi te pomysły niestety ulegają destrukcji i nic nie wiem. Czy mam pytanie, czy jestem niski?
4: Długi jest.
0: Długi raczej, no.
1: Długi?
0: Ale że niski w jakim sensie? Rozszerz pytanie, rozszerz myśl. Powiedz po prostu, o kim myślisz, a ja ci puszczę ten dźwięk.
1: Ty dziadu. A masz jeszcze jakąś podpowiedź?
0: To pewnie, że ma.
1: Daj, poproszę.
3: Ja to bym cię w czymś zamoczyła, Jankes.
0: O. No?
1: No dobra, to strzelę. Słuchajcie, czy jestem niską ceną?
0: Nie!
1: Jezu, byłem pewny, że jest na ceną! Byłem pewny, jak oni przerobili mnie na cenę! Na stacji paliw, ale to wszystko się by zgadzało, wiecie, że tam na stacjach paliw jestem rozchwytywany, gdy są niskie ceny i tak dalej, no i tak dalej.
0: Pewnie,
1: no.
0: Pewnie, żeby się zgadzało, gdyby...
1: Tyle, że się nie zgadza.
0: Gdyby to, że się nie zgadza.
1: No. Nie, no teraz już nie mam pomysłu. A chyba, że masz konkretną podpowiedź.
3: Nie wiem, jak zgadniesz, ale chcę, żebyś się za to przebrał.
0: No, słuchaj podpowiedzi.
3: Jankes, ja ci tylko powiem, że idealnie wchodzisz w dziurkę.
0: O. No i jeszcze jedno, ale już takie naprawdę, naprawdę. No jaki pistolet?
1: No ten na stacji paliw, no idealnie wchodzi w dziurkę, tak się tam wkłada i się leje paliwo.
0: No chyba, że masz diesla, wciskasz do benzyny i wtedy nie wchodzi, bo jest za duże.
3: Jesteś pewnie u większości Polaków z rana w domu.
0: O!
1: Jak? To co?
0: No. Jesteś u większości Polaków z rana w domu.
4: Zgaduj!
0: No?
4: A jak nie, to kara!
0: Ty już miałeś dzisiaj kiedyś dobre myśli, takie prawie dobre, ale one jednak... Nie mogliśmy ci uznać tej odpowiedzi, bo... Bo nie była dobra.
1: Jestem u każdego z rana? Kawa? Jestem kawą?
0: Niestety.
1: Czekaj, to nie była propozycja. Ja to powiedziałem?
5: Cześć, Jeska. Cześć, Janki. Słuchaj, w majówkę skradłeś wszystkim serduszka.
1: Łatwo gang? Coś? Nie wiem. Nie, to nie to. Nie. No ale co, nie jestem obniżką? Nie jestem promocją? Promocja?
0: Nie, Jankesie, niestety wykorzystałeś wszystkie swoje szanse.
1: Mam tego dość.
4: Chcesz zobaczyć?
0: Chcesz dowiedzieć się, kim jesteś?
1: To już koniec.
0: No.
1: Ja mam się za to przebrać?
0: Tak.
1: Jeszcze nie wiem za co, pokaż.
4: Nie! Paruwa!
0: Jaka paruwa, wariacie, z ciebie?
1: Ale mówiłem hot dogiem.
0: No, ale hot dog to już jest konkretny produkt, a ty na tym zdjęciu jesteś parówką.
1: I jeszcze napisali paruwa.
0: No. I leżysz na grillu.
1: Nie wchodźcie na Instagrama Eskowego, zabraniam. No.
0: Kiełbaska jeszcze, jakbyś powiedział, też byśmy cię uznali. Kamina,
1: jestem poważną paruwą.
4: A tak kiedy się przebierzesz?
1: Słuchajcie.
0: Słuchaj, musisz zadzwonić do stroju jakiegoś.
1: Kama dała lajka.
0: Znajdziemy ci taką wypożyczalnię strojów, tylko musisz tam sam zadzwonić i powiedzieć: dzień dobry, trzymacie strój paruwy. Radio
1: SK. Jak to mówi, paruwa. Coraz bardziej was kocham.
0: Osłonkę sobie załóż może taką, wiesz, taką wielką prezerwatywę.
1: Ale z tym hot dogiem byłem tak blisko. Mamo, przepraszam.

0: 20 minut po godzinie 8 to jest SK z samego rana.
1: Zapytałem naszego kolegę Pawła Boga, jakim jest fagata.
0: Bo podsunął nam informację o fagacie.
1: Nie daje, no.
2: Taka dziewczyna z Podkonina, o.
0: No, to jest ta.
1: Ale ona jest influencerka znana, powiedzmy, tak? I ona wystąpi na juwenaliach?
0: Tak, i to w mieście świętym Częstochowie.
1: W imię ojca i syna.
0: Tak.
1: I czyli fagata w Częstochowie, świętej Częstochowie, nieświęta tak. Dziewczyna będzie występować na juwenaliach.
0: Będzie gwiazdą, będzie atrakcją i teraz uwaga, pojawiło się oburzenie i ludzie się zastanawiali, czy to dobrze, że ona wystąpi i miasto, sam urząd miasta teraz rozwiewa wątpliwości.
1: No to powiedzieli.
0: Miasto mówi, że wszystko jest okej, bo, tu cytat, występ będzie zgodny z wartościami edukacyjnymi.
1: No czekaj, nie potrafię sobie tego wyobrazić, ale co to znaczy?
0: Ja w sumie też nie wiem, ale może na przykład na bis fagata by barkę zaśpiewała?
3: Jankes

0: Za chwilę 8.30 Marcin Procki wpadnie z najważniejszą informacją dla całego świata.
1: Chodzi czyżby o tę wizytę?
0: Spotkanie Donalda Trumpa?

0: Za chwilę 8.30 Marcin Procki wpadnie z najważniejszą informacją dla całego świata.
1: Chodzi czyżby o tę wizytę?
0: Spotkanie Donalda Trumpa?

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini z Dunek, Gdańsk, ulica Miałki, szlak 59.
8: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
11: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
12: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.
16: Jutro trzeba będzie uważać o poranku na mgły i zamglenia, które będą się pojawiać, szczególnie na Kaszubach. Dzisiaj trzeba uważać na przelotne opady deszczu i burze. A w sobotę i w niedzielę trzeba będzie uważać na zdecydowanie silniejszy wiatr. I większej zmiany w pogodzie na horyzoncie póki co nie widać. Widać natomiast zdecydowanie większy ruch w Gdyni na Świętojańskiej, 10 lutego Śląskiej Estakadzie Kwiatkowskiego. Jeżeli jedziemy przez Gdańsk, uważamy na Kartuskiej, Armii Krajowej, Jabłoniowej, Świętokrzyskiej, Potokowej, Spacerowej, na Podwalu Przedmiejskim.

0: Trumpa. Rozmowa w Pekinie trwała ponad 2 godziny. Amerykański prezydent podkreślał ich fantastyczne relacje. To zaszczyt być tu i zaszczyt być twoim przyjacielem. Relacje między Chinami i USA będą lepsze niż kiedykolwiek. Mówił Trump, dla którego to pierwsza wizyta w Chinach od 2017 roku. Kierowcy duże utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem na wysokości Radomska zderzyły się 2 ciężarówki. Ruch w stronę Katowic odbywa się jednym pasem. Piłkarze Paris Saint-Germain wygrali na wyjeździe z Lens 2-0 i na jedną kolejkę przed końcem sezonu zapewnili sobie Mistrzostwo Francji. To 5 z rzędu i 14 w historii tytuł stołecznej ekipy.
1: To jest Eska. No i z okazji niedawno zakończonego konkursu Kim jest Jankes? Mam dla ciebie pewne przemyślenie od słuchacza.
2: Jestem parówką na Instagramie, no dobrze, okej.
1: Otóż, uwaga.
3: Prosimy. Słuchajcie, ja mam taki pomysł. Jak ostatnio Jankes nie zgadł, że jest Rutkowskim i teraz, że jest parówką, to czy no, na przebranie wystarczy tylko jeden strój?
1: O, tak.
2: Zdecydowanie.
1: Czy ktoś ma nożyczki? Chciałem się odciąć od tej wypowiedzi.

0: Łatwogang.
1: Uwielbiam ten numer w wersji z Łatwogangiem, bez Łatwoganga, ale lepiej jest łatwo.
0: Ja to uwielbiam sobie czasami coś głupkowatego w telewizji włączyć, takie guilty pleasure, mam parę takich programów, te Królowe Przetrwania ostatnio, o jak lubię.
1: Naprawdę? No. Polecasz?
2: Nie, że mnie polecasz?
0: To jakoś tak się zaczęło, że Olka zaczyna to oglądać, a wtedy patrzę i nagle łapię się na tym, że się wciągam. I tak samo jest z każdą edycją Love is Blind. Kojarzysz ten program z Netflixa?
1: Słyszałem, ale nie wiem, co tam się dzieje. A to jest tam, gdzie prowadzący jest Andrzej Wrona?
0: Dokładnie to, tak, w polskiej edycji. Program polega na tym, że oni się nie widzą, tylko się słyszą, no i
1: randkują. Ja widziałem kiedyś wersję amerykańską, to nie było chyba takie najgorsze.
0: Ja widziałem wersję z Dubaju, to jest dopiero czad.
1: Dobra, i mamy wersję, a my mówimy o wersji polskiej.
0: Najnowsza Polska, jest dramat, słuchaj. Piszą, że programowa miłość Damiana, czyli jakaś Marta, zarabia więcej niż on. I to jest ten dramat, bo ona stwierdziła w programie, że skoro ona więcej zarabia, to ona zabierze go na Karaiby, jak już się tam połączą w parę i program się skończy, a z kolei on przeżywa dramat, bo on twierdzi, że to jest ujma dla faceta, jak kobieta więcej zarabia.
1: No to mamy tutaj apel. My z Radia SK, prawda? Ty też pewnie byś się pisał.
0: Marto droga.
1: Marto droga. Jeśli tak się składa, że słuchasz Radia SK, na pewno słuchasz, to my na te Karaiby bardzo chętnie.
0: To może nie statkiem, bo ostatnio tam jest taki problem z tymi statkami.
3: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
7: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
8: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
9: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
8: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Zdunek, Gdynia, ulica Druskiennicka 1A.
10: Hot grill.
11: Grilla caliente.
12: Grilla calda.
13: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
14: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Dla tych, którzy lubią przesadzać, 9. Miejski Mikrolas w Gdańsku. Już 16 maja o 11.30 na przeróbce przy Joachima Pastoriusza 16. Sadzenie drzew, ekowarsztaty i poczęstunek. Zapraszają Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska i Sławomir Kiszkurno, prezes zarządu zakładu utylizacyjnego. Więcej na mikrolasy.zut.com.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
18: I po reklamie.

0: Całowałeś się kiedyś z dziewczyną?
1: Czy to robiłem?
0: Czy całowałeś się kiedyś z dziewczyną?
1: Gdzie tam nigdy, a co, polecasz?
0: Katy Perry poleca.
2: Odlot ściśle tajny.
1: Ja to będę się całował jutro na stadionie żużlowym w Gorzowie Wielkopolskim na derbach lubuskich z falubazem Zielona Góra, panie Wiktorku. A dlatego wziąłeś wolne! Jutro Wiktora z Zielonej Góry nie ma rano w radiu, tylko będzie Stargorzów. No, co mam ci powiedzieć?
0: Nie wiadomo, gdzie ja będę, nie wiadomo, gdzie my polecimy na koniec tego miesiąca. Odlot ściśle tajny, słuchajcie. Wczoraj dołączyła do nas Olka i brzmiało to tak.
1: Ola, jesteś cudowna, jesteś wspaniała, jesteś narzeczoną, lecisz
3: tak
1: ze swoim facetem na odlot ściśle tajny!
3: Yeah! O, serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
1: Cudowna dziewczyna. Leci z narzeczonym, zobaczymy jak będzie po powrocie.
0: Czy on dalej będzie narzeczonym?
1: No. Bo kiedyś na Escort było jeździmy, przypomniała mi się taka para, Boże, bo oni po niej się rozstali, jak wrócili.
0: Przez ciebie?
1: Tak ciepło, nie, gdzie przeze mnie.
0: Ale miałeś w tym swój udział jakiś?
1: Nie. Ale dobra, to nie o tym. To nie ta historia, to nie ten czas. Teraz mamy odlot ściśle tajny, nie wiemy gdzie lecimy, w ostatni weekend maja, czyli już za chwilę.
0: Wy wchodzicie do gry przez apkę Eski, to jest jedyna droga, jak jeszcze nie macie, to ściągnijcie, a potem właśnie zostawcie swoje zgłoszenie. Cały czas zastanawiamy się, co to za miejsce, co to za kraj, co to za miasto. Mamy kolejną podpowiedź.
1: Od kapitana?
0: Tak.
1: Przemówi?
0: Jest.
1: Kapitanie!
4: Tu kapitan, wasza destynacja to miasto małego, wielkiego człowieka.
1: To mały, to wielki, mały człowiek. Wielki człowiek. Kiedyś był nie utwór nawet taki ładny. No.
0: Ale o kogo chodzi?
1: Mały, wielki człowiek.
5: Żoliborz?
1: Nie, na ale to Napoleon Bonaparte? Mieszka pan Jarek.
0: A może gdzieś do Francji?
1: Mały, wielki człowiek. Nie wiem, naprawdę. Nie, to z tyklu taka podpowiedź, no i myśl sobie.
0: Zaraz pomoże nam chat GPT.
1: Właśnie.
4: Tu kapitan, wasza destynacja to miasto małego, wielkiego człowieka.
2: Odlot ściśle tajny.

0: za chwilę godzina 9. Na sam koniec programu kolega Janches chciał złożyć oświadczenie.
1: Chciałem przeprosić pierwsze piętro naszego budynku czteropiętrowego, ponieważ dzisiaj zauważyłem, że nasz czajnik w naszej kuchni na czwartym piętrze jest bardzo ciężki. Okazało się, że miał dużo kamienia, więc odkamieniałem go cytryną. Polecam przy okazji.
0: Jeszcze nic złego.
1: No tak, i tu zrobiłem nam dobrze, ale zabrałem czajnik z pierwszego piętra. No i okazało się, że jest afera od rana, bo nie mogą dziewczyny sobie herbaty zrobić, zagotować wodę. Więc chciałbym, ale sporo tych naszych pomieszczeń, więc oficjalnie ja, Krzysztof Jankowski, Jankes, czwarte piętro Radio SK, przepraszam, pierwsze piętro biura.
2: Po pierwsze, takie twoje zdjęcia. Tych klientów nie obsługujemy.
1: Ale mamy teraz tak. Tam już oddane, u nas czyściutko i wracamy jutro punktualnie o godzinie 6.
0: Oceń się sam. Jankes.
3: Kama i Wiktor. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa

0: Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry, 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin, drugi tańszy produkt, 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
4: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: To będzie ostatnia reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: I po reklamie.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: No, wczoraj był 13, ale dzisiejszy dzień zaczyna się pechowo. Na Hutniczej mieliśmy o poranku wypadek. Na skrzyżowaniu Stryjskiej i Zwycięstwa mieliśmy zderzenie samochodu osobowego z wozem strażackim. Natomiast na ulicy Wielkopolskiej zapalił się autobus. Uważajcie dzisiaj na siebie. Na termometrach zobaczymy dzisiaj nie więcej jak 14 stopni. Niebo będzie zachmurzone, co jakiś czas mogą występować przelotne opady deszczu, niewykluczone też burze. Jutro rano natomiast mogą pojawić się mgły i zamglenia. Jutro na termometrach zobaczymy 11 stopni.
7: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Minęła dziewiąta, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Polski resort obrony dementuje doniesienia o wstrzymaniu przerzutu wojsk USA nie dotyczą naszego kraju. Chodzi o publikacje amerykańskich mediów o rzekomym wstrzymaniu przeniesienia ponad 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Sprawie przyjrzał się Mateusz Gołębiewski.
11: Zamieszanie wywołał wpis portalu Army Times. Amerykańscy dziennikarze podali, że armia USA miała nagle wstrzymać rotację ponad 4000 żołnierzy z pierwszej dywizji kawalerii. Pentagon nie odniósł się jeszcze do tej informacji, dlatego głos zabrał polski rząd. Wiceszef MONC Zary Tomczyk zapewnił, że komunikat dotyczy Niemiec, a nie Polski. Informację potwierdził szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
10: Duże utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem na wysokości Radomska. Zderzyły się dwie ciężarówki.
12: Kierujący pojazdem ciężarowym z nieustalonych na obecną chwilę przyczyn uderzył w tył drugiego pojazdu ciężarowego. W wyniku zdarzenia 57-latek został zabrany do szpitala.
10: A wyjaśnia Dariusz Kaczmarek z policji w Radomsku. Ruch w stronę Katowic odbywa się jednym pasem. Wakacje na Helu i w Trójmieście w zamian za sprzątanie. Taką nietypową ofertę przygotowała Fundacja Bałtyk 2.0. Wolontariusze otrzymują zakwaterowanie i prowiant. Muszą jednak pomóc w sprzątaniu plaż.
13: Pierwszą część dnia sprzątamy plaże, tereny przybrzeżne, wyławiamy śmieci bezpośrednio z wody, a drugą połowę dnia przeznaczamy na integrację. Wspólne pływanie na słupach, zawody na balansboardzie, pływanie kajakami, siatkówka.
10: Mówi Dawid Krzyżański z Fundacji. Letni wolontariat jest przeznaczony dla osób, które ukończyły 16 lat.
14: SK Trójmiasto News.
9: Maciek Marcinowicz, trwają prace remontowe mostu Siennickiego w Gdańsku. W przyszłym tygodniu mają zakończyć się roboty przy podporze od strony Śródmieścia. Następnie sprzęt zostanie przeniesiony w rejon podpory na Wyspie Portowej. Prace potrwają do połowy 2027 roku. Most pozostaje zamknięty od stycznia 2025. Na darmową wodę w przestrzeni miejskiej turyści mieszkańcy Gdyni będą musieli poczekać do końca maja. Miejskie powidełka są wyłączone. Miasto w ostatnich dniach podpisało umowę na przeprowadzenie badań.
15: Należy samą tą sieć przygotować do prawidłowej eksploatacji.
9: Mówi Michał Felon, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni.
6: i dla starszych w tej godzinie, i dla trochę odrobinę młodszych, czyli numer, który łączy pokolenia. Najpopularniejszy hit w Polsce, Bebe Rexha i Faithless, czyli New Religion. Gram dosłownie za chwilę. Będzie też Teddy Swims, będzie Bledka, będzie też między innymi Maciej Musiałowski i jego Flora. Na początek, a Smolasty i Doda. Michu Sapkowski, witajcie, zapraszam, to jest SK.

0: Pitbull to Hall Room Service na antenie Radia SK. Numer, który na pewno pojawi się na jego koncertach w Polsce, bo będą trzy aż w tym roku. Nie wiem, czy pamiętacie, pierwszy z nich już za niecałe dwa miesiące na PGE Narodowym. Przepraszam, za ponad dwa miesiące, bo 23 lipca. Ciekawe, że tej łysej glacy tak w tym naszym kraju się spodobało. Fantastycznie, fantastycznie, ale dużo wcześniej, bo już jutro na PGE Narodowym młody matczak, czyli Mata oczywiście. My wciąż mamy bilety. Dziś rano okazało się, że słuchajcie, Mata nie ma jeszcze 26 lat, a już można rozróżnić tak zwanego wczesnego Matę i teraźniejszego Matę. Tego wczesnego Matę bardzo lubi Marysia, która od nas właśnie zaproszenia na jutrzejszy koncert na PGE Narodowym zgadnęła. I to nie są ostatnie zaproszenia na to, co będzie się działo jutro właśnie na PGE Narodowym. A propos koncertu, to jeśli ktoś ma ochotę w przyszłym tygodniu na Szona Pola się wybrać, bo on też będzie na warszawskim towarze, no to warto słuchać Hanczaka po godzinie 18. Imprezy na pewno będą do zgadnięcia. Bledka, komu miałabym powiedzieć w Radiu SK już za moment, a później świetne Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love. Radio
1: SK. Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Autopromocja.
5: Reklama. MG3 Hybrid Plus 2026 w WMG Goworowski. 195 koni, hybrydowy napęd i dobrze wyposażona wersja Excite w promocyjnej ofercie. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Teraz w leasingu promocyjnym od 101%, już od 83 900 zł brutto. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Nie czekaj, sprawdź dostępność już dziś. WMG Goworowski. Gdynia, Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Halo Gdańsk! Szukasz mieszkania, które możesz zobaczyć na żywo i odebrać jeszcze w tym roku? Wpadnij na drzwi otwarte osiedla Nowe Południe przy ulicy Starogardzkiej 16 i 17 maja od 10 do 15. Mieszkania już od 450 tysięcy złotych. Domesta. Rzetelny deweloper. Więcej na domesta.com.pl.
9: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
10: Jest taki Gdańsk, spokojniejszy, bliższy.

0: 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan oliwa z oliwek Virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Wiosna. Dłuższe dni. Więcej tras przed tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna, a na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Car Plichta Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy, pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvokarplichtagdynia.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Zdunek, Gdańsk, ulica Miałki, szlak 59.
6: I po reklamie.

0: Bang to September i jeden z hitów zawsze na czasie na naszej antenie, czyli Cry For You. Krótka przerwa i wracamy do grania, będzie Kaśka Sochacka. A propos Kaśki Sochackiej, no to oczywiście są koncerty stadionowe, plenerowe i halowe, ale jest coś pomiędzy halą a plenerem i to się nazywa amfiteatr. I właśnie lato w amfiteatrach będzie można spędzić w towarzystwie Kaśki Sochackiej, poczynając od Opola już 26 lipca, aż po Warszawę 6 września. Kaśkę Sochacką poznałem właśnie w amfiteatrze i bardzo, bardzo dobrze to wspominam, no i polecam. Po Kaśce Sochackiej na pewno Maneskin wesce, obiecuję. Radio
1: SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
2: Uwaga Gdańsk! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Gdańsk, ulica Witosa 15, spółdzielnia Chełm. Od 22 do 31 maja. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
3: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
4: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
5: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
6: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
5: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
6: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
5: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
6: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
5: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
6: Zapraszam.
7: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
5: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
8: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
9: Dla tych, którzy lubią przesadzać, 9. Miejski Mikrolas w Gdańsku już 16 maja o 11.30 na przeróbce przy Joachima Pastoriusza 16. Sadzenie drzew, ekowarsztaty i poczęstunek. Zapraszają Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska i Sławomir Kiszkurno, prezes zarządu zakładu utylizacyjnego. Więcej na mikrolasy.zut.pl.
10: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
11: Nowy MG3 Hybrid Plus 2026 w BMW Goworowski. 195 koni, hybryda i dobrze wyposażona wersja Excite w mocnej promocji. Cena katalogowa 94 500 zł brutto dla klientów prywatnych. Teraz 86 900 zł brutto w kredycie promocyjnym albo 50 na 50 z RRSO 0%. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Zadzwoń i sprawdź dostępność. BMW Goworowski. Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
12: My na majówkę.
13: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
12: Ale fajnie. I można zobaczyć gotowe mieszkania?
13: Tak. Inspiracje do wykończenia wnętrz, strefa relaksu i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
12: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurze sprzedaży miasteczko Nowa Fala. Ulica Morska 286 w Gdyni. Więcej na victoriadom.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Nowa Toyota RAV4. SUV, który od lat daje kierowcom dokładnie to, czego oczekują. Komfort, przestrzeń i niezawodny napęd hybrydowy. Sprawdza się w mieście i wtedy, gdy chcesz pojechać dalej. A teraz wybór nowej Toyoty może dać Ci jeszcze więcej. Grupa Chodzeń świętuje 50-lecie i zaprasza klientów do wyjątkowego konkursu. Kup Toyotę w salonach Carter Chodzeń i zyskaj szansę na Toyotę Aygo X na cały rok. Szczegóły i regulamin w salonach Toyota Carter Chodzeń oraz na 50lat.chodzeń.pl.
16: I po reklamie.

0: chwila luzu, chwila odprężenia, mam nadzieję, może chwila refleksji, nawet Rule i Don't Say That, 3,5 minuty bardzo dobrego grania, tuż przed godziną 10 na antenie Radia SK. Po 10 trochę się rozpędzimy, bo na początek Zokaria, czyli Andy Dust i Harris Wesce.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Marzy ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku i Riviera w Gdyni oraz Brama Pomorza w Lipienicach koło Chojnic. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Przy ulicy Czereśniowej w Rumi szczęście można rwać całymi garściami. Trwa budowa i sprzedaż domów od dewelopera Ion. Domy na dobre, osiedle komfortowych domów w zabudowie szeregowej, każdy z ogrodem i tarasem, garażem, ogrzewaniem podłogowym. Świetna lokalizacja w sąsiedztwie rozbudowanej infrastruktury edukacyjnej, handlowej i usługowej. Zaledwie kwadrans do Gdyni i na plażę. Zamieszkaj blisko natury i ciesz się łatwym dostępem do atrakcji dużego miasta. Szczegóły na www.ion.pl.
7: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
8: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
7: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
9: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Zajrzyj do Brikomana, Gdańsk-Kowale, ulica Kominkowa 21. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
11: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
12: Mówisz przestronne, funkcjonalne mieszkanie, dobra lokalizacja, wysoki standard i masz osiedle Mille. Rumia 1000-lecia 2, blisko centrum Gdyni i morza. Mieszkania od 30 do 80 metrów kwadratowych. Mówisz i masz. www.sierzbud.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Nowa Toyota RAV4. SUV, który od lat daje kierowcom dokładnie to, czego oczekują. Komfort, przestrzeń i niezawodny napęd hybrydowy. Sprawdza się w mieście i wtedy, gdy chcesz pojechać dalej. A teraz wybór nowej Toyoty może dać Ci jeszcze więcej. Grupa Chodzeń świętuje 50-lecie i zaprasza klientów do wyjątkowego konkursu. Kup Toyotę w salonach Carter Chodzeń i zyskaj szansę na Toyotę Aygo X na cały rok. Szczegóły i regulamin w salonach Toyota Carter Chodzeń oraz na 50lat.chodzeń.pl.
15: I po reklamie.
16: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Dziś w Trójmieście będziemy mieli powtórkę z rozrywki. Czyli tak, słońce przez chmury będzie się przebijać, będą występowały przelotne opady deszczu, ale niewykluczone też lokalnie występujące burze, szczególnie na Kaszubach. Na termometrach dzisiaj 13 stopni w ciągu dnia, 6 stopni w nocy. Jutro będzie chłodniej, 11 stopni w dzień, 8 stopni w nocy. Rano mogą pojawić się mgły i zamglenia. Słońce w ciągu dnia przez chmury będzie się przebijać i deszczu będzie też dosyć sporo, więc parasole na pewno się przydadzą. W sobotę 14 stopni, deszcz możliwy co jakiś czas.
16: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Już prawie 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wypadek na przejeździe kolejowym niedaleko Chełma na Lubelszczyźnie w miejscowości Krasne. Osobówka wjechała pod pociąg, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
20: W momencie zdarzenia sygnalizator działał prawidłowo. W bok pociągu Polregio wjechał samochód osobowy. Niestety kierowca zginął. W tej chwili ruch pociągów jest wstrzymany.
19: A wstrzymany jest ruch pociągów relacji Chełm-Lublin. Główne utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Kijów dochodzi do siebie po nocnym ostrzale. Liczba liczba ofiar wzrosła do 2, a ponad 30 osób zostało rannych. To była dramatyczna noc, relacjonują mieszkańcy. Rakieta leciała, ja akurat byłem w salonie i uderzyło. W jednej chwili budynek po prostu się złożył. 9 pięter i nic nie zostało. Mówi jeden z mieszkańców Kijowa, ostatniej doby zaatakowany został każdy obwód Ukrainy, a łącznie z Rosji. Wystrzelonych zostało ponad 1500 dronów i ponad 60 rakiet. Wirusolodzy uspokajają, nie grozi nam epidemia hantawirusa. Jeśli jednak wybieramy się na wakacje do Afryki lub Azji, trzeba zachować ostrożność. Hantawirusy roznoszą gryzonie. Nie brakuje ich w pobliżu targowisk z żywnością, mówi dr Emilia Skirmont z Uniwersytetu Oksfordzkiego.
0: Jedynym sposobem na próbę zminimalizowania tego zakażenia to jest właśnie bycie pewnym, skąd jedzenie pochodzi, żeby było przechowywane w odpowiedni sposób.
19: A zakażenie może rozwijać się nawet do 8 tygodni.
15: SK Trójmiasto. Sport.
21: Maciek Marcinowicz. W zaległym meczu 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy Arka Gdynia zremisowała u siebie z Górnikiem Zabrze. Po bezbramkowym remisie z drużyną z Zabrza sytuacja zespołu znacząco się skomplikowała. Na 2 kolejki przed końcem sezonu strata do bezpiecznego miejsca wynosi 3 punkty. Natomiast Lechia Gdańsk bez żółtej kartki pokazanej Iwanowi Żelizce w meczu z Widzewem Łódź. Komisja Ligi, opierając się m.in. na opinii kolegium sędziów PZPN, anulowała karę zawodnika. A to oznacza, że Iwan Żelizko będzie mógł wystąpić w sobotnim spotkaniu z Legią Warszawa. Mecz o 17.30.
22: Ostatnia nadzieja.
23: Nie, to jest tylko tytuł, to żadna teza, żadna informacja z ostatniej chwili, nic z tej rzeczy. Sanach i Dawid Podsiadło zagoszczą na antenie Radia SK dosłownie za 2 minuty i 18 sekund. Andy Dust i Harris Zokaria na początek, 10:01, no prawie 10:02 w SC już grają. Michu Sobkowski, witajcie.

0: znów coś fajnego od Taylor Swift. Elizabeth Taylor na antenie Radia SK. Za chwilę będzie Ebony Heart, czyli bardziej tanecznie, można by powiedzieć, bardziej energetycznie. Bardzo tanecznie i bardzo energetycznie będzie już jutro po godzinie 20. SK Live Remix w Radiu SK powróciło. No i mamy właśnie to pasmo dla Was specjalnie od 25. Od 22. Stery przejmuje Armin van Buuren, którego zresztą nawet w tym momencie można posłuchać w naszej eskowej aplikacji. Poczekajcie, spróbuję odpalić. Tak, to stream SK Live Remix z eskowej apki w tym momencie. Ktoś powie, że za wcześnie. Nie, no jak to za wcześnie? Po pierwsze, moi drodzy, na Hawajach w tej chwili jest 22.17, więc w sam raz na imprezowanie. A może ktoś w Polsce uskutecznia tak zwany coffee rave, czyli imprezowanie za dnia, w dodatku bez alkoholu? No to taki stream SK Live Remix z naszej jawce jak znalazł, jak ta lala. Oczywiście, że można za dnia i bez alkoholu. Bledka zaraz po Even i Harris Weste, to już za moment.
1: Radio SK. Klama.
2: Prawda zawsze wyjdzie na jaw. Dyskretne kamery, czułe podsłuchy i profesjonalne wykrywacze pomogą Ci ją odkryć. Zadbamy też o kalibrację Twojego alkomatu. Sklep detektywistyczny SpyShop. Gdynia Władysława 4-41. Wejdź na spyshop.pl.
3: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
4: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
3: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
5: Ten zabójca nie popełnia błędów.
3: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
11: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 256. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
14: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
15: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
16: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
15: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
16: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
15: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
16: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
15: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
16: Zapraszam.
17: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
15: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Planujesz zmienić samochód? W salonach samochodów używanych grupy Zdunek znajdziesz auta miejskie, SUVy, crossovery i samochody dostawcze. Co zyskujesz? Gwarancję nawet do 5 lat, pełną historię serwisową oraz możliwość odkupu Twojego samochodu. Zapraszamy do salonów grupy Zdunek w Gdańsku, Gdyni i Olsztynie. Znajdziesz nas na zdunek.pl.
20: I po reklamie.

0: się wszyscy!
1: Jak powiem Franz Zimmer, to może nie wszyscy będą kojarzyć, ale jak powiem Ale Farben, to od razu inna gadka, prawda? Ale Farben na rynku muzycznym znany od naprawdę długich, długich lat i ma sporo hitów. Czy to jest kolejny z nich? Dużo na to wskazuje. Ale Farben i René Miller, czyli Body Rock, świeżynka u nas, bardzo proszę, zwróćcie na nią swoją uwagę.

0: klasyk nad klasyki w Radiu SK. Paktofonika, jestem Bogiem. Tak wam, Michu, zagrał.
1: O, widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.
0: Najładniej, jak tylko potrafiłem. Summer 12 to 12 w SK już za chwilę.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Halo Gdańsk! Szukasz mieszkania, które możesz zobaczyć na żywo i odebrać jeszcze w tym roku? Wpadnij na drzwi otwarte osiedla Nowe Południe przy ulicy Starogardzkiej 16 i 17 maja od 10 do 15. Mieszkania już od 450 tysięcy złotych. Domesta. Rzetelny deweloper.

0: więcej na domesta.com.pl.
1: Słyszysz to?
2: Nie.
1: No właśnie, co to tak cicho?
2: Ha, to Hyundai Tucson, hybryda plug-in. Jeździ na samym prądzie, a gdy się rozładuje, po prostu włącza silnik benzynowy.
1: Też takiego chcę.
2: To zasuwaj do Hyundai Margo po SUVa w leasingu bez wkładu własnego. Hyundai Tucson od 1499 zł netto miesięcznie bez wkładu własnego. Hyundai Margo. Napędzamy marzenia. Ty wybierasz kierunek.
3: Niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
4: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Już 16 maja zapraszamy na pierwszą w Polsce imprezę legendarnego brandu Anjuna Deep. Wystąpią 16BL, Because of Art, Dosem, Jody Wisternoff, Nikki Elizabeth i Resident. Anjuna Deep, 16 maja, Gdańsk, B90. Bilety na euforiadźwięku.pl.

0: Taka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach centrum.
1: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
2: Masz to w Brico.
3: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Planujesz zmienić samochód? W salonach samochodów używanych Grupy Zdunek znajdziesz auta miejskie, SUVy, crossovery i samochody dostawcze. Co zyskujesz? Gwarancję nawet do 5 lat, pełną historię serwisową oraz możliwość odkupu Twojego samochodu. Zapraszamy do salonów Grupy Zdunek w Gdańsku, Gdyni i Olsztynie. Znajdziesz nas na zdunek.pl.
6: I po reklamie.

0: SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda.

0: Dobre tempo w Jazzy na antenie Radio SK. Tak kończymy godzinę 10 w Radio SK. A zaczniemy 11 już za chwilę. Can't Deny It to świeżynka u nas. A po 11 zaczniemy od numeru, który w pierwszej połowie 2026 roku, nie boję się takich słów, lubicie najbardziej. Na to wskazują miejsca, które ten numer zajmował w gorącej 20 Radio SK. Joe i End of Beginning zaraz po 11 wesce.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz

0: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Nowy MG3 Hybrid Plus 2026 w BMW Goworowski. 195 koni, hybryda i dobrze wyposażona wersja Excite w mocnej promocji. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Dla klientów prywatnych teraz 86 900 zł brutto. W kredycie promocyjnym albo 50 na 50 z RRSO 0%. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Zadzwoń i sprawdź dostępność. BMW Goworowski. Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku i Riviera w Gdyni oraz Brama Pomorza w Lipienicach koło Chojnic. Dziękujemy, że od 20 lat jest

0: jesteście z nami.
1: Przy ulicy Czereśniowej w Rumi szczęście można rwać całymi garściami. Trwa budowa i sprzedaż domów od dewelopera Ion. Domy na dobre. Osiedle komfortowych domów w zabudowie szeregowej. Każdy z ogrodem i tarasem, garażem, ogrzewaniem podłogowym. Świetna lokalizacja w sąsiedztwie rozbudowanej infrastruktury edukacyjnej, handlowej i usługowej. Zaledwie kwadrans do Gdyni i na plażę. Zamieszkaj blisko natury i ciesz się łatwym dostępem do atrakcji dużego miasta. Szczegóły na www.ion.pl.
2: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
3: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
4: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 100.

0: bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
1: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 100.

0: obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ikona wraca w nowej odsłonie. Nowa Toyota RAV4 czeka na Ciebie w salonach Toyota Carter Chodzeń w Gdańsku i Kowalach. Zapraszamy.
3: I po reklamie.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas.

0: jutro 11 stopni w dzień, 8 stopni w nocy. Rano mogą pojawić się mgły i zamglenia, szczególnie jadąc z Kaszub w stronę Trójmiasta. Słońce w ciągu dnia też się pojawi i pojawi się również deszcz i będzie go sporo. W sobotę 14 stopni w dzień, 7 stopni w nocy, pojawią się mgły i zamglenia, deszcz też. Co jakiś czas parasole trzeba będzie mieć ze sobą.
1: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Dokładnie 11 na zegarach. Zaczynamy newsy wesce. Marcin Procki, zapraszam. W Kijowie w wyniku ostrzału rakietowego zawalił się blok mieszkalny, a to nie

0: użyciem dronów, a nawet, że te ataki mogą trwać przez kolejne kilka dni. Nikt nie jest pewien.
1: A w Kijowie nadal trwa akcja ratunkowa. Kolejowy paraliż na Dolnym Śląsku. To po awarii urządzeń sterowania ruchem w rejonie przystanku Wrocław-Grabiszyn. Pociągi w okolicy Wrocławia notują teraz spore opóźnienia.
2: Pociągi jadące z i do stacji Wrocław Główny z kierunków Jelenia Góra, Legnica, Wołów i Oleśnica będą doznawać znacznych opóźnień. Odwołano około 30 pociągów. Aktualne opóźnienia wynoszą od 20 do 60 minut.
1: Informuje Andrzej Padniewski z kolei dolnośląskich. Utrudnienia mogą potrwać do 14, a do końca maja trwa nabór do największego piłkarskiego turnieju dla młodzieży w Polsce z Orlika na stadion. Drużynę zgłaszać można w trzech kategoriach wiekowych do lat 13, 14 i 15.
3: We wrześniu będziemy startować z tą rywalizacją od etapu lokalnego. Będzie to pierwszy etap rozgrywek. Będą rozgrywki prowadzone na Orlikach głównie w całej Polsce.
1: Mówi Bartosz Orzechowski z Fundacji Orły Sportu. Rywalizacja będzie toczyła się w dwóch ścieżkach. Junior dla szkół i drużyn amatorskich oraz Junior Pro dla klubów i szkółek piłkarskich.
4: SK Trójmiasto News.
5: Maciek Marcinowicz. W Wejherowie uroczystości odpustowe ku czci w niebo wstąpienia pańskiego na Kalwarii Wejherowskiej. Pierwsi pielgrzymi dotrą do miasta w piątek. Główne obchody zaplanowano na sobotę. Po 14 rozpocznie się nawiedzanie kaplic kalwaryjskich, które zakończy msza święta. Chcesz napić się dobrej kawy i porozmawiać, a nie masz z kim? Joanna Mleczak, Rudnicka z Gdyni, stworzyła do tego specjalną aplikację wspólnokawka.pl.
6: Osoba, która ma ochotę porozmawiać z kimś o czymś ciekawym, po prostu w aplikacji wpisuje miejsce spotkania, datę, godzinę spotkania. Może znaczyć tematy, o których chce rozmawiać.
5: Aplikacja na razie dostępna jest tylko w Trójmieście.
7: Jaki to jest ładny powrót. Po kilkunastu latach Justin Bieber i Nicki Minaj meldują się nawet w gorącej 20 Radia SK z numerem Beauty and the Beat na antenie Radia SK za kilkanaście minut. Wcześniej, bo już za chwilę, Dawid Podsiadło i Sezon, a na początek wasz ulubieniec Zio i End of Beginning. 11:02 na zegarach w Westce już grają. Michu Sefkowski, witajcie. Yeah!

0: Carly Rae Jepsen i Call Me Maybe na antenie Radio SK. Maybe Hiszpania, albo maybe Włochy. Ciekawe, gdzie ten odlot ściśle tajny tym razem. Rafał na SK-owym Messengerze stwierdził, że po dzisiejszej podpowiedzi to na pewno Francja. A ta podpowiedź...
1: Tu kapitan, wasza destynacja to miasto małego, wielkiego człowieka.
0: No a ja z czystym sumieniem mogę odpowiedzieć, że nie mam zielonego pojęcia, dokąd jest ten odlot ściśle tajny, ale wiem, że ma on miejsce w ostatni weekend maja. Wiem, że zbióreczka to lotnisko Chopina w Warszawie. No i wiem też, że ekipa to ekipa naszego poranka, czyli Jankes, Kama i Wiktor. To z nimi i oczywiście z pozostałymi słuchaczami wybieracie się na odlot ściśle tajny. Jeśli macie ochotę, zgłaszacie się za pomocą aplikacji Radia SK i już jutro kolejna osoba pojawi się najpierw na antenie, a później wiemy, że na pokładzie naszego samolotu lecącego do... No właśnie, nie wiemy dokąd. Justin Bieber, Nicki Minaj, to wiem na pewno. Beauty and the Beat za moment, później Chapel Run. Westę przypomnę, Good Luck Baby.
2: Odlot ściśle tajny.
3: Reklama.
4: Uwaga Gdańsk! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Gdańsk, ulica Witosa 15, spółdzielnia Hełm. Od 22 do 31 maja. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
5: Mówisz przestronne, funkcjonalne mieszkanie, dobra lokalizacja, wysoki standard i masz osiedle Mille. Rumia 1000-lecia 2, blisko centrum Gdyni i Morza. Mieszkania od 30 do 80 metrów kwadratowych. Mówisz i masz. www.sierżbud.pl.
6: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem.

0: Golda, Jayku, Zdunek. Gdańsk, Miałki, Szlak 35.
1: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
2: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
1: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
2: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
1: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
2: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
1: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
2: Zapraszam.
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: MG3 Hybrid Plus 2026 w BMG Goworowski. 195 koni, hybrydowy napęd i dobrze wyposażona wersja Excite w promocyjnej ofercie. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Teraz w leasingu promocyjnym od 101%, już od 83 900 zł brutto. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Nie czekaj, sprawdź dostępność już dziś. BMG Goworowski. Gdynia, Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nawalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Mała czy duża, z oknem czy bez, nieważne jaka jest twoja łazienka, w salonie łazienek Bocaro wyposażymy ją idealnie. Przyjdź 15 i 16 maja na dni marki Radaway. Poznaj kabiny prysznicowe renomowanego producenta i lidera w realizacji zamówień nietypowych w 2 tygodnie. Salon łazienek Bocaro, Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
8: Drodzy maturzyści, przed wami ważny rejs. Matura. Niech towarzyszy wam sprzyjający wiatr, pewna ręka i odwaga w dążeniu do celu. Uniwersytet Morski w Gdyni trzyma za was kciuki. Do zobaczenia na pokładzie.
9: To będzie ostatnia reklama.
7: Dla tych, którzy lubią przesadzać, 9. Miejski Mikrolas w Gdańsku. Już 16 maja o 11.30 na przeróbce przy Joachima Pastoriusza 16. Sadzenie drzew, ekowarsztaty i poczęstunek. Zapraszają Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska i Sławomir Kiszkurno, prezes zarządu zakładu utylizacyjnego. Więcej na mikrolasy.zut.com.pl.
10: I po reklamie.

0: wam zagram takie dźwięki. To oczywiście będziemy to kojarzyć z BDS-em 2115 i Mają Mecan i z biurką Łatwo Ganga. Na stronie, przypomnę, bo jest taka strona, disnarakacancerfighters.pl, jest rozliczenie tej zbiórki, to ono trwa. Jest też wciąż ta niewyobrażalna kwota, na ten moment 282 miliony 741 tysięcy, ale ta kwota może się powiększyć, bo wciąż trwają aukcje. Tak, aukcje rzeczy związanych z tą zbiórką. Na ten moment na przykład najbardziej wartościowe według licytujących jest srebrny medal olimpijski Semirunija, wart 32 250 zł, ale są też inne rzeczy. Jest na przykład, słuchajcie, namiot w kształcie rekina, w którym spało Łatwo Gang, albo, poczekajcie, niech poszukam, o, okrągła szczotka do włosów, do której rapował Szpaku. Za 3,5 tysiąca złotych. Te aukcje trwają, jeśli chcecie, to możecie wbić na stronę Cancer Fighters. Może też być tak, że wyślę wam to na eskowym messengerze, jeśli do mnie napiszecie. Tych przedmiotów jest ponad seteczka i wszystko to trwa jeszcze przez dni kilkanaście. Sia i Sean Paul w Radiu SK. Za moment Sean Paul w przyszłym tygodniu w Polsce, a bilety u Hanczaka po 18 w imprezce.
1: Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto...
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikon.

Złotych zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikon.

0: 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
1: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
2: A w tobie?
1: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
3: Planujesz remont lub budowę? Zabierasz się za wiosenne porządki? Z Comą! Zaplanujesz odbiór odpadów bez wychodzenia z domu, szybko i wygodnie. Oferujemy kontenery oraz big bagi w najniższych cenach w okolicy. Pomagamy w formalnościach BDO i działamy błyskawicznie. Zamów już dziś. Zadzwoń lub wejdź na sklep.coma.pl.
4: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: Drodzy maturzyści, przed Wami ważny rejs. Matura. Niech towarzyszy Wam sprzyjający wiatr, pewna ręka i odwaga w dążeniu do celu. Uniwersytet Morski w Gdyni trzyma za Was kciuki. Do zobaczenia na pokładzie.
7: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
8: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Prawda zawsze wyjdzie na jaw. Dyskretne kamery, czułe podsłuchy i profesjonalne wykrywacze pomogą Ci ją odkryć. Zadbamy też o kalibrację Twojego alkomatu. Sklep detektywistyczny SpyShop. Gdynia Władysława 4, 41. Wejdź na spyshop.pl.
11: I po reklamie.
12: Esko.

0: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko. Radio
1: Hity na czasie.

0: Lor, wszystko jedno, wszystko źle przed 12 na antenie Radia SK. Po 12 u nas wszystko dobrze, obiecuję. Kasia Węsierska i hity na czasie, coś od Oskara Cymsa na pewno po 12. A my, mam nadzieję, słyszymy się jutro w gorącej 20 Radia SK po 18. Michu Sapkowski, dzięki.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów.

0: Reklama.
1: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
2: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
1: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
2: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
1: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
2: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
1: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
2: Zapraszam.
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: Słyszałeś? Cosius Young 15 plus w Gdyni robi dni otwarte.
5: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
4: Mają tam technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
5: Kiedy to?
4: Już 19 maja. Gdynia, Kołłątaja 1.
5: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
4: Cosius Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
6: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskie Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. Z tobą czerw o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku i Riviera w Gdyni oraz Brama Pomorza w Lipienicach koło Chojnic. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
7: Przy ulicy Czereśniowej w Rumi szczęście można rwać całymi garściami. Trwa budowa i sprzedaż domów od dewelopera Ion. Domy na dobre, osiedle komfortowych domów w zabudowie szeregowej, każdy z ogrodem i tarasem, garażem, ogrzewaniem podłogowym. Świetna lokalizacja w sąsiedztwie rozbudowanej infrastruktury edukacyjnej, handlowej i usługowej. Zaledwie kwadrans do Gdyni i na plażę. Zamieszkaj blisko natury i ciesz się łatwym dostępem do atrakcji dużego miasta. Szczegóły na www.ion.pl.
8: Już 16 maja zapraszamy na pierwszą w Polsce imprezę legendarnego brandu Anjuna Deep. Wystąpią 16BL, Because of Art, Dosem, Jody Wisternow, Nikki Elizabeth i Resident. Anjuna Deep, 16 maja, Gdańsk, B90. Bilety na euforiadźwięku.pl.
9: Halo Gdańsk! Szukasz mieszkania, które możesz zobaczyć na żywo i odebrać jeszcze w tym roku? Wpadnij na drzwi otwarte osiedla Nowe Południe przy ulicy Starogardzkiej 16 i 17 maja od 10 do 15. Mieszkania już od 450 tysięcy złotych. Domesta. Rzetelny deweloper. Więcej na domesta.com.pl.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Planujesz remont lub budowę? Zabierasz się za wiosenne porządki? Z Comą! Zaplanujesz odbiór odpadów bez wychodzenia z domu, szybko i wygodnie. Oferujemy kontenery oraz big bagi w najniższych cenach w okolicy. Pomagamy w formalnościach BDO i działamy błyskawicznie. Zamów już dziś. Zadzwoń lub wejdź na sklep.coma.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
13: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
14: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
15: I po reklamie.
16: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
17: Autoglass naprawia, Autoglass wymienia.
18: W Trójmieście dzisiaj 13 stopni w dzień i 6 stopni w nocy. Słońca będzie niewiele. Co jakiś czas będą występowały przelotne opady deszczu, a niewykluczone też lokalnie występujące burze. Jutro 11 stopni w ciągu dnia, 8 stopni w nocy. Rano mogą pojawiać się mgły i zamglenia. Słońce w ciągu dnia przez chmury też będzie się przewijać. No i bardzo często też będziemy sięgać po parasole, bo będą występowały opady deszczu. W sobotę 14 stopni w dzień, 7 stopni w nocy. Pojawią się mgły i zamglenia i deszcz też. W niedzielę 12 stopni, słońca niewiele, ale bez opadów.
16: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
19: Punktualnie 12 na zegarach, to jest SK News. Jakub Krzyżak, szef MON, zapewnia, liczba wojsk amerykańskich w Polsce się nie zmniejszy. To odpowiedź na informacje amerykańskich mediów, które podały, że armia USA wstrzymała planowany przerzut do Polski. Więcej z Sejmu powie nasz reporter Michał Rawa.
20: Tak jest, dzień dobry. Szef MON przekazał, że w nocy był w kontakcie z głównodowodzącym wojsk amerykańskich w Europie. Zapewnił, że to reorganizacja i nie ma mowy o zmniejszeniu liczby wojsk USA w Polsce.
21: Te zmiany

0: mogą wpływać na miejsce dyslokacji w Europie. Ale te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce.
1: Wicepremier podkreślił, że toczą się za to negocjacje w sprawie zwiększenia amerykańskiej obecności w Polsce, o czym rozmawiał zarówno z premierem Tuskiem, jak i prezydentem Nawrockim.
2: Baron narkotykowy staje przed sądem. W Krakowie właśnie rusza proces Michała J., znanego pod pseudonimem Smok. Miał kierować zorganizowaną grupą przestępczą przemycającą narkotyki z Hiszpanii do Polski. Śledczy szacują, że ich czarnorynkowa wartość przekracza 13 milionów złotych. Smok wpadł przez aplikację Anom, wypuszczoną przez amerykańskie FBI. Bełchatów szuka komiksowych talentów. Dzieci i młodzież mają stworzyć własnego superbohatera.
3: Nie chcemy, żeby ktoś kopiował, tylko chcemy uruchomić te niesamowite pokłady, które są w tej chwili w młodzieży, w dzieciach.
2: Mówi Alicja Galewska, jedna z organizatorek konkursu. Na pracę czekają do wakacji. W jury zasiądzie uznany na świecie brytyjski ilustrator Mike Perkins, który współtworzył ikoniczne serie dla Marvela czy DC Comics, w tym przygody Kapitana Ameryki czy X-Menów.
4: SK Trójmiasto News.
5: Maciek Marcinowicz. Na Politechnice Gdańskiej rekrutacja na studia pierwszego stopnia rozpocznie się 26 maja. W tegorocznej ofercie uczelnia przygotowała 39 kierunków. Uczelnia oferuje kandydatom szeroki wybór kierunków studiów obejmujących obszary techniczne, menedżerskie, projektowe, cyfrowe i środowiskowe. Wystawę czasową Nasi Chłopcy prezentowano w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku. Odwiedziło ponad 90 tysięcy osób. Ze względu na duże zainteresowanie publiczności muzeum zdecydowało o przedłużeniu ekspozycji do końca maja. Wystawa będzie dostępna także podczas tegorocznej Nocy Muzeum.
6: Dwie minuty po godzinie 12. Szczyt aktywności, jak słychać, nie mojego, ale być może waszego mózgu, będzie przypadał na mniej więcej godzinę 13 według naukowców, więc wykorzystajcie te 58 minut mądrze. Oscar Timms, Daj Mi Znać, Ludwisz McNeil, to też w tej godzinie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Lutric Shamakino. Perfect Love w Radiu SK. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Jeżeli ktoś pragnął to usłyszeć, to usłyszy u nas w Radiu SK za chwilę. To są rozmowy, które zazwyczaj odrzucamy albo blokujemy numery, ale jest jeden bardziej zabawny, przynajmniej z perspektywy nas, sposób, jak można pozbyć się niechcianych telemarketerów albo tych wszystkich, którzy próbują nas oszukać przez telefon. Bardzo proszę być uważnym, bo telefony podające się za bank to jest codzienność, próbujący wyłudzić dane, a często też pieniądze z naszego konta. Otóż jest mężczyzna, który stworzył skrypt, który oddzwania właśnie na tego typu telefony i wciąga rozmówców w dyskusję. Też została wykorzystana do tego sztuczna inteligencja, ale tym razem w nieco bardziej zabawnym celu. A na koniec jeszcze tej rozmowy pojawia się numer, nie telefonu, tylko kawałek. Never gonna give you up, never gonna get you down, Rick Astley'a. I ktoś czeka, aż się rozłączy. Ciekawe, czy po drugiej stronie jest taka sama zabawa, jak po tej, z której ten skrypt dzwoni. Niemniej jednak, jeżeli już kogoś trollować, to uważam, że w ten sposób, bo to wyłudzanie pieniędzy, to mi się nie podoba w ogóle. Zupełnie nie. Thomas Gray, też za chwilę wesce.
1: Reklama.

0: przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live M Gun Magazine.
5: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
7: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
8: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę Ci rozwiać te wątpliwości.
9: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o Waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: To będzie ostatnia reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
11: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
10: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
11: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: I po reklamie.

0: David Guetta. Dobrze brzmi na ten Radio SK razem z Rihanną. Who's that chick? Pszczoła i zły w Radiu SK. One stop shopping. To jest coś, o czym powinniście wiedzieć, dlatego że podobno to jest nowy trend i forma oszczędzania pieniędzy. One stop shopping, choć nazwa brzmi dość skomplikowanie, oznacza po prostu zakupy w jednym miejscu. Dlatego że czasem to, że w jednym sklepie coś jest tańsze niż w drugim, jest zupełnie nieekonomiczne ze względu na czas i dojazd, jaki musimy przeznaczyć na to, żeby z jednego do drugiego sklepu się przedostać. I ktoś mądrze wyliczył, że są pewne produkty oraz zakupy, które należałoby robić i tak w tym jednym sklepie, w którym robimy je zawsze, niezależnie od tego, że w tym drugim coś będzie kosztowało 20 groszy mniej na przykład. A okazuje się, że wszyscy na to bardzo patrzymy, bo 52% Polaków kontroluje wydatki, a 49% z nas wybiera tańsze opcje. Niemniej jednak może się okazać, mówią eksperci, że czas poświęcony na wyszukiwanie tych tańszych opcji, a także czas poświęcony na dojazd z jednego sklepu do drugiego nie kalkuluje się zupełnie. To znaczy, jeżeli to będzie mały sklep osiedlowy, to obawiam się jednak, że robienie tam pełnych zakupów na tydzień może kosztować Was sporo, z całym moim szacunkiem i z wielką miłością do takich sklepów. Poza tym czasami człowiek lubi sobie wyjść z domu na zakupy i żeby z tego domu na chwilę się wyrwać, to dobrze pojeździć po 17 sklepach, nawet jeżeli zajmie to 4 godziny. Rodzice małych dzieci chyba wiedzą, o czym mówię.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Może poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
13: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
14: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
15: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
16: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
17: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
16: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanii i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
18: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanii mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana, Gdańsk-Kowale, ulica Kominkowa, 21. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
19: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
20: Hej, Kea! Super!

0: Chciałabym cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
1: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Jak zaoszczędzić 20 zł w Biedronce? To proste. W czwartek 14 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go w sobotę 16 maja przy kolejnych zakupach za minimum 99 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Drodzy maturzyści, przed wami ważny rejs. Matura. Niech towarzyszy wam sprzyjający wiatr, pewna ręka i odwaga w dążeniu do celu. Uniwersytet Morski w Gdyni trzyma za was kciuki. Do zobaczenia na pokładzie.
8: I po reklamie.

0: BTS. Swim w Radio SK 5 minut do godziny 13. Po tej 13 mam dla was równie dobrze brzmienia i równie dobre hity, które zagram właśnie na lepsze popołudnie w ten czwartek.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Produkty niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
1: No w sumie.
2: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
5: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Gdańsk, Miałki Szlak 35.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
10: I to razem
11: przyjemnie spędzić czas.
10: Ale pachnie.
9: Spróbować czekolady.
11: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
10: O, wow!
9: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
12: Wiesz, co sprawia, że dom staje się naprawdę domem? Ludzie. Ich pasja, troska i uśmiech. Już w maju ekipa Leroy Merlin wyrusza w trasę rekrutacyjną po Polsce, bo szukamy osób, które tak jak my chcą pracować po coś więcej. Będą quizy, ekogadżety i rozmowy z rekruterami. Chcesz dołączyć? Spotkaj się z naszą ekipą już 20 maja. Szukaj naszej zielonej przyczepy przed sklepem w Rumi. Szczegóły na karieraleroymerlin.pl. Z miłości do domu. Z pasji do pracy.
13: Przy ulicy Czereśniowej w Rumi szczęście można rwać całymi garściami. Trwa budowa i sprzedaż domów od dewelopera Ion. Domy na dobre, osiedle komfortowych domów w zabudowie szeregowej, każdy z ogrodem i tarasem, garażem, ogrzewaniem podłogowym. Świetna lokalizacja w sąsiedztwie rozbudowanej infrastruktury edukacyjnej, handlowej i usługowej. Zaledwie kwadrans do Gdyni i na plażę. Zamieszkaj blisko natury i ciesz się łatwym dostępem do atrakcji dużego miasta. Szczegóły na www.ion.pl.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne...

0: A kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach centrum.
1: SK.pl. Najnowsze newsy i nowości muzyczne.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Mówisz przestronne, funkcjonalne mieszkanie, dobra lokalizacja, wysoki standard i masz osiedle Mille. Rumia 1000-lecia 2, blisko centrum Gdyni i Morza. Mieszkania od 30 do 80 metrów kwadratowych. Mówisz i masz. www.sierżbud.pl.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Póki co na niebie duże zachmurzenie z miejscowymi przejaśnieniami, a w najbliższych godzinach jest spora szansa na opady. Dodatkowo Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia o burzach. Alerty obowiązują do godziny 19. Z kierunków południowych wieje dosyć mocny wiatr, a na termometrach widzimy okolice 12 stopni. Piątek także zapowiada się deszczowy. Termometry wskażą wtedy około 11 stopni, ale wiatr będzie już łagodniejszy. W sobotę możemy liczyć na odrobinę słońca, ale według synoptyków możliwe też będą przelotne opady.
5: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Minęła 13, SK News, Jakub Krzyżak i na początek ważne informacje dla kierowców. Diesel tanieje o 7 groszy, pozostałe paliwa bez zmian. To nowe ceny maksymalne obowiązujące od jutra. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,39, 98 6,98, a za olej napędowy 6,85. Napastnik wciąż na wolności i zapewne jest uzbrojony. Trwa policyjna obława za sprawcą strzelaniny w Lubinie. W nocy z wtorku na środę w bloku na osiedlu przy lesie zabił dwie osoby, a jedną ranił. O szczegółach nasz dolnośląski reporter Miłosz Stępień.
9: Z naszych ustaleń wynika, że napastnik i ofiary znali się, a tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. Okoliczni mieszkańcy potwierdzają, że w nocy słyszeli strzały. Teren zbrodni jest zabezpieczony, a policja ze względów operacyjnych nie podaje szczegółów trwającej obławy. Sprawę bada prokuratura i to stamtąd oczekujemy na pierwszy oficjalny komunikat. Do tego czasu służby apelują o maksymalną

0: ostrożność.
1: Klasyczna, albo z szynką i szczypiorkiem. Rektor Politechniki Bydgoskiej serwował jajecznicę. Było to śniadanie z okazji juwenaliów. Jak smakowało studentom i pracownikom uczelni?
2: Bardzo dobra.
3: Lepszej nie jadłam.
4: Pierwszy kęs, uwaga, leci, pyszniutkie, rozpływa się w ustach.
5: Stało się to już tradycją, że w czasie juwenaliów na Politechnice Bydgoskiej spędzamy razem czas na śniadaniu po imprezach studenckich, na delikatnej jajecznicy.
6: Czy dla każdego starczy?
5: Zawsze.
1: Z Markiem Adamskim, rektorem uczelni i studentami, rozmawiał Dawid Olszewski. Jajecznicę przygotowano z ponad 1300 jaj.
7: SK Trójmiasto News.
8: Krzysztof Płowecki. Premier Węgier Peter Madziar w przyszłym tygodniu przyjedzie do Polski. W programie podróży znalazły się m.in. Kraków i Warszawa. W Gdańsku polityk ma spotkać się z Lechem Wałęsą, ikoną Solidarności. Po zakończeniu wizyty w Polsce premier Węgier pojedzie do Wiednia, a stamtąd do Budapesztu. Kiedyś mówiono o nim hipster raper, ale artysta na stałe odcisnął piętno w polskim hip-hopie. W tę sobotę w Ergo Arenie wystąpi Taco Hemingway. Artysta przyjedzie do Gdańska w ramach trasy 2026 Tour, a my mamy do rozdania bilety, więc piszcie na trójmiasto@sk.pl.
9: 2 minuty po godzinie 13. Ja tylko przypomnę, według przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, tak to się nazywa, 5 minut przerwy na każdą godzinę pracy przy komputerze. Może właśnie wypadło wam teraz. Bibi Rexa, Faithless, to już teraz z kolei w SC. Kasia Węsierska, dzień dobry, zapraszam.

0: 4 pory roku. Wiktor Waliguna, Dry School, jedna z naszych nowości na antenie radiańska, 18 po 13. David Guetta szykuje się, żeby dla was zagrać. Powiedz mi, jak wyglądają twoje nogi, a powiem ci, ile masz lat i czy twój organizm przypadkiem się za szybko nie zestarzał. Jest jeden lekarz, który twierdzi, że to właśnie ile mamy lat tak biologicznie pokazuje nie stan naszej głowy, nie stan na przykład mięśni w ogóle, ale stan naszych nóg i mięśni nóg. Doktor wyjaśnia, że siła mięśni naszych nóg może być jednym z najlepszych wskaźników długoterminowego zdrowia i samodzielności w starszym wieku, dlatego że u niego pierwszym testem na to, jak się mamy jako ludzie i jaki jest nasz wiek biologiczny, jest to, czy potrafimy sami wstać z krzesła, wejść po schodach albo zanieść i przejść na piechotę. Zakupy ze sklepu spożywczego do domu. Taki test można robić codziennie, sprawdzając rzeczywiście, i doktor zachęca do spacerów. Mówi, że właśnie to wydłuża życie najbardziej, a więc chodzenie, kroki, czasem nawet bieganie, szybki marsz. No nie od dziś wiadomo, że każdy z nas chciałby do czegoś w życiu dojść.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A
5: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone Solevita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99.

0: 69 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
3: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: I po reklamie.

0: Nicki Minaj, Starships, 23 minuty do godziny 14. 10 kroków wystarczy, żeby nasz poziom stresu się obniżył. Dlatego, że naukowcy mówią wprost, stres obniża, a raczej nie, chodzenie obniża poziom stresu. Więc w sytuacjach stresowych po prostu chodzicie. Choć to nie jest takie trudne, bo zazwyczaj człowiek wtedy chce po prostu wyjść z siebie. Sombr, za chwilę w radiu.
1: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
3: Sherlock Holmes, James Moriarty.
2: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
4: Wyjdziemy stąd. Razem.
2: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą

0: Lepszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
1: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
2: A ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
3: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

0: to wiem.
1: Męskie granie orkiestra, czyli nareszcie Zalia, Igor, Herbut i Vito Bambino. 6 sekund wystarczy, żeby poprawić sobie humor. 6 sekund uśmiechu. I nasz mózg myśli, że jest lepiej niż jest. To jest przepis, który wy teraz wykorzystajcie, a po 14 gram kolejne dobre hity w Radiu SK.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
9: I to razem!
10: Przyjemnie spędzić czas.
9: Ale pachnie!
8: Spróbować czekolady.
10: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
9: O, wow!
8: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
12: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
13: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie 2. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
14: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
15: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
14: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
15: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
16: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
17: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
16: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
17: A w środku?
16: Ogromny bagażnik, 604 litry.
17: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
16: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
18: Kia. Movement that inspires.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad 1 000 000 widzów w kinach. 100 dni do matury. Już jutro o 20 w TVN.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
23: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia o burzach. Alerty obowiązują do godziny 19. Z kierunków południowych wieje dosyć mocny wiatr, a na termometrach widzimy okolice 12 stopni. Piątek zapowiada się także deszczowy. Termometry wskażą wtedy około 11 stopni, ale wiatr będzie łagodniejszy niż dziś. W sobotę możemy liczyć na odrobinę

0: słońca, ale według synoptyków także możliwe będą opady deszczu. Prognozy na niedzielę zapowiadają chmury, ale bez opadów i temperaturę w okolicach 13 stopni.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: Zbliża się 14. SK News, Jakub Krzyżak. Po wyroku sądu ruch urzędników i deklaracje. Warszawa dokonała pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że teraz będzie to standardem.
3: Kolejne tego typu wnioski będą bardzo szybko rozpatrywane przez nasz Urząd Stanu Cywilnego i te transkrypcje również będą wydawane.
2: Drogę do tego otworzył wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazał Urzędowi Stanu Cywilnego transkrypcji aktu małżeństwa dwóch Polaków zawartego legalnie w 2018 roku w Berlinie. Trwają poszukiwania sprawcy wypadku w Obornikach w Wielkopolsce. W środku nocy samochód uderzył w pieszego na ulicy Staszica w ciągu Krajowej 11. Kierowca uciekł.
4: Śmierć na miejscu poniósł 47-letni mieszkaniec Obornik.
2: Relacjonuje Krzysztof Polzin z policji w Obornikach. Wiadomo, że do wypadku doszło przed przejściem dla pieszych. Mężczyznę znaleziono na drodze około 150 metrów od miejsca uderzenia. Polak mistrzem Europy w taekwondo. Szymon Piątkowski zdobył złoty medal w Monachium. W kategorii do 87 kg wygrał 4 walki w finale, pewnie pokonując Hiszpana, i stanął na najwyższym stopniu podium.
1: SK Trójmiasto News.
0: Krzysztof Płowecki. Od jutra rusza nabór do gdańskich szkół ponadpodstawowych. Na uczniów czeka 5 tysięcy miejsc w 46 placówkach samorządowych.
5: Mamy w Gdańsku szkoły w branży morskiej, w branży energetycznej, związane z architekturą.
0: Mówi Monika Habior, wiceprezydent Gdańska. Rekrutacja potrwa do 12 czerwca. Wciągajcie getry i hop na trampolinę. Lato się zbliża, więc trzeba się trochę rozruszać. W Jump City przy okazji dobrze się pobawicie, a tak się składa, że mamy do rozdania podwójne wejściówki, więc piszcie do nas na trójmiasto@sk.pl i dajcie znać, czy chcecie poskakać w Gdyni czy w Gdańsku.
6: Minuta po godzinie 14. Damiano Dawid, Mrozu, Teddy Swims, to jest plan i ci panowie będą z wami. Prawdopodobnie pojawi się gdzieś tam w tle też wasz szef, ale z nim to nie gadajcie, jak nie musicie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Ale to był hit. Brązu, Million Monet, 18 minut po 14. Powiedz mi, jak masz na imię, a powiem ci, czy będziesz bogaty, bogata, albo czy twoje dzieci będą. Tak, powstała lista imion, które sprzyjają bogactwu i powstała też lista imion, które przynoszą finansowego pecha. Uwaga, czytam. Te, które mają przynieść bogactwo, to Andrzej, Samuel, Aleksander, Krzysztof. Jeżeli chodzi o imiona żeńskie, to Anna, Maria, Laura, Helena i Sara. I teraz uwaga, wstrzymajcie oddech, bo czytam listę imion, która podobno przynosi finansowego pecha. Robert, Daniel, Dominik, Karina, Eliza, Karolina. To nie ja jak coś, to inni ludzie wymyślili, ale pamiętajcie przy wyborze imion dla swoich dzieci na przykład, albo też pamiętajcie, że jeżeli nazywacie się Andrzej, to powinniście być teoretycznie bogaci. Swoją drogą myślę, że lista imion, które przynoszą finansowego pecha, jest po prostu dłuższa i fajnie, że teraz to, że nam nie idzie w kasie, to możemy zwalić na swoich rodziców.
1: Radio SK. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
8: Jest taki Gdańsk, spokojniejszy, bliższy, bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdynia Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu. Z dala od zgiełku. Apartamenty premium. Światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdynia Riverside Living. Gdynia.pl.
9: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
10: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskie Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku i Riviera w Gdyni oraz Brama Pomorza w Lipienicach koło Chojnic. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
11: Już 16 maja zapraszamy na pierwszą w Polsce imprezę legendarnego brandu Anjuna Deep. Wystąpią 16BL, Because of Art, Dosem, Jodie Wisternoff, Nikki Elizabeth i Resident. Anjuna Deep, 16 maja, Gdańsk, B90. Bilety na euforiadźwięku.pl.
12: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart.

0: Prezydent Anjuna Deep 16 maja Gdańsk B90. Bilety na euforiadźwięku.pl.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart

0: będzie ostatnia reklama.
1: Dla tych, którzy lubią przesadzać, 9. Miejski Mikrolas w Gdańsku. Już 16 maja o 11.30 na przeróbce przy Joachima Pastoriusza 16. Sadzenie drzew, ekowarsztaty i poczęstunek. Zapraszają Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska i Sławomir Kiszkurno, prezes zarządu zakładu utylizacyjnego. Więcej na mikrolasy.zut.com.pl.
2: I po reklamie.

0: hasło najczęściej słyszę się w pracy, do koleżanki i kolegi, ja już lewituję. Dlatego też zagraliśmy po południu Levitating od Dua Lipy i DaBaby na zegarkach już 3:30. Z wami Pirowski.
1: I Pawełek, dzień dobry.
0: Pawełku, co ty na to, żebyśmy sprawdzili teraz, czy nasi ludzie w Polsce, nasi słuchacze i nasze słuchaczki mieli dzisiaj więcej czy mniej powodów do uśmiechu?
1: Ja głosuję na dwie ręce, jestem z jedną ręką za i drugą ręką za.
0: Pawełku, ostatnio takie głosowanie w Sejmie skończyło się zamiast karą 2 głosami, także nie mogę odmówić ci skuteczności, ale wolę to sprawdzić.
2: A ja to chyba mam mniej szczęścia, bo żadna moja głosówka jeszcze w Radiu SK niestety nie poleciała. I jakby tak dzisiaj poleciała, ja bym za to zgarnęła prezenty, to pewnie miałabym już więcej szczęścia. No to co, chłopaki, decydujcie.
0: No nie, nie, nie, to dzisiaj też nie poleci w takim razie. Musimy być, Pawełku, konsekwentni do końca. Wysyłamy skarpety Pirowski, Pawełek i Warsaw Science do autorki, a w waszą stronę leci Ruel.

0: Wet Fingers i Hi-Fi Superstar na antenie Radia SK. 23 minuty przed 16. Dzień dobry, witamy pięknie.
1: Dzień dobry, tu Pirowski i Pawełek Wesce.
0: Tak jest. No i zerkamy na stan szczęścia Polaków. Na całe szczęście do portfela nikomu nie zaglądamy, bo gdybyśmy zaczęli od siebie, obawiam się, że

0: Pięknie.
1: Dzień dobry, tu Pirowski i Pawełek Wesce.
0: Tak jest. No i zerkamy na stan szczęścia Polaków. Na całe szczęście do portfela nikomu nie zaglądamy, bo gdybyśmy zaczęli od siebie, obawiam się, że...

0: tak naprawdę jesteśmy zdrowi, mamy pracę, mamy żony, kochanki, więc czego chcieć więcej? Pozdro.
1: Mamy pracę, mamy żonę, mamy kochanki.
2: I czego chcieć więcej? Tak. No może właśnie mniej, bo żona jeszcze zakłada funkcję teściowej. Więc gdyby podejść matematycznie i za żonę robi x, to idealne równanie by było x minus 1, prawda? A za moment plus jeden, Maneskin i Baby Set.
3: Autopromocja.
4: Niektórzy nie dowierzają.
5: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
4: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
6: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
4: A są tacy, którzy po prostu grożą.
5: No zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
12: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
13: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
12: Jest 7 miejsc.
13: I rower, i mój kocyk. No i buba.
14: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
15: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
16: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
17: Jak tak, to Allegro.
18: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
19: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Gdańsk, Miałki Szlak 35.
15: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
16: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3590. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
13: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
9: MG3 Hybrid Plus 2026 w WMG Goworowski. 195 koni, hybrydowy napęd i dobrze wyposażona wersja Excite w promocyjnej ofercie. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Teraz w leasingu promocyjnym od 101%, już od 83 900 zł brutto. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Nie czekaj, sprawdź dostępność już dziś. WMG Goworowski. Gdynia, Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
3: To będzie ostatnia reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: I po reklamie.

0: Madonna. I Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Zagraliśmy wam w Radiu SK po południu, 5 minut przed 16.
1: Dwie diwy w jednej piosence, można byłoby powiedzieć. Za chwilę newsy w SC, a później wracamy oczywiście do hitów na czasie. Grupa Tame Impala już się szykuje, by dla was zagrać.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu. Reklama.

0: przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Halo Gdańsk! Szukasz mieszkania, które możesz zobaczyć na żywo i odebrać jeszcze w tym roku? Wpadnij na drzwi otwarte osiedla Nowe Południe przy ulicy Starogardzkiej 16 i 17 maja od 10 do 15. Mieszkania już od 450 tysięcy złotych. Domesta. Rzetelny deweloper. Więcej na domesta.com.pl.
2: Słyszałeś? Casinos Young 15 plus w Gdańsku robi dni otwarte.
3: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
2: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
3: Kiedy to?
2: Już 15 maja. Gdańsk, Heweliusza 11.
3: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
2: Casinos Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
4: Dla tych, którzy lubią przesadzać, 9. Miejski Mikrolas w Gdańsku już 16 maja o 11.30 na przeróbce przy Joachima Pastoriusza 16. Sadzenie drzew, ekowarsztaty i poczęstunek. Zapraszają Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska i Sławomir Kiszkurno, prezes zarządu zakładu utylizacyjnego. Więcej na mikrolasyzut.com.pl.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej

0: opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: Przy ulicy Czereśniowej w Rumi szczęście można rwać całymi garściami. Trwa budowa i sprzedaż domów od dewelopera Ion. Domy na dobre, osiedle komfortowych domów w zabudowie szeregowej, każdy z ogrodem i tarasem, garażem, ogrzewaniem podłogowym. Świetna lokalizacja w sąsiedztwie rozbudowanej infrastruktury edukacyjnej, handlowej i usługowej. Zaledwie kwadrans do Gdyni i na plażę. Zamieszkaj blisko natury i ciesz się łatwym dostępem do atrakcji dużego miasta. Szczegóły na www.ion.pl.
3: To będzie ostatnia reklama. Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Miejscami na niebie wciąż mamy spore zachmurzenia, ale pojawiają się także większe przejaśnienia. Wciąż jednak obowiązują alerty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pierwszego stopnia o burzach, a z kierunków południowych dalej wieje dosyć mocny wiatr. Na termometrach widzimy okolice 12 stopni. Piątek także zapowiada się deszczowy, termometry wskażą wtedy około 11 stopni, ale wiatr będzie łagodniejszy niż dzisiaj. W sobotę możemy liczyć na odrobinę słońca, ale według synoptyków możliwe też będą przelotne opady. Niedziela będzie pochmurna z 13 stopniami.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: Zbliża się 16. SK News. Jakub Krzyżak, sprawca strzelaniny nadal nieuchwytny. Jutro sekcja zwłok ofiar. Trwa policyjna obława po tragicznych wydarzeniach w Lubinie na Dolnym Śląsku. Zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
8: Tak, dzień dobry.
7: Powiedz, jakie są najnowsze ustalenia służb?
8: Zarówno policja, jak i prokuratura nie chcą mówić o szczegółach. Wiadomo, że trwa obława za sprawcą i to by było na tyle z informacji oficjalnych. Z tych nieoficjalnych z kolei wynika, że mężczyźni się znali, a poszukiwany to 21-latek. Ofiary były też znane policji i wiele wskazuje na to, że były związane ze środowiskiem kibicowskim Zagłębia Lubin. Jedna z grup zaapelowała do innych kibiców o ubranie się na czarno na najbliższy mecz.
7: Nie grozi nam epidemia hantawirusa, uspokajają wirusolodzy. To dobra wiadomość przed sezonem wakacyjnym, ale jeśli wybieramy się do krajów rozwijających się, żeby uniknąć zakażenia, najlepiej
9: być pewnym, skąd jedzenie pochodzi, żeby było przechowywane w odpowiedni sposób.
7: Mówi dr Emilia Skirmund, wirusolog z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Więcej o hantawirusie przeczytacie na sk.pl. Do końca maja trwa nabór do największego piłkarskiego turnieju dla młodzieży w Polsce z Orlika na stadion.
10: We wrześniu będziemy startować z tą rywalizacją od etapu lokalnego. Będzie to pierwszy etap rozgrywek, będą rozgrywki prowadzone na Orlikach głównie w całej Polsce.
7: Mówi Bartosz Orzechowski z Fundacji Orły Sportu. Rywalizacja będzie toczyła się w dwóch ścieżkach. Junior dla szkół i drużyn amatorskich oraz Junior Pro dla klubów i szkółek piłkarskich.
11: SK Trójmiasto. Sport.
6: Krzysztof Płowecki. Przed nami ostatni mecz PKO BP Ekstraklasy na Polsat Plus Arenie w Gdańsku. Lechia Gdańsk 17 maja w niedzielę o godzinie 17 zmierzy się z Legią Warszawa. Zapowiadają się pełne trybuny, masa atrakcji oraz mecz, który przyciąga uwagę całej Polski. A w sobotę o 20.15 w hali stulecia koszykarze Energii Trefla Sopot rozegrają kolejny mecz ćwierćfinału w Orlen Basket Ligi przeciwko Dzikom Warszawa. Jeśli macie ochotę pokibicować żółto-czarnym na żywo, to piszcie na trójmiasto@sk.pl, bo mamy do rozdania bilety.
12: Rzuć na luz!
13: Rzuć na luz!
12: Rzuć na luz!
13: Rzuć na luz!
12: Rzuć na luz!
14: Pawełek obiecał wam Tame Impale na początek 16 i tak też robimy. Dracula za moment, potem Farruko będzie Somber i ATB. A my pięknie witamy i zapraszamy. Tu Kirowski.
15: Tu Pawełek, dzień dobry.

0: You're Not Alone w Radiu SK Kwadrans po godzinie 16. Czy to dziś, czy to teraz? Nie, dziś wam o tym powiemy, ale akcja będzie jutro. Wrócił nasz legendarny program SK Live Remix, a to oznacza dużo dźwięków, które lubicie w waszych głośnikach.
1: Jest równie legendarny jak DJ, którego słyszeliście przed chwilą, czyli ATB. Pewnie wśród hitów w SK Live Remix także kawałki tego DJ-a do usłyszenia. Ruszamy zawsze w każdy piątek po 20. Na początku taka rozgrzewka z hitami na czasie, a później po 22. No to się dzieje, bo antenę SK przejmuje sam Armin van Buuren i jego Estate of Trance, ale jutro także, z tego co słyszałem, James Hype coś dla was szykuje, Lost Frequencies i Robin Schulz, tak więc będzie się działo.
0: To wszystko dla was w SK Live Remix. Armin van Buuren, stary nowy DJ w Radiu SK od 22 jutro, ale warto włączyć SK dla tych niesamowitych brzmień także o godzinie 20.
1: No, chyba że macie ochotę na klubowe dźwięki całą dobę, to wtedy SK-owa aplikacja i tam specjalna stacja SK Live Remix.
0: Zapraszamy serdecznie. Jak teraz przy tych klubowych dźwiękach i treściach wrzucić wam autora, który wystąpi dla was za moment? No spróbujmy. Ed Sheeran. Znany klubowy awanturnik i DJ. Tak. Tak jest, Bad Habits. Gramy za moment.
2: Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Kto zwalcza ból?
13: Fundary!
12: Kto?
13: Fundary!
14: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
16: Hej IKEA! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
17: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
18: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
19: Prawda zawsze wyjdzie na jaw. Dyskretne kamery, czułe podsłuchy i profesjonalne wykrywacze pomogą Ci ją odkryć. Zadbamy też o kalibrację Twojego alkomatu. Sklep detektywistyczny SpyShop. Gdynia Władysława 4, 41. Wejdź na spyshop.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
22: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
23: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
24: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
25: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
26: I po reklamie.

0: Massiman Underneath the Blue na antenie Radia SK. Na zegarkach mamy już pół do piątej. Dzień dobry, witamy, Pirowski i Pawełek z wami w studiu.
1: Dzień dobry i dołącza do nas trzecie P, czyli Piotr z naszego eskowego messengera.
2: Słuchajcie, jestem włocławskim kurierem. Jest we mnie dzisiaj dużo szczęścia, bo udało mi się do godziny 15 rozwieźć 450 paczek, co jest super wynikiem. Świeci słońce, trochę nieszczęścia, bo zepsuł mi się mój kubek na kawę, więc bez powera ruszam do pracy, ale będzie dobrze.
1: Ale jak to ruszam do pracy, jak do 15, 450 paczek było rozwiezione.
0: To jest niesamowite. To będzie dzisiaj absolutny rekord świata. Piotrze, pozdrawiamy bardzo serdecznie i oczywiście nie zostawimy cię bez kubka na kawę.
1: No właśnie, wysyłamy eskowy kubeczek piękny na kawę, oby wytrzymał jak najdłużej.
0: Ponoć trzyma jak najdłużej ciepło, więc liczymy, że się przyda. Być może nie w nadchodzącej porze roku, ale potem nastąpi kolejna jesień i zima, wtedy kubek jak znalazł. Radio SK. Maciej Musiałowski w Radiu SK.

0: California Girls, a zatem Katy Perry i Snoop Dogg na falach Radia SK. 23 minuty przed godziną 17. Panie Pawełku, kategoria ewolucja.
1: Oj, z tego jestem słaby, panie Pirowski.
0: Nie tylko ty, Pawełku, mówi się, że ewolucyjnie w ogóle bardziej się zwijamy niż rozwijamy, ale okazuje się, że te obserwacje nijak mają się do branży złodziei samochodów.
1: Oho.
0: W latach 90. zróbmy małe podsumowanie. Pamiętasz, co się kradło z samochodów, Pawełku?
1: Nie mam pojęcia, bo byłem wtedy bobasem.
0: Radia z samochodów się kradło. Potem wycinali nam katalizatory, a teraz uwaga, tną najczęściej albo całe Toyoty, albo radary. Policja w Lesznie i w okolicach miała ostatnio sporo pracy. Doszło tam bowiem do całej serii kradzieży. Uwaga, wyłącznie radarów do tempomatu oraz wkładów do lusterek. Złodziej wybierał niemal wyłącznie auta marki Audi.
1: I chodzi o elektroniczne elementy montowane w przednim zderzaku albo osłonie chłodnicy. No i wiadomo, taki nowy czujnik no tani nie jest. Często kosztuje ponad 5000 zł, a używany wyjęty no właśnie na przykład przez złodzieja połowę tego.
0: No i okazuje się, że najlepszymi czujnikami wyszli na tym policjanci, chwała im za to. No i mają jeszcze drugą przewagę.
1: Tak?
0: Akurat ich radaru nikt im nie ukradnie, choć pewnie niektórzy kierowcy by czasem tego chcieli. Radio
2: SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: Wiesz, co sprawia, że dom staje się naprawdę domem? Ludzie. Ich pasja, troska i uśmiech. Już w maju ekipa Leroy Merlin wyrusza w trasę rekrutacyjną po Polsce, bo szukamy osób, które tak jak my chcą pracować po coś więcej. Będą quizy, ekogadżety i rozmowy z rekruterami. Chcesz dołączyć? Spotkaj się z naszą ekipą już 20 maja. Szukaj naszej zielonej przyczepy przed sklepem w Rumi. Szczegóły na karieraleroymerlin.pl. Z miłości do domu. Z pasji do pracy.
8: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
9: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
8: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
9: A w środku?
8: Ogromny bagażnik, 604 litry.
9: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
8: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
10: Kia. Movement that inspires.
11: My na majówkę.
12: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
11: Ale fajnie. I można zobaczyć gotowe mieszkania?
12: Tak. Inspiracje do wykończenia wnętrz, strefa relaksu i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
11: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurze sprzedaży.

0: miasteczko Nowa Fala, ulica Morska 286 w Gdyni. Więcej na wiktoriadom.pl.
1: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
2: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
1: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
3: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Zajrzyj do Brikomana, Gdańsk-Kowale, ulica Kominkowa 21. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Mówisz przestronne, funkcjonalne mieszkanie, dobra lokalizacja, wysoki standard i masz osiedle Mille. Rumia 1000-lecia 2, blisko centrum Gdyni i morza. Mieszkania od 30 do 80 metrów kwadratowych. Mówisz i masz. www.sierżbud.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: I po reklamie.

0: Jeśli w Radiu SK pojawia się Jazzy, to wiedz, że coś się dzieje. Dzieje się finał 16 na naszej antenie. Can't deny it, ale za moment sprawdzimy, co ważnego wydarzyło się wokół nas.
1: A dzieje się sporo, za chwilę w newsach o 5:00. Ciąg dalszy afery po imprezie z muzą klubową przy pałacu w Wilanowie. To za moment Westa, a później oczywiście hity na czasie.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
3: Reklama.
4: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy

0: M5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Hot grill.
5: Grilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
10: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
11: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
10: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Zdunek, Gdańsk, ulica Miałki, szlak 59.
12: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
17: Na spory ruch o tej porze trafimy jeszcze na trasie Słucharskiego w Gdańsku, korki także na trakcie Świętego Wojciecha i w centrum w okolicach dworca. Niższy bieg wrzucamy także na Jana Skolna, Alei Grunwaldzkiej i na Żołnierzy Wyklętych. Spory korek także w Oliwie, tam przy skrzyżowaniu Abrahama i Polanki doszło do wypadku. W Gdyni też jeszcze musimy uzbroić się w cierpliwość, bo tutaj spory ruch, szczególnie na północy, na Morskiej, Hutniczej, Wiśniewskiego, Derdowskiego i na Estakadzie Kwiatkowskiego. Dzisiaj zachowujemy dodatkową ostrożność, bo miejscami ciągle może padać deszcz, a więc może być ślisko.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
18: Minęła 17, SK News, Jakub Krzyżak. Po imprezie Techno dymisja dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Paweł Jaskanis został odwołany ze stanowiska, zdecydowała minister kultury Marta Cienkowska. To po kłosie festiwalu zorganizowanego na terenie zabytkowego dziedzińca. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
19: Minister Cienkowska podkreślała, że nie ma zgody na działania, które uderzają w dobre imię muzeum i są sprzeczne z jego fundamentalną misją. Festiwal wywołał ogromne kontrowersje. Na hałas skarżyli się mieszkańcy, a media społecznościowe zalały zdjęcia.

0: Na terenie zabytkowego dziedzińca. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Minister Cienkowska podkreślała, że nie ma zgody na działania, które uderzają w dobre imię muzeum i są sprzeczne z jego fundamentalną misją. Festiwal wywołał ogromne kontrowersje. Na hałas skarżyli się mieszkańcy, a media społecznościowe zalały zdjęcia.

0: Tymczasem zgodnie z regulaminem placówki nie można na jej teren wjeżdżać na przykład na rowerze czy hulajnodze.
1: A teraz Sejm i drugie czytanie projektów ustaw w sprawie rynku kryptowalut. Złożono 4 projekty, ale sejmowa komisja za wiodące uznała regulacje przygotowane przez rząd i przyjęła tylko jedną z 15 poprawek prezydenta do tego projektu. Możliwe, że to będzie oznaczało już trzecie prezydenckie weto do tej ustawy. Posłowie nad przyjęciem projektu zagłosują jutro. Będą walczyć o tytuł Super Dzieciaka. W Czechowicach-Dziedzicach odbędzie się impreza promująca aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie, mówi Elżbieta Zaremska, organizatorka imprezy.
2: Będzie strefa kickboxingu.

0: Awaria na stacji kolejowej Rębiechowo. To po uderzeniu pioruna. W efekcie na odcinku Gdańsk-Matarnia, Gdańsk-Osowa występują opóźnienia pociągów Polregio. Na darmową wodę w przestrzeni miejskiej turyści i mieszkańcy Gdyni będą musieli poczekać do końca maja. Miejskie poidełka nadal są wyłączone, ponieważ miasto dopiero w ostatnich dniach podpisało umowę na przeprowadzenie badań po okresie zimowym.
1: Należy samą tą sieć przygotować do prawidłowej eksploatacji?
0: Mówi Michał Felon, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni. Przed ubiegłym rokiem poidełka były włączone na majówkę.
2: Wrzuć na luz!
3: Wrzuć na luz!
2: Wrzuć na luz!
4: Wrzuć na luz!
5: W Radiu SK!
6: Za moment zadamy sobie pytanie na antenie Radia SK, komu miałabym powiedzieć. Na całe szczęście wyślemy do tego zadania Bletkę. Potem Thomas Gray, będzie Teddy, Swims i Evan. No i w tej godzinie także spotkanie z jedyną polską gwiazdą, a zatem z panią Jadzią. Zapraszamy serdecznie. Tu Pirowski.
7: Tu Pawełek. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.

0: Jeden w Radiu SK. Już 14 po 17. No i 14 dzień maja. Dużo rzeczy się dzisiaj zgadza. Pięknie was witamy w naszym studiu. Jest, weszła po czerwonym dywanie. Co prawda nieostrzeżonym, ale wciąż czerwonym. Pani Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Pan Pawełek.
2: Dzień dobry. Jest też Pirowski.
0: Witamy was pięknie w zabawie Co Pawełek trzyma w ryjku. Dziś przedmiot z własnego latyfundium przyniosła pani Jadzia. Pawełku, widzę, że rozkminiasz przedmiot. Powinieneś
2: tak, zastanawiam
0: się,
2: jak to się działa, jak to działa.
1: Dawno jak nie to miałem, działało?
2: Dawno nie miałem czegoś takiego w rękach. Tylko w rękach.
0: No właśnie, właśnie, za moment będziesz miał to w ryjku, a panią Jadzie poprosimy o kategorię dla naszych przyjaciół, żeby łatwiej było im wygrać.
1: Wkładam i oglądam.
0: Ale pani Jadzie, już dzisiaj nie trzeba nic wkładać, żeby oglądać.
1: A ja oglądam.
0: I wkładam pani. Bardzo dobrze. No to już wiecie, jakie są podpowiedzi. Dzwońcie do nas, a my podpowiadamy, że do wygrania dzisiaj element z popołudniowego merchu ubraniowego Pirowski, Pawełek i Warsaw Saints. Kogo witamy? Kogo gościmy? Dzień dobry. Czy ja podałem numer komórki?
3: Podaj. I tak 6, ludzie dzwonią.
0: 6-4-4-0-2-3-0-2. Numer się nie zmienił, jak słyszycie. Dzień dobry.
4: Halo. Halo, dzień dobry.
0: Kogo witamy?
4: Robert.
0: Radyjko, tylko w dół na momencik, żebyśmy się dobrze słyszeli. No i próbuj. Dwa pytania do Pawełka. Pawełkowi możesz zadać.
4: Okej, czy to się wkłada w telewizor?
3: Telewizor? Telewizor to nie.
1: Bezpośrednio nie.
0: Nie.
4: Bezpośrednio nie. Okej. Ale czy to służy do oglądania telewizji?
3: Tak, to tutaj mogę potwierdzić, że tak.
4: Okej, to jest przewód od telewizji kablowej?
0: Przewód od telewizji kablowej. Pani
1: niestety
0: Jadziu.
1: Niestety nie.
0: Niestety nie. Moim zdaniem ten przedmiot wymyślono jeszcze przed telewizją kablową.
1: Oj, jeszcze dawniej.
0: A czy tych przedmiotów ma pani więcej, pani Jadziu, w domu?
1: Bo mam.
0: To, naprawdę?
1: Tak.
0: To teraz może być dużo warte.
1: No.
0: To kiedy odwiedzamy Jadzie,
1: Pawełku? Trzymam w lamusie.
5: Autopromocja. Chcę podróże nieznane. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny. Tylko w Radiu SK. Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK. Autopromocja. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
2: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
6: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
7: Skakuj na wyższy level rozrywki. W tę sobotę w Porcie Rumia, centrum handlowym Auchan, Game Arena. Dzień pełen emocji i rywalizacji. Turnieje Fortnite i FC26. Goście specjalni Smarte oraz Itstreamy. Strefa retro z konsolami i komputerami z lat 90. oraz kokpity rajdowe. Do wygrania konkretne sumy. Zapisy na portrumia.pl.
8: Używane samochody.

0: kupować warto. W AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 256. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach. Na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
1: To co, Angela? Idziemy na rower?
2: Ale mój stary już nie daje rady.
1: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
2: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
1: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ikona wraca w nowej odsłonie. Nowa Toyota RAV4 czeka na Ciebie w salonach Toyota Carter Chodzeń w Gdańsku i Kowalach. Zapraszamy.
6: I po reklamie.

0: Dość! Kuba i Kuba w Radiu SK. 29 minut po godzinie 17. Pani Jadziu, jak się pani podobają nasi radiowi dżentelmeni?
1: Kubuś i Kubuś?
0: Tak jest.
1: Podobają.
0: Podobają się. Daję Jadzie okejkę.
1: Okej. Okay.
0: Wspaniale. Dzwońcie do nas bardzo proszę pod numer komórki 664 402 302 pod warunkiem, że macie pomysł, co Pawełek trzyma w ryjku. A po odpowiedzi po rundzie pierwszej pani Jadzia zostawiła następujące.
1: Wsadzam i oglądam.
0: No już, no i krótko i na temat.
2: Wiemy, że nie jest to kabel od kablówki.
0: Nie jest to kabel od kablówki. Propozycja Mateusza z SMS-ów. W przypadku pani Jadzi obstawiałbym ciasto w piekarniku. Wkłada i ogląda, ale...
1: Czy rośnie?
0: Czy rośnie, ale jak rozumiem, ciasto to też nie jest.
1: Nie.
0: To przedmiot zdecydowanie z gatunku elektronika.
2: No to czekamy na telefony od was. 664-402-302. Dzień do okna się rozłączył.
0: To ja zapytam pani Jadzi. Pani Jadziu, czy żeby obsłużyć ten przedmiot, czy sprzęt kupimy w sklepie do obsługi tego przedmiotu?
1: To znaczy... Nie.
0: Już nie.
1: Już chyba nie.
0: Ale pani Jadzia ma to w domu, jak rozumiem.
1: Mam.
0: No wiadomo, wiadomo. Dzień dobry.
1: Jeszcze za dolary
3: Dzień
1: kupiony.
3: Dobry.
0: Dzień dobry. Kogo witamy?
3: Mateusz z tej strony.
0: Mateusz, przedmiot kupiony za dolary do obsługi przedmiotu, który Pawełek dzisiaj trzyma w ryjku. Jadzia wkłada i ogląda.
2: Tyle... W Peweksie kupiła kiedyś.
1: Tak, w Peweksie kupiłam.
0: No to ciekawe, czy masz pomysł.
3: Ja obstawiam kasetę VHS.
1: Brawo!
0: Brawo! Tak jest, kaseta magnetowidowa. Kto
1: tak.
0: Nie wie, czym jest ta przyjemność, warto... zajrzeć do internetu i zobaczyć, na czym kiedyś oglądało się filmy. A pani Jadziu, pamięta pani ostatni film, który pani obejrzała na kasecie VHS?
1: Wiesz co, już nie pamiętam.
0: No tak, było to wczoraj przecież.
1: Z
0: wesela. To muszę powiedzieć, że moje ostatnie filmy, które oglądałem na kasecie VHS, raczej dotyczyły nocy poślubnej. Pamiętam, że...
4: I były kręcone w Niemczech.
0: Były kręcone w Niemczech.
1: A, to już

nie Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Kłe, Bonafide i Daria Zawiało w Bubble Tea. Na antenie Radia SK 22 minuty przed godziną 18.
1: W zeszłym roku Kłe, Bonafide przejął PGE Narodowy w Warszawie. Były koncerty. W tym roku Stadion Narodowy przejmuje inny raper, Mata. I na te koncerty zaprasza was oczywiście Radio SK. Można jeszcze u nas wygrać bilety i to takie na ostatnią chwilę. Spokojnie, mamy, wystarczy dla każdego na SK.pl. Wpadajcie i się zgłaszajcie.
0: No i przypominamy także, że macie aż dwie szanse na koncerty Maty. Jeden w piątek, drugi w sobotę. Ten pierwszy dzień to jego wyjątkowe hity. Ten drugi to już dawka dobrej, nowej muzy spod palca Maty. Zapraszamy serdecznie. SK.pl to dobry adres, by upolować bilety, a Radio SK to dobre miejsce, by upolować najświeższe hity na czasie. Za moment ten od Tate McRae.
2: Radio SK. Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Golda, Jayku, Zdunek. Gdańsk, Miałki Szlak 35. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Halo Gdańsk! Szukasz mieszkania, które możesz zobaczyć na żywo i odebrać jeszcze w tym roku? Wpadnij na drzwi otwarte osiedla Nowe Południe przy ulicy Starogardzkiej 16 i 17 maja od 10 do 15. Mieszkania już od 450 tysięcy złotych. Domesta. Rzetelny deweloper. Więcej na domesta.com.pl.
2: Prawda zawsze wyjdzie na jaw. Dyskretne kamery, czułe podsłuchy i profesjonalne wykrywacze pomogą Ci ją odkryć. Zadbamy też o kalibrację Twojego alkomatu. Sklep detektywistyczny SpyShop. Gdynia Władysława 4-41. Wejdź na spyshop.pl.
3: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
4: Teraz także Ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
3: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
4: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
3: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
4: Sprawdź kalendarz wydarzeń w Twojej okolicy.
3: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
4: Zapraszam.
5: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
3: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: Słyszysz to?
7: Nie.
6: No właśnie, co to tak cicho?
7: Ha, to Hyundai Tucson, hybryda plug-in. Jeździ na samym prądzie, a gdy się rozładuje, po prostu włącza silnik benzynowy.
6: Też takiego chcę.
7: To zasuwaj do Hyundai Margo, posuwa w leasingu bez wkładu własnego. Hyundai Tucson od 1499 zł netto miesięcznie bez wkładu własnego. Hyundai Margo, napędzamy marzenia. Ty wybierasz kierunek.
8: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
9: Dla tych, którzy lubią przesadzać, 9. Miejski Mikrolas w Gdańsku już 16 maja o 11:00.

0: 11.30 na przeróbce przy Joachima Pastoriusza 16. Sadzenie drzew, ekowarsztaty i poczęstunek. Zapraszają Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, i Sławomir Kiszkurno, prezes zarządu zakładu utylizacyjnego. Więcej na mikrolasyzut.com.pl.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Zdunek, Gdynia, ulica Druskiennicka 1A.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

0: dobre dźwięki odpowiada Bausa i numer zatytułowany Magnetic. Na zegarkach tycheskowych mamy 5 minut do 18.
1: A ja myślałem, że to ty, Pirowski, tak na tym pianinie tutaj.
0: To ja, Pawełku.
1: Grasz.
0: Ja tak dokładnie gram, gdy nikt nie patrzy, wiesz? Bo nagle jak zaczyna ktoś patrzeć, okazuje się, że nie jest tak dobrze, jak myślałem pierwotnie.
1: Zmiana przy fortepianie. Za chwilę w imprezce z wami Michał Hanczak, a my wracamy w poniedziałek.
2: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu. Reklama.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3400.

0: 499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
1: Słyszałeś? Casinos Young 15 plus w Gdańsku robi dni otwarte.
2: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
1: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
2: Kiedy to?
1: Już 15 maja. Gdańsk, Heweliusza 11.
2: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
1: Casinos Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
3: Już trwa Allegro Smart.

0: Wakacje codziennie po 18. MG3 Hybrid Plus 2026 w BMG Goworowski. 195 koni, hybrydowy napęd i dobrze wyposażona wersja Excite w promocyjnej ofercie. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Teraz w leasingu promocyjnym od 101%, już od 83 900 zł brutto. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Nie czekaj, sprawdź dostępność już dziś. BMG Goworowski. Gdynia, Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
1: Już są dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
2: Wiosna, dłuższe dni, więcej tras przed tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna, a na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Car Plichta Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy, pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvokarplichtagdynia.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Miejscami na niebie wciąż mamy spore zachmurzenie, ale pojawiają się też większe przejaśnienia. Wciąż jednak obowiązują alerty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pierwszego stopnia o burzach, a z kierunków południowych ciągle wieje dosyć mocny wiatr. Na termometrach widzimy okolice 12 stopni. Piątek także zapowiada się deszczowy, termometry wskażą wtedy około 11 stopni, ale wiatr już będzie łagodniejszy niż dzisiaj. W sobotę możemy liczyć na odrobinę słońca, ale według synoptyków możliwe też będą przelotne opady. Niedziela będzie znowu pochmurna z 13 stopniami.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: Punktualnie 18, SK News, Jakub Krzyżak. W Kijowie trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza po nocnym rosyjskim ostrzale. Najnowsze dane ukraińskich władz mówią już o 9 ofiarach i ponad

0: Tiflo Pharma z linią produktów Elektrowit.
1: Punktualnie 18, SK News, Jakub Krzyżak. W Kijowie trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza po nocnym rosyjskim ostrzale. Najnowsze dane ukraińskich władz mówią już o 9 ofiarach i ponad trzeba dowody. Decyzja zapadnie za 2 tygodnie. Do 28 maja odroczono ogłoszenie wyroku w sprawie byłego już trenera lekkoatletyki i nauczyciela WF-u z jednej z sanockich podstawówek. Mężczyzna oskarżony jest m.in. o molestowanie uczennic poniżej 15 lat. Popołudnie i wieczór pod znakiem burz. Synoptycy wydali ostrzeżenia w sumie dla 7 województw. Chodzi o pas od Gdańska przez Olsztyn-Koszalin aż do Łodzi. Po szczegóły wpadajcie na sk.pl, tam też więcej newsów.
0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara. SK
1: Sport News. I na początek Rzym i półfinał turnieju WTA. Rywalką Igi Świątek będzie Elina Świtolina. Do tej pory Polka rozegrała z Ukrainką 6 spotkań, 4 zakończyły się zwycięstwem Świątek. Dziś kolejny pojedynek, początek meczu około 21:00, a na zwyciężczynię tego pojedynku w finale turnieju czeka już Amerykanka Coco Gauff. Dziś pierwszy mecz w playoffach Polskiej Ligi Koszykówki rozegra broniąca tytułu Legia Warszawa. Rywalem stołecznej drużyny będzie MKS Dąbrowa Górnicza, która okazała się najlepsza w fazie play-in. Pierwszy mecz Legia zagra u siebie, rywalizacja toczy się do 3 zwycięstw.
0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
2: SK Trójmiasto News.
3: Krzysztof Połowecki. Latem kolejne utrudnienia w dojeździe na stogi. Planowana jest wymiana dylatacji na trasie Słucharskiego w rejonie węzła Błonie. Będzie się to wiązać z kilkutygodniowymi zwężeniami jezdni. Dziewczęta w kryzysie. Jak pokazują dane, liczba prób samobójczych wśród nastolatek wzrosła aż 3-krotnie. Zdaniem ekspertów wpływ mają na to przede wszystkim social media.
4: Te młode osoby karmią się tym obrazem cały czas. One myślą, że to tak wygląda, że one też tak muszą wyglądać. Patrzą w lustro, widzą inne odbicia.
3: Mówi Anna Czarnowska, ekspertka do spraw zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
5: Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka.
6: Wszyscy gotowi, można zaczynać, no to zaczynam nasz program już. Czy ktoś pamięta z jakiego to w ogóle programu, czy tylko ja jestem tak stary? Ty pamiętasz?
1: Ja pamiętam, tak.
6: Z jakiego?
1: A, nie powiem tytułu.
6: A, tam, to każdy może powiedzieć. 2 po 18, Kanczak, zapraszam na imprezkę.

0: Bardzo ładnie zaczęliśmy imprezkę dzisiaj. Joe End of Beginning. Parę chwil temu zacytowałem, parafrazowałem cytat ze znanego, starego programu. No właśnie, pytanie, czy znanego. Wszyscy gotowi, można zaczynać. Zatem otwieram nasz program już, czyli imprezkę. No i Halinka się odezwała na Messengerze Radia SK.
1: Ja jestem pan Tik Tak. Ten zegar to mój znak.
0: Dokładnie Prawiam. Tak, to było z programu Tik Tak. Niektórzy pamiętają, dzisiaj jest TikTok, kiedyś był Tik Tak. A właśnie, tik-tak. No dobra, no to w takim razie zapytam was, do czego wy odliczacie dzisiaj, oprócz tego, że do weekendu, bo wiadomo, że wszyscy odliczamy do weekendu. Jeżeli macie ochotę opowiedzieć o tym, to zapraszam. Głosówki na Messengerze Radia SK mile widziane. Można też oczywiście napisać, również w SMS-ie 664-402-302. Timberg, Sick Bromance, teraz wam zagram.

Alex Warren potrafi w hity. Było Ordinary, teraz mamy Fever Dream. No i tak oczywiście gramy w Radiu Łezka w imprezę. 20 minut po godzinie 18. Do czego odliczacie? Magda napisała mi na Messengerze Eski, że odlicza do przybycia dostawcy z pizzą. I ten czas

0: I się wyjątkowo dłuży, bo miał być po 40 minutach, a minęła już godzina. Mam nadzieję, że on do ciebie jednak dojedzie, a nie, że dojada właśnie twoją pizzę. No to jeszcze Barbara z głosówką, do czego odliczasz?
1: A ja odliczam do emerytury.
0: O!
1: Jeszcze tylko 26 lat i emeryturka.
0: No to jeszcze trochę musimy poczekać.
2: Reklama.
3: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
4: A w tobie?
3: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź

0: największa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź

0: Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
1: Już 16 maja zapraszamy na pierwszą w Polsce imprezę legendarnego brandu Anjuna Deep. Wystąpią 16BL, Because of Art, Dosem, Jody Wisternoff, Nikki Elizabeth i Resident. Anjuna Deep, 16 maja, Gdańsk, B90. Bilety na euforiadźwięku.pl.
2: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Gdańsku i w Gdyni. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Gdańsku i w Gdyni.
3: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
4: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
5: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
4: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
5: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
4: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
5: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
4: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
5: Zapraszam.
6: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW z Dunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: My na majówkę.
8: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
9: Ale fajnie. I można zobaczyć gotowe mieszkania?
8: Tak. Inspiracje do wykończenia wnętrz, strefa relaksu i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
9: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurze sprzedaży Miasteczko Nowa Fala, ulica Morska 286 w Gdyni. Więcej na victoriadom.pl.
10: I po reklamie.
11: Esko.

0: spotkamy. To jest możliwe w ostatni weekend maja, całkiem już niedługo. Możemy was zabrać na wycieczkę, tylko jest jeden mały problem. Nikt nie wie dokąd, tak naprawdę. Poza naszym szefostwem, naprawdę, my też nawet nie wiemy. Nasza ekipa porankowa też nie ma pojęcia, dokąd poleci, bo to odlot ściśle tajny, a wszystko okaże się dopiero w dniu wylotu na lotnisku, kiedy dostaniecie bilety. Ale jest pewna podpowiedź.
1: Mówi wasz kapitan, żeby odlecieć nie będziecie potrzebować paszportu.
0: O, i to jest dobra podpowiedź i taka w sumie wiadomość, bo nie każdy ma paszport, ale się okazuje, że tak naprawdę wystarczy dowód i można z nami polecieć. Odlot ściśle tajny trwa. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK, czyli trzeba sobie ściągnąć apkę na smartfon, przy okazji będzie można słuchać na sprzęcie, no i tam można się zgłosić. Coś mi świta, coś mi mówi, że jutro o świcie, o poranku, Jan Kecskama i Wiktor będą mieli dobrą wiadomość dla kogoś z was, bo ktoś dołączy do tej ekipy, która już niebawem poleci. W nieznane, które stanie się znane na lotnisku. Wchodzicie w to? Radio SK. Za chwilę Rita Ora, a potem Wiktor Góra.
2: Reklama. MG3 Hybrid Plus 2026 w DMG Goworowski. 195 koni, hybrydowy napęd i dobrze wyposażona wersja Excite w promocyjnej ofercie. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Teraz w leasingu promocyjnym od 101%, już od 83 900 zł brutto. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Nie czekaj, sprawdź dostępność już dziś. DMG Goworowski. Gdynia, Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
3: Słyszałeś? Cosius Young 15 plus w Gdyni robi dni otwarte.
4: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
3: Mają tam technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
4: Kiedy to?
3: Już 19 maja. Gdynia, Kołłątaja 1.
4: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
3: Cosius Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
5: Skakuj na wyższy level rozrywki. W tę sobotę w porcie Rumia, centrum handlowym Auchan, Game Arena. Dzień pełen emocji i rywalizacji. Turnieje Fortnite i FC26. Goście specjalni Smarte oraz Itstreamy. Strefa retro z konsolami i komputerami z lat 90. oraz kokpity rajdowe. Do wygrania konkretne sumy. Zapisy na portrumia.pl.
6: Mówisz przestronne, funkcjonalne mieszkanie. Dobra lokalizacja, wysoki standard i masz osiedle Mille. Rumia 1000lecia 2, blisko centrum Gdyni i Morza. Mieszkania od 30 do 80 metrów kwadratowych. Mówisz i masz. www.sierżbud.pl.
7: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

Tu Radio SK, tu Swedish House Mafia, tu Hanczak. Razem spędzamy wieczór, relaksujemy się po całym dniu. Ale co byście powiedzieli na to, żeby się trochę zrelaksować w jakimś ładnym miejscu? Trochę pozwiedzać, trochę poodpoczywać w bardzo fajnym towarzystwie słuchaczy Radia SK, ale też naszej porannej ekipy, czyli Jankesa.

0: Moda J.Q. Zdunek. Gdańsk, Miałki Flag 35.
1: Halo Gdańsk! Szukasz mieszkania, które możesz zobaczyć na żywo i odebrać jeszcze w tym roku? Wpadnij na drzwi otwarte osiedla Nowe Południe przy ulicy Starogardzkiej 16 i 17 maja od 10 do 15. Mieszkania już od 450 tysięcy złotych. Domesta. Rzetelny deweloper. Więcej na domesta.com.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie.

0: Wiadomo, że wszystkie hity zaczynają się Westa, więc jak pojawia się nowość od Kygo, no to oczywiście, że od razu gramy na antenie Radia SK. Tu razem z Khalidem i Griffinem Save My Love, tuż przed godziną 19 na antenie SK. Do czego odliczacie? O to was dzisiaj pytam. SMS od Anki. Ja odliczam do odbioru domu, który ma już opóźnienie 7 miesiąc. Ojej, to chyba jedzie koleją. Ale w poniedziałek wchodzi kafelkarz, więc odbiór coraz bliżej. No trzymam kciuki, Anka, żebyś dała radę, żebyś jakoś szybko się wprowadziła. No pewnie nie jedna osoba, która teraz słucha, kiedykolwiek wykańczała dom lub mieszkanie, wie, że grunt to się nie dać wykończyć, zanim to wykończenie nastąpi.
1: Reklama. Nowa Toyota RAV4. SUV, który od lat daje kierowcom dokładnie to, czego oczekują. Komfort, przestrzeń i niezawodny napęd hybrydowy. Sprawdza się w mieście i wtedy, gdy chcesz pojechać dalej. A teraz wybór nowej Toyoty może dać Ci jeszcze więcej. Grupa Chodzeń świętuje 50-lecie i zaprasza klientów do wyjątkowego konkursu. Kup Toyotę w salonach Carter Chodzeń i zyskaj szansę na Toyotę Aygo X na cały rok. Szczegóły i regulamin w salonach Toyota Carter Chodzeń oraz na 50lat.chodzeń.pl.
2: Planujesz zmienić samochód? W salonach samochodów używanych grupy Zdunek znajdziesz auta miejskie, SUVy, crossovery i samochody dostawcze. Co zyskujesz? Gwarancję nawet do 5 lat, pełną historię serwisową oraz możliwość odkupu Twojego samochodu. Zapraszamy do salonów grupy Zdunek w Gdańsku, Gdyni i Olsztynie. Znajdziesz nas na zdunek.pl.
3: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
4: Teraz także Ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
3: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
4: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
3: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
4: Sprawdź kalendarz wydarzeń w Twojej okolicy.
3: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
4: Zapraszam.
5: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
3: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: Uwaga Gdańsk! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Gdańsk, ulica Witosa 15, spółdzielnia Chełm. Od 22 do 31 maja. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
7: Przepraszam sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
8: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
7: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanii i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
9: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana, Gdańsk-Kowale, ulica Kominkowa 21. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Hot Plota. Plotki, sensacje, komentarze.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone Solevita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył.
16: Ale tak po kosztach.
17: Masz to w Brico.
18: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
19: I po reklamie.
20: SK Trójmiasto. Na czasie.
21: Niezastąpiona grupa Mozarta postanowiła poświęcić swój nowy program muzyce filmowej i najjaśniejszym gwiazdom srebrnego ekranu. Najbardziej rozpoznawalny kwartet w Polsce zaprezentuje jedyny w swoim rodzaju występ zarówno osobom, które świadki naznają od podszewki, jak i tym, dla których nadal kryje on w sobie wiele tajemnic. W programie koncertu Ale Kino pojawią się niskobudżetowe efekty specjalne na miarę hollywoodzkich superprodukcji, opowieść o historii filmu, tańczący Lord Vader i dużo wspaniałej muzyki okraszonej mistrzowskim poczuciem humoru grupy Mozarta. Kabaret wystąpi jutro na scenie teatralnej Gdańskiego Notu, a bilety są dostępne.
17: muzyką się żyje.
0: Jutro koncert numer 1 The Best of Mata na PGE Narodowym w Warszawie. Pojutrze koncert numer 2, finał trasy Mata 2040. W tym samym miejscu oczywiście, no a pomiędzy jednym a drugim premiera nowości od tego rapera. Mata ogłosił to dzisiaj w mediach społecznościowych. No i tutaj są dosyć zbieżne interpretacje, bo jedni mówią, że będą 3 płyty, inni mówią, że jedna. No zobaczymy. A ja ogłaszam, że jeszcze mamy dla was bilety na jutrzejszy koncert Maty w stolicy. Zgłaszajcie się czym prędzej na sk.pl, bo dzwonię za chwilę. Martin Garrix kończy dzisiaj 30 i robi prezent zarówno sobie, jak i swoim fanom. DJ i producent, który lata temu debiutował hitem Animals, ogłosił, że jutro usłyszymy kawałek, który nagrał z Edem Sheeranem. A Martina Garrixa we własnej osobie zobaczymy w Polsce 3 lipca. Zagra wtedy na Openerze. Wcześniej, bo w czerwcu 3 dni z Warsaw Music Festivalem. Na stadionie Legii zagrają m.in. Black Eyed Peas, Armin van Buuren, a także Trips, Kacperczyk czy Calvi i Remi. Zaprasza Radio SK. Szczegółów szukajcie na sk.pl.
19: Impreska. Impreska. Impreska. Impreska.
0: No to Gryplan jest rzeczywiście taki, że za chwilę rozdaję bilety na jutrzejszy koncert Maty na Narodowym, ale też gram sporo hitów od Maty i nie tylko. Bo teraz na przykład Jonathan PZ i Liwka, a potem Millennium z Ellie Goulding, będzie jeszcze Wiktor Dydua. Hanczak z tej strony. Miło was gościć na imprezce. Witam.

0: Dalit, którego słyszymy w tym hicie zespołu Rudimental, wpadnie w tym roku do Polski. Jesienią zagra koncert w Warszawie, ale nie będziemy czekali do jesieni na koncert Maty na PGE Narodowym w stolicy. Wiesz, kiedy koncert Maty na PGE Narodowym, Emil?
1: No, zdarzyło się, że jutro i w sobotę podobno.
0: Tak, jutro The Best of Mata, a pojutrze finał trasy Mata 2040. A to jest prawda, że ty już nie masz studni do matury?
1: No, dzisiaj już się oficjalnie zakończyły matury całkowicie.
0: O, proszę, ale zakończyłeś, bo stwierdziłeś, że już więcej nie idziesz, czy już wszystkie egzaminy za tobą?
1: Wszystko za mną, dzisiaj zdano ostatni ustny angielski i można świętować.
0: To co, to powinienem cię jeszcze pytać z maty, zrobić ci maturę z maty, czy już jednak odpuszczamy?
1: Jeżeli chcecie, możecie pytać, ja nie mam z tym problemu.
0: Okej, okay. Czyli jesteś takim fanem, który o macie wie wszystko?
1: Mam nadzieję.
0: Wiesz co, ale ja nie będę taki, bo ja nie jestem złośliwy, nie jestem wredny wbrew naturze. Tylko jeszcze powiedz, z kim najczęściej maty słuchasz, bo napisałeś na SK.pl o tym.
1: No właśnie z tatą najczęściej się udawało.
0: To jest w ogóle ciekawe, że z tatą, no w sumie mata też ma tatę dosyć aktywnego i znanego, który chodzi na jego koncerty, więc nie wiem, czy jutro na PGE Narodowym będzie, ale wiem jedno, ty i twój tata, jeżeli tylko chcesz go zabrać, będziecie, bo podwójne zaproszenie na PGE Narodowy na The Best of Mata jest twoje.
1: Jezu, dziękuję ślicznie.
0: No pewka, no bez pytania, przecież nie będę cię już męczył, już się namęczyłeś na tych maturach. Emil, czas uczcić zdane matury, znaczy, mam nadzieję, że zdane matury, ale
1: tak,
0: zakończone...
1: Tak, zdecydowanie zdane.
0: Zdane, no to dobrze, no to uczcicie to jutro na PGE Narodowym. Gratuluję. A wam jeszcze przekażę jedną ważną informację, że jeszcze jutro takie bilety last minute będziemy mieli, także wchodźcie na sk.pl i tam się zgłaszajcie. Kto teraz poleci? No wiadomo, że Mata.

0: Teddy Swims w imprezie w Radiu SK. Za chwilę Justin Bieber, Nicki Minaj, a także Britney Spears i hymn męskiego grania tegoroczny. A dzisiaj 14 dzień maja, to jest Dzień Farmaceuty, więc wszystkim farmaceutkom i farmaceutom życzę, żeby znaleźli w swoim życiu receptę na szczęście. Ale górnolotnie, ale poetycko. To teraz będzie bardziej przyziemnie. Podobno dużo lekarzy też napisało farmaceutom życzenia z okazji ich święta, ale nikt nie wie, czego życzą, bo nikt się nie rozczytał.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Prawda zawsze wyjdzie na jaw. Dyskretne kamery, czułe podsłuchy i profesjonalne wykrywacze pomogą Ci ją odkryć. Zadbamy też o kalibrację Twojego alkomatu. Sklep detektywistyczny SpyShop. Gdynia Władysława 4-41. Wejdź na spyshop.pl.
7: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
8: Sherlock Holmes. James Moriarty.

0: 4.41. Wejdź na spyshop.pl.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes.
3: James Moriarty.
1: Zabójcza pointa.
4: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Drodzy maturzyści, przed wami ważny rejs. Matura. Niech towarzyszy wam sprzyjający wiatr, pewna ręka i odwaga w dążeniu do celu. Uniwersytet Morski w Gdyni trzyma za was kciuki. Do zobaczenia na pokładzie.
6: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Silva to nowoczesne osiedle w Straszynie, gdzie komfort łączy się z naturą. Kameralna zabudowa, przestronne tarasy i balkony, cichobieżne windy, mieszkania z ogródkami, jak i wiele innych udogodnień sprawią, że życie tu stanie się przyjemniejsze. Nowy etap inwestycji już w sprzedaży. Skorzystaj z promocyjnych cen lub elastycznego harmonogramu wpłat. 30% teraz i 70% dopiero przed odbiorem. W ofercie również lokale usługowe. Osiedle Silva. Więcej na szymichowski.pl.
11: Przy ulicy Czereśniowej w Rumi szczęście można rwać całymi garściami. Trwa budowa i sprzedaż domów od dewelopera Ion. Domy na dobre, osiedle komfortowych domów w zabudowie szeregowej, każdy z ogrodem i tarasem, garażem, ogrzewaniem podłogowym. Świetna lokalizacja w sąsiedztwie rozbudowanej infrastruktury edukacyjnej, handlowej i usługowej. Zaledwie kwadrans do Gdyni i na plażę. Zamieszkaj blisko natury i ciesz się łatwym dostępem do atrakcji dużego miasta. Szczegóły na www.ion.pl.
12: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
13: Planujesz remont lub budowę? Zabierasz się za wiosenne porządki? Z Comą! Zaplanujesz odbiór odpadów bez wychodzenia z domu, szybko i wygodnie. Oferujemy kontenery oraz big bagi w najniższych cenach w okolicy. Pomagamy w formalnościach BDO i działamy błyskawicznie. Zamów już dziś. Zadzwoń lub wejdź na sklep.coma.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży.

0: wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: I po reklamie.

0: I od dawna to wiem.
1: A mnie ciągnie do was. Też od dawna to wiem. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino w Radiu SK. Oczywiście 15 minut do 20. Handrak z tej strony. Czas uruchomić telefony. 664-402-302. Wy dzwonicie, ja zadaję wam pytania, a wy odpowiadacie słowem na pierwszą literę waszego imienia. Taka to jest zabawa. Zaraz zobaczycie, jakie mam pytanka na dzisiaj przygotowane. Mamy pierwszy telefon. Halo, witam serdecznie.
2: Halo, cześć.
1: Jak masz na imię?
2: Wiktoria.
1: O, chyba dawno nie było literki W. Co można zjeść na kolację na pierwszą literę twojego imienia?
2: Włoską pizzę.
1: Dobrze, podoba mi się ten pomysł. No to lecimy dalej. Sposób na odpoczynek na pierwszą literę twojego imienia. Tylko nie włoska pizza już.
2: Wakacje.
1: O, ojejku. Masz już zaplanowane?
2: Tu

0: Oczywiście.
1: Normalnie odpowiedzieć. A gdzie?
0: A, to bardzo ciepłe kraje, Turcja.
1: O, wspaniale. A kiedy?
0: W połowie sierpnia.
1: A z kim? A mogę dołączyć? Jejku, jak ja bym chciał już pojechać na wakacje.
0: Bilet mogę pocztą wysłać.
1: No, wspaniale, dogadani jesteśmy. Dobra, ostatnie pytanie do ciebie. Dobry prezent komunijny, bo niektórzy jeszcze szukają pomysłów na pierwszą literę twojego imienia. No, no, no, no, no, no. Trzy, dwa.
0: Wielki rower.
1: Może być wielki rower. Chociaż myślę, że wiele osób wolałoby jednak wielką sumę pieniędzy w kopercie.

Czy ten człowiek w ostatnim czasie nagrał jakiś kawałek, który nie stał się hitem? To Sombr oczywiście. Było 12 to 12 na przykład, było Homewrecker, a teraz mamy Potential. No i gramy oczywiście w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC i pewną nowość, ale prosto z Polski, chociaż trochę z Kalifornii. Będę miał dla was po 20.

0: emocje.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w

0: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
1: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Ikona wraca w nowej odsłonie. Nowa Toyota RAV4 czeka na Ciebie w salonach Toyota Carter Chodzeń w Gdańsku i Kowalach. Zapraszamy. Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbian. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live M Gun Magazine.
5: Drodzy maturzyści, przed Wami ważny rejs. Matura. Niech towarzyszy Wam sprzyjający wiatr, pewna ręka i odwaga w dążeniu do celu. Uniwersytet Morski w Gdyni trzyma za Was kciuki. Do zobaczenia na pokładzie.
6: Planujesz zmienić samochód? W salonach samochodów używanych grupy Zdunek znajdziesz auta miejskie, SUVy, crossovery i samochody dostawcze. Co zyskujesz? Gwarancję nawet do 5 lat, pełną historię serwisową oraz możliwość odkupu Twojego samochodu. Zapraszamy do salonów grupy Zdunek w Gdańsku, Gdyni i Olsztynie. Znajdziesz nas na zdunek.pl.
7: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
8: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku i Riviera w Gdyni oraz Brama Pomorza w Lipienicach koło Chojnic. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
9: Może Ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl.

0: 20 lat jesteście z nami.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl.

0: Kamila Szymichowski. Nowoczesność połączona z elementami historii. Przeszklone klatki schodowe, cichobieżne windy. Lokalizacja w spokojnym otoczeniu z łatwym dostępem do centrum. Mieszkania w atrakcyjnych cenach, gotowe do odbioru. A teraz dodatkowo promocja dla mieszkań 3 i 4 pokojowych. Miejsce naziemne gratis lub miejsce w hali garażowej za pół ceny. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź na szymichowski.pl.
1: Niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
2: A w tych siatach? Kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
3: Słyszałeś? Casinos Young 15 plus w Gdańsku robi dni otwarte.
4: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
3: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
4: Kiedy to?
3: Już 15 maja. Gdańsk, Heweliusza 11.
4: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
3: Casinos Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: I po reklamie.
8: SK Trójmiasto. Na

Ich wspólny kawałek usłyszycie w Radiu SK już za kilka chwil, ale przed nami też drugi półfinał Eurowizji. Dzisiaj bez wielkich emocji, no bo Alicja Szemplińska już zapewniła sobie miejsce w finale. Występowała we wtorek, teraz przed nią sobotni finał. A dzisiaj o awans do finału powalczą m.in. Czechy, Ukraina, Dania, Szwajcaria, Bułgaria, Łotwa czy Malta. Początek koncertu o 21:00. Gwiazda prosto z Jamajki w przyszłym tygodniu w Polsce. Mam dla Was bilety na koncert Shona Paula w Warszawie. 20 maja na Torwarze będziemy mogli usłyszeć takie hity jak Get Busy, Got to Love You czy No Lie. Wiadomo, że Sean Paul to jest król dancehallu. Od ponad 2 dekad rozgrzewa nas swoimi hitami, za co m.in. dostał już nagrodę Grammy. Tegoroczny koncert w Polsce ma być oparty na tych największych hitach. Na ten koncert zaprasza Was Radio SK. A jeżeli chcielibyście dostać bilety, no to musicie mnie po prostu przekonać, że Wam się te bilety należą. Zapraszam na Messenger Radia SK, można napisać, a jeszcze fajniej, jak nagracie głosówkę i będę mógł Was usłyszeć. Imprezka. 2:40 Hanczak z tej strony. Zapraszam do wspólnego imprezkowania. Za chwilę Dracula, Tame Impala i Jenny Wam zagram, ale najpierw Karol G. Dobra, już nie będę czytał tego tytułu, bo on jest taki trudny, ale to jest bardzo dobry numer, taki na rozgrzanie w chłodniejszy wieczór.

0: Galaxy to Kungsy i Tia Feels London w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Galaxy znamy doskonale od kilku tygodni, natomiast teraz coś świeżego. W moim bingo na ten rok, szczerze mówiąc, takiej współpracy nie było i kiedy dowiedziałem się, że Roxy poleciała do Kalifornii, żeby tam pracować z Łajciorem nad nowym kawałkiem, bo Łajcior teraz tam właśnie pracuje nad nową muzą, no to się nawet trochę zdziwiłem. Chociaż z drugiej strony nie powinienem, no bo Roxy już z raperami współpracowała, choćby z Matą. Jak brzmi wspólny kawałek z White'em 2115 sprawdzimy właśnie teraz. Już niedługo poznamy też całą nową płytę Roxy. No ale na razie chciałam ciebie więcej. Premierowo w Radiu SK.

0: Kuba i Kuba z nowym singlem Stygnie lato na antenie Radia SK. Tak troszkę, żeby ukoić nerwy po czasami całkiem nerwowym czwartku. Chociaż mam nadzieję, że nie było tak źle u was, a że piątek będzie naprawdę fantastyczny. Natomiast może być bardzo fantastyczny też przyszły tydzień, zwłaszcza, że mamy sporo kolejnych koncertów przed sobą, choćby Sean Paul 20 maja przyjedzie do Warszawy. Czy ja coś mówiłem o biletach na ten koncert, że je mam?
1: I nie mogę wysłać do was wiadomości, no! Nie wiem czemu. Chciałam wygrać bilet i sobie zaśpiewać. Kancelaria, kancelaria.
0: Marlena, która płacze tam po drugiej stronie, że nie może wysłać wiadomości, ale jak nie możesz wysłać wiadomości, skoro ja dostałem od ciebie wiadomość? Chyba coś ci się przycisnęło. No to niech ci się jeszcze przyciśnie wiadomość taka, że dostałaś bilety.
2: Reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
6: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
5: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
6: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
5: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
6: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
5: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
6: Zapraszam.
7: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
5: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
8: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
9: Sprawdź mieszkania gotowe do odbioru od dewelopera Szymichowski na osiedlu Pruszcz Park w Pruszczu Gdańskim i miej miasto w zasięgu ręki. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i zamieszkaj w otoczeniu zieleni w prężnie rozwijającej się okolicy. Ciesz się słonecznym ogródkiem lub przestronnymi balkonami. Korzystaj z udogodnień i terenów rekreacyjnych w sąsiedztwie. Kup i zamieszkaj na swoim od razu. Pruszcz Park. Szymichowski.pl. Mała czy duża, z oknem czy bez, nieważne jaka jest twoja łazienka, w salonie łazienek Bokaro wyposażymy ją idealnie. Przyjdź 15 i 16 maja na dni marki Radaway. Poznaj kabiny prysznicowe renomowanego producenta i lidera w realizacji zamówień nietypowych w 2 tygodnie. Salon łazienek Bokaro, Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
10: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla

0: Play w Radiu SK. Hanczak z tej strony to imprezka, a słuchacz Paweł napisał do mnie, że piosenki z UU są najlepsze. No więc Sky of Full of Stars absolutnie pasowało, było tu UU. Mam nadzieję, że wasz czwartek to jednak takie UU, a nie UU. Ale nawet jeżeli jesteście zmęczeni, to za chwilę wam zagram na prozę życia trochę poezji od Stanach. Wcześniej jednak jeszcze w sprawie Shona Paula i jego koncertu w przyszłym tygodniu w Warszawie odezwała się słuchaczka.
1: Cześć Radio SK, cześć. Tu Oliwia. Właśnie usłyszałam, że można wygrać u was bilety na koncerty Shona Paula, co by było spełnieniem moich marzeń. Jestem prawdziwą fanką od najmłodszych lat. Pamiętam jeszcze, jak za grzydyla siedziałam na Vivie przed telewizorem, w sensie oglądając Vivę i jego teledyski. To właśnie jego utwory rozpoczęły u mnie pasję do tańczenia tańca dancehall, który tańczyłam przez 10 lat. Mam filmiki na potwierdzenie, jak coś. Gdyby potrzebna była weryfikacja.
0: Słuchaj, no ja też mam filmiki, jak tańczę dancehall. One się bardzo źle kończą, ale jakby co, to zawsze możemy się powymieniać. Oczywiście, Oliwia, wysyłam cię na koncert Shona Paula, podwójny bilet dla ciebie. Zresztą dla Magdaleny, dla Klaudii, dla Beaty. Dziewczyny, się okazało, tutaj do mnie nagrywają się, piszą, po prostu mają wiele wspomnień z Shonem Paulem. Wszystkich nie zmieszczę na antenie, ale Torwar was wszystkie pomieści z osobami towarzyszącymi.

0: Jeżeli ktoś teraz słucha Radia SK w pracy i potrzebował jakiegoś tutaj energetyka albo kawy, to już nie musi, bo Fast Cars and Superstars zrobiło robotę przed 21. A takich rytmów tanecznych oczywiście jutro więcej, bo jutro piątek, no i SK Live Remix. Powróciła ta audycja po niemal dekadzie przerwy. To jutro wieczorem, ale rano ktoś z was znowu się dowie, że musi się w kolejny weekend spakować, zabrać kogoś i polecieć z nami na odlot ściśle tajny. Dokąd? No tego wam nie mogę powiedzieć, bo po pierwsze nie wiem, a po drugie na tym też polega ta zabawa, że nikt do końca tej zabawy nie wie, dokąd polecicie, dowiecie się na lotnisku. Ale wiadomo, że będzie tam Jankes, będzie tam Kama, będzie tam Wiktor, no i na przykład nasza słuchaczka Ola z narzeczonym, bo Ola już wygrała.
1: Ufacie sobie do samego końca, tak?
2: Tak, tak, moje serce jest zaklepane, jego mam nadzieję też.
1: No ale pytanie, Jankes, czy my w końcu zabieramy Olkę, czy nie?
3: Ola, jesteś cudowna, jesteś wspaniała, jesteś narzeczoną, lecisz tak ze swoim facetem na odlot ściśle tajny!
2: Yeah! Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
0: I bardzo dobrze, jest radość. No i zobaczymy, czy będzie też kolejna radość z miejscówki, do której polecicie, ale myślę, że tak. Przypomnę, w pierwszej edycji nasza ekipa wylądowała na Cyprze. Jak będzie teraz? Okaże się za tydzień. Ale jeżeli chcecie z nami polecieć, to zgłoście się już teraz. Można to zrobić tylko przez naszą mobilną apkę, którą ściągnąć możecie na smartfony.

0: Reklama.
1: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
3: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
2: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
3: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
2: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
3: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
2: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
3: Zapraszam.
4: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
2: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Dla tych, którzy lubią przesadzać, 9. Miejski Mikrolas w Gdańsku. Już 16 maja o 11.30 na przeróbce przy Joachima Pastoriusza 16. Sadzenie drzew, ekowarsztaty i poczęstunek. Zapraszają Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, i Sławomir Kiszkurno, prezes zarządu zakładu utylizacyjnego. Więcej na mikrolasy.zut.com.pl.
7: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Słyszałeś? Cosius Young 15+ w Gdyni robi dni otwarte.
10: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
9: Mają tam technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
10: Kiedy to?
9: Już 19 maja. Gdynia, Kołłątaja 1.
10: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
9: Cosinus Young.

0: Nauka łączy się z pasją.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Uwaga Gdańsk! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Gdańsk, ulica Witosa 15, spółdzielnia Chełm. Od 22 do 31 maja. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
3: I po reklamie.
4: SK Trójmiasto. Na czasie.
5: To będzie wieczór, który przeniesie was prosto do słonecznej Italii, gdzie rytmy i melodie porywają serca od pokoleń. Jutro w Gdańsku Serata Italiana, czyli włoskie hity na żywo. Podczas koncertu odkryjemy historię ponadczasowych utworów i niezapomnianych wykonawców, takich jak Drupi, Albano and Romina Power, Umberto Tozzi czy Eros Ramazzotti. To idealna okazja, by przypomnieć sobie klasyki takie jak Baila Morena, Ti Amo czy Sempre Sempre, lub po prostu poznać je na nowo w wyjątkowych aranżacjach. Serata Italiana już jutro w peronie 5 w gdańskiej metropolii. Do 21 wstęp jest darmowy.

0: Music News.
1: Do Radio SK, tu Michał Hanczak. Mnie nie trzeba namawiać na jakieś wycieczki, city breaki i tego typu historie. Jak tylko mam czas, możliwość, to oczywiście od razu ruszam na wycieczkę. No i cieszę się tym bardziej, że przed nami teraz taka muzyczna w dodatku wycieczka do Berlina, w którym dawno nie byłem, a do którego zabiera nas Martyna Baranowska, która właśnie do studia Radia SK dotarła, zresztą z walizką.
2: Tak jest, dzień dobry. Co prawda nie z Berlina, ale tak, jestem z walizką i z Berlinem dla was.
1: Berlin to jest tytuł twojego najnowszego singla, o którym sobie dzisiaj trochę pogadamy rzeczywiście i jeszcze wyjaśnijmy, że ta walizka to dlatego, że ty cały czas w biegu. Akcja promocyjna trwa, ty przyjechałaś właśnie, za chwilę jedziesz dalej i po prostu trzeba ze sobą cały ten bagaż doświadczeń i ten prawdziwy bagaż wozić.
2: Tak jest, tak jest. Na szczęście nie jest on ciężki.
1: Nie jest, bo ci pomagałem z tą walizką, nie jest najgorzej.
2: Nie jest najgorzej, jest okej. Okay.
1: Coraz więcej jednak w tym bagażu doświadczeń twoich, bo to nie jest pierwszy singiel, chociaż my się po raz pierwszy spotykamy w studiu Radia SK, ale jakiś czas temu zaistniałaś piosenką pod tytułem Serce. Do niej jeszcze na chwilę wrócę za moment, ale skupmy się rzeczywiście na tym Berlinie. Czy to jest miasto, które ciebie inspiruje, czy ten Berlin po prostu wziął się od tak, bo akurat pasował ci jakoś do całego schematu piosenki, tak to nazwijmy?
2: Szczerze mówiąc, Berlin to była totalnie nazwa robocza piosenki, a wzięła się stąd, że pan producent wysłał mi piosenkę i zanim jeszcze napisałam tekst, zanim napisałam melodię, to takie było moje skojarzenie. Taki był vibe tej piosenki, czy kolor tej piosenki, który sprawił, że pomyślałam o Berlinie i tak nazwaliśmy roboczo tę piosenkę, tak już zostało i stwierdziliśmy, że to pociągniemy cały storytelling, jedziemy do Berlina, nagramy teledysk, ale tak, Berlin sam w sobie jest bardzo inspirującym miastem, dużo się tam dzieje, ja lubię sobie tam jeździć rowerem i zwiedzać to miasto.
1: Pochodzisz z Wrocławia, więc masz blisko w miarę do tego Berlina.
2: Tak jest, pociąg.

0: Wiem, rzut beretem. Chyba bliżej niż do Warszawy.
1: Może tak być, rzeczywiście. Ale to nie jest piosenka o Berlinie, od razu to powiedzmy. No ten Berlin rzeczywiście stał się takim symbolem, ale to jest piosenka o spotkaniu po latach, tak mogę powiedzieć, czy jeszcze inaczej to interpretujesz?
0: No tak, jest to piosenka o spotkaniu osoby z przeszłości i takim zderzeniem z jej teraźniejszym życiem. To prawda. Zderzeniem z nową relacją tej osoby i z taką myślą, że o, ja już tam kiedyś byłam, doświadczyłam tego, ale na szczęście jestem już poza, bawcie się, ja mam teraz swoje życie. Nie robi to na mnie większego wrażenia jak taki stary film, który widziałam już 1000 razy i nie wzbudza we mnie żadnych emocji.
1: I tutaj wezmę cię trochę pod włos, bo mówisz o tym, że rzeczywiście takie spotkanie po jakimś czasie, takiej osoby, która kiedyś może była dla nas ważna, dzisiaj już nie ma znaczenia, nie budzi emocji, a z drugiej strony jest inspiracją do piosenki. Czyli jakieś refleksje, przemyślenia jednak się pojawiają.
0: No fakt, ale ja muszę przyznać, bo ja często piszę o sobie jednak, o swoich doświadczeniach i rzeczywiście o tym, co przeżyłam. Natomiast to nie jest moja historia. Pomyślałam sobie, że dam sobie jako zadanie taki quest dla samej siebie, że opiszę historię, która mi się nie przytrafiła, ale która mogłaby się przytrafić i myślę, że przytrafiła się wielu innym osobom, więc postawiłam się w roli takiego obserwatora i co by było, gdyby, pisząc tę piosenkę.
1: A rzeczywiście jesteś jako autorka bardziej taką obserwatorką i reporterką może nawet, czy jednak to jest twoje częściej własne, wypływające z jakichś twoich przeżyć, trochę jakbyś otwierała nam pamiętnik?
0: No totalnie własne. Tak jak wspomniałam, większość piosenek to są moje przeżycia, prawdziwe emocje, natomiast akurat w tej piosence postawiłam się w roli obserwatora i osoby z boku, która wyobraża sobie jakąś sytuację i po prostu ją opisuje. No ale mam nadzieję, że ktoś znajdzie w tym swoją historię.

0: mówisz, że rzeczywiście na tym Berlinie oparł się ten storytelling wokół tego utworu i teledysk też powstał w Berlinie. Więc opowiedz trochę o tych swoich ulubionych miejscach w tym mieście, bo myślę, że to miasto wielu osobom jest bliskie. Też dlatego, że nie jest tak daleko od nas, że kojarzy się trochę jednak już z tym zachodnim powiewem, mimo że często teraz nie mamy my się czego wstydzić, ale jednak Berlin się kojarzy jednym z imprezami, innym z jakąś wolnością twórczą, innym z kebabem bardzo dobrym też się kojarzy. Są bardzo różne skojarzenia z tym Berlinem. Jak to jest u ciebie i dokąd nas zabierasz? Czy to w teledysku, czy gdybyś miała nas do tego Berlina swojego zabrać po prostu na wycieczkę?
1: Cóż, ja właśnie zawsze mam ten problem, że nie zapamiętuję nazw, ulic, miejsc, jeszcze po niemiecku tym bardziej. Natomiast, tak jak już wspomniałam, najbardziej lubię takie frywolne bujanie się po mieście i doświadczania różnych dzielnic tego miasta, kontrastowych bardzo często. Także to polecam. Jak ktoś będzie w Berlinie, to fajnie jest mieć rower i tym rowerem po prostu wszędzie się bujać i doświadczać i patrzeć, co tam się dzieje, bo naprawdę Berlin jest bardzo różnorodny i myślę, że to jest taki najlepszy sposób na to, żeby zobaczyć jak najwięcej tego miasta i jak najwięcej poczuć.
0: A poniósł cię kiedyś melanż w Berlinie?
1: Jeszcze nie, ale kto wie, może do Bergheim kiedyś się wybiorę, jeszcze wszystko przede mną.
0: Chociaż akurat Wrocław też ma dużo do zaoferowania, jeśli chodzi nie tylko o imprezowanie, ale w ogóle o kulturę, o takie fajne życie w czasie wolnym. Bardziej pod tym kątem oczywiście sobie myślę turystyczno, ale też takim rekreacyjnym. Nawet jeżeli się jest z tego miasta i nie jest się turystą, to fajnie czasami być turystą we własnym mieście. I mam wrażenie, że Wrocław też tutaj akurat ma dużo do powiedzenia.
1: Nie no, Wrocław jest super. Jest dużo parków, dużo zieleni. Ja bardzo kocham Wrocław. Jest rzeka, którą uwielbiam, która płynie przez całe miasto. No i też są kluby fajne. Zresztą jedna ze scen w Berlinie,

0: Ta ostatnia nie jest nagrywana w Berlinie, tak wam zdradzę, tylko ta scena klubowa jest nagrywana właśnie we wrocławskim klubie Ciało.
1: Proszę bardzo, a więc jest ten most, który połączył te dwa miasta. A tobie się zdarza pisać w podróży albo właśnie gdzieś poza swoim pokojem, swoim mieszkaniem, czy jednak potrzebujesz mieć ten komfort własnych czterech ścian, do których jesteś przyzwyczajona i tam wtedy powstają piosenki?
0: Lubię mieć ten komfort, to prawda, i bardzo często piszę w domu, piszę w czterech ścianach, natomiast wiadomo, że ja bardzo lubię podróżować, więc czasami wykorzystuję ten czas pomiędzy jedną destynacją a drugą i bardzo lubię pisać na przykład siedząc w pociągu. I tam też czasami się dzieją jakieś takie sytuacje albo obserwacje moje, które mogę sobie zapisać.
1: I możesz się skupić, bo ja na przykład bardzo często łapię się na tym, jak chcę popracować, zwłaszcza kreatywnie w podróży, to że jednak za dużo rozpraszaczy jest dookoła.
0: Dlatego warto kupić sobie bilet w strefie ciszy.
1: Proszę bardzo, Martyna Baranowska, być może w przyszłości nowa twarz PKP w ogóle w jakiejś kampanii.
0: To byłoby groteskowe, gdybym reklamowała strefę ciszy w
1: jako PKP. Piosenkarka, tak jest, dokładnie, tak jest. Dokładnie tak. Bardzo dobrze, że ciszy nie ma u ciebie, że są kolejne piosenki, bo tak naprawdę już kilka tych utworów w tym roku się pojawiło i ta twoja kariera powoli nabiera tempa. Wspomniałem na początku o piosence Serce, od której się zaczęło, i ta piosenka cię zaprowadzi do kolejnego miasta, bardzo ważnego na mapie Polski, jeśli chodzi o muzykę, no czyli do Opola, więc trochę się też możesz tym pochwalić.
0: No cóż, no bardzo się cieszę, że będę mogła wystąpić w tym, na festiwalu Opole, jako debiutantka. No, jest to legendarna scena, prawda, więc bardzo się cieszę, że to się wydarzyło i że będę mogła zaśpiewać Serce moje przed opolską publicznością, nie tylko opolską, polską publicznością.
1: To jest konkurs debiutów legendarny, jednak jakaś tam rywalizacja. Masz trochę już takiego stracha, trochę stres przed tym występem i przed tym, że trzeba się będzie zmierzyć z innymi?
0: Stres zawsze jest, wiadomo. Natomiast ja nie czuję w tym momencie tej rywalizacji. Ja występuję, zresztą z Wrocławia występuje też mój kolega, także no, będzie tam dużo fajnych, nowych artystów. Ja czuję, że to będzie po prostu fajny koncert. I ja zaśpiewam swoje serce, dam swoje serce na dłoni i swoje emocje i mam nadzieję, że ludzie to przyjmą.
1: Między innymi Serce i Berlin to są

0: artystów. Ja czuję, że to będzie po prostu fajny koncert. I ja zaśpiewam swoje serce, dam swoje serce na dłoni i swoje emocje i mam nadzieję, że ludzie to przyjmą.
1: Między innymi serce i Berlin, to masz pomysł na ciąg dalszy swojej drogi.
0: No będzie płyta, na pewno będzie płyta, myślę, że jeszcze w tym roku, także singiel, płyta.
1: No i może wygrana w debiutach po drodze.
0: No tak, nie może, tylko na pewno. Trzeba afirmować, afirmacja.
1: Dobrze, bardzo dobrze, ja to szanuję.
0: Wygrana w debiutach.
1: Oczywiście, byłoby super, oczywiście trzymam kciuki w sumie za wszystkich, bo widziałem listę tych artystów, niektórych mam okazję też już znać albo osobiście, albo z jakichś ich nagrań czy występów i mocna stawka, więc ja bym chyba jednak szedł w tym kierunku, że to jest fajna droga, żeby po prostu pokazać siebie i swój talent, a już mniejsza z tym, kto wygra, a kto nie wygra.
0: Też tak czuję właśnie, no ja się tu oczywiście śmieję z tą afirmacją, no wiadomo.
1: Ale było, nie afirmować, było, trzeba.
0: Nie, no trzeba, byłoby miło, absolutnie byłoby miło, natomiast rzeczywiście myślę, że ten występ sam w sobie będzie super doświadczeniem i bardzo się na to wszystko cieszę i nie mogę się doczekać i zapraszam was, kochani, żebyście włączali telewizory albo przyjechali do Opola, bo będzie super.
1: Jesteś zwierzęciem scenicznym?
0: Ja jestem chyba słoneczkiem scenicznym.
1: A to ładne.
0: Tak mi się wydaje.
1: Czyli emanujesz jakąś taką pozytywną, ciepłą energią ze sceny?
0: No chyba tak, tak mówią. I mówią, że mam dużo słońca w głosie i piasku.
1: To prawda i to zwłaszcza w tym sercu, pamiętam, mnie urzekło, bo to było takie pierwsze zetknięcie z twoją twórczością dla mnie, więc rzeczywiście jest to bardzo charakterystyczny głos, ale też w ogóle brzmienie tych utworów, bo mam wrażenie, że Berlin to jest taka dobra kontynuacja tego brzmienia, nie? Że gdzieś pokazujesz nam, co ci w duszy gra, że to nie jest takie odklejone jedno od drugiego, tylko rzeczywiście bardzo spójne.
0: Faktycznie, korem tych wszystkich piosenek jest gitara. Ja kocham gitarę, ale kocham melodię. Melodia jest dla mnie bardzo ważna. Lubię gitarowe brzmienia, ale lubię też popowe i staram się to wszystko łączyć. I tyle. I jeszcze do tego dochodzą moje emocje i moja wrażliwość, więc mam nadzieję, że to jakoś tam trafi.
1: Miejmy nadzieję. To jest nasze pierwsze spotkanie, twoja pierwsza wizyta w Radiu SK. Oby pierwsza, ale nie ostatnia, żeby kolejne też następowały i żeby rzeczywiście kolejne osoby odkrywały zarówno serce twoje, jak i Berlin, jak i jeszcze singiel, który jeszcze był po drodze, bo jeszcze był Ptak.
0: Tak,
1: przecież.
0: Tak, był.
1: Więc jest już czego posłuchać. Martyna Baranowska z sercem prosto z Berlina, można powiedzieć,
0: tak
1: dzisiaj.
0: Tak jest. Bardzo dziękuję.
2: SK Music News.
1: To jeszcze mam dla was kilka informacji o koncertach, które wielkimi krokami się zbliżają. W przyszłym tygodniu wystąpi w Polsce, konkretnie w Warszawie, gwiazda prosto z Jamajki. To Sean Paul. 20 maja na Torwarze będziemy mogli usłyszeć takie hity jak Get Busy, No Lie czy Got to Love You. Sean Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad dwóch dekad rozgrzewa nas swoimi hitami. No i ten koncert w Polsce ma być oparty właśnie na tych hitach. Na koncert zaprasza was Radio SK, a jeżeli chcecie dostać bilety, to przekonajcie mnie, że musicie tam być. Czekam na maile hanczak@sk.pl. Jeszcze jeden koncert dla milenialsów zbliża się wielkimi krokami. Florida ponownie wystąpi w naszym kraju. Będzie można usłyszeć takie hity jak Club Can Handle Me, Right Round, Wild Ones czy Whistle. Artysta w zeszłym roku grał w Łodzi, to była wielka impreza. No a w tym roku wystąpi w Warszawie na letniej scenie Progresji. Ten koncert 23 maja.
2: SK Music News.
1: No właśnie, jest maj, a jak maj to juwenalia i wcale nie trzeba być studentem, żeby dobrze bawić się na koncertach. Te odbywają się oczywiście w całym kraju, ale jedne juwenalie przerodziły się w prawdziwy festiwal.

0: ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Warius Manx z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban Żabson, Michał Szczygieł i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej. Wszystkie szczegóły znajdziecie oczywiście w sieci, a że SK od lat obecna jest na Kortowiadzie, to już w kolejny weekend, 23 i 24 maja. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla Was mnóstwo biletów na tę imprezę.
1: SK Trójmiasto News.
2: Przy mikrofonie Krzysztof Płowecki, a to jest magazyn reporterów Radia SK. W tym programie problemy z poidełkami w Gdyni, aplikacja do rozmowy przy kawie i rekrutacja w gdańskich szkołach. Zapraszam. Gdynia znowu nie uruchomiła miejskich poidełek z początkiem maja. Przed rokiem brakowało pieniędzy, a w tym roku za późno podpisano umowę na przeprowadzenie badania jakości wody. Na darmową i zdatną do picia wodę w przestrzeni miejskiej gdynianie i turyści poczekają jeszcze co najmniej do końca miesiąca. O szczegółach Paweł Lemke rozmawiał z Michałem Felonem, dyrektorem zarządu dróg miejskich w Gdyni.
3: No i zaczniemy od tego, że kiedyś te poidełka gdyńskie były uruchamiane w okresie majówki. W tym roku, podobnie jak zresztą w ubiegłym roku, nie zostały jeszcze uruchomione. Jak wygląda sytuacja, co się wydarzyło?
4: Nie można powiedzieć, że coś się konkretnego wydarzyło. Poidełka mają swoją funkcję głównie dla mieszkańców chłodzącą. W tym roku nie mamy takiej bardzo gorącej majówki, jak to było właśnie w latach poprzednich, więc nie ma tutaj stałego terminu uruchomienia tego typu urządzeń i w związku z tym nie zostały one uruchomione na majówkę.
3: To kiedy zostaną uruchomione?
4: Natomiast tak, tu trzeba konkretnie odnieść się do tego, że przygotowujemy się do tego, żeby były one uruchomione tylko wtedy, kiedy będzie właśnie zajdzie taka potrzeba. Więc w związku z tym podpisaliśmy umowę na badania wody 17 kwietnia. Natomiast termin poboru próbek przez sanepid mamy ustalony na 19 maja. Obecnie próbujemy to troszeczkę nawet przyspieszyć, ale 19 maja to jest oficjalny termin poboru tych próbek.
3: Czyli żeby uruchomić poidełka, wystarczy po prostu, jedyna rzecz, którą musicie Państwo zrobić, to jest właśnie pobrać te próbki, tak, do badań.
4: Do uruchomienia podpisujemy corocznie umowę z eksploatatorem naszych poidełek, czyli przyłączy wodociągowych i samych urządzeń poidełek. I taką umowę w tym roku zawarliśmy 7 maja tego roku. Nasz eksploatator odpowiada za utrzymanie w dobrym, prawidłowym stanie technicznym urządzeń, tak żeby one działały dla mieszkańców, czyli robi zarówno, przygotowuje sieć po sezonie zimowym, robi jej płukanie, czyszczenie, ewentualne chlorowanie, jeśli jest konieczne. Również spada techniczny stan samych urządzeń poidełek, wymienia zawory, naprawia kratki ściekowe, które tam występują, żeby ten cały urządzenie funkcjonowało.
3: Dlaczego te próbki są w ogóle pobierane? Jeżeli woda jest i tak gdyńska, woda jest pitna w całej Gdyni, dlaczego musicie Państwo robić dodatkowe badania?
4: Tego typu badania robimy z tego powodu, że owszem, woda jest w gdyńskim wodociągu badana na bieżąco przez PWiG Gdynia, natomiast są tutaj tak zwana dodatkowa sieć do poidełek, która na okres zimowy jest unieczyniana. Można powiedzieć, że to są przyłącza, są swojego rodzaju przyłącza wodociągowe do urządzeń poidełek i w takim przypadku po całej zimie, gdzie ta woda raz, że mogła tam i stać, czyli być bez ruchu, mogły się wydarzyć różne rzeczy na tych krótkich odcinkach jednak przyłączy wodociągowych, należy samą tą sieć czy te przyłącza przygotować do prawidłowej eksploatacji, jak również sprawdzić, czy aby na wylewkach nie doszło do jakiegoś skażenia wody związanego właśnie z tymi krótkimi odcinkami sieci. Umowa z eksploatatorem oczywiście jest zawarta, została 7 maja i będzie funkcjonowała do końca października 2026 roku.
3: No i na koniec chciałbym jeszcze zapytać, jak wygląda ta infrastruktura poidełek w Gdyni, ile ich mamy na terenie miasta i w jakich głównie lokalizacjach występują?
4: W Gdyni mamy obecnie 17 urządzeń poidełek, 10 znajduje się w parku centralnym, pozostałe 7 znajdują się w centrum miasta i jedno poidełko znajduje się przy źródle Marii, przy figurce Matki Boskiej i w Orłowie przy molo.
2: Chcesz napić się dobrej kawy i przy okazji porozmawiać, ale nie masz z kim?

0: jedno poidełko znajduje się przy źródle Marii, przy figurce Matki Boskiej i w Orłowie przy molo.
1: Chcesz napić się dobrej kawy i przy okazji porozmawiać, ale nie masz z kim?

0: Wpisuję miejsce spotkania, datę, godzinę spotkania. Może znaczyć tematy, o których chcę rozmawiać, można zaznaczyć nastrój, który obecnie ma i wrzucę ogłoszenie i na to ogłoszenie inne osoby odpowiadają. To wystarczy kliknąć dołączam, zaznaczyć co się jest ubranym, żeby można było się rozpoznać na miejscu i to tak naprawdę tyle. Jest możliwość spotkania się w dwie osoby, a jest możliwość też spotkań grupowych. Obecnie wybieramy spośród gotowych tematów. Naprawdę bardzo różne. Od bycie rodzicem, przez przedsiębiorczość, po podróże, koncerty, openera, jakby wszystkie możliwe tematy, które obecnie są, jest zapotrzebowanie. Obserwuję panią Hatalską, jej firma na dużo udostępnia właśnie informacji o trendach, które są i jeden z takich najbardziej wyrazisty jest osamotnienie, które jednocześnie istnieje z potrzebą wspólnoty i jest to bardzo trudny tak naprawdę problem społeczny, natomiast dzięki właśnie takim aplikacjom jesteśmy w stanie bez żadnej presji, bez żadnego przygotowania wcześniejszego po prostu poznać nową osobę, będąc otwartym na historię tego drugiego człowieka, to może być luźna historia, może być jakieś głębsze rozważania o życiu i myślę, że to bardzo będzie zbliżało ludzi. Spontaniczne natomiast możemy oczywiście z wyprzedzeniem kilkudniowym taką zaznaczyć w aplikacji ogłoszenie, natomiast tak, jest to cała idea właśnie z tej spontaniczności. Zaczynamy od Trójmiasta, bo Trójmiasto ma niezwykły vibe i aurę przyjemnych ludzi, że tak powiem, natomiast docelowo chcę, żeby rozszerzyć to na inne miasta oraz inne kraje. Ja tak jak rozmawiam ze znajomymi, którzy prowadzą startupy w innych krajach, oni są zaskoczeni, bo to jest tak naprawdę bardzo prosty pomysł, ale nie jest tworzony. Raczej ludzie skupiają się na tym cyfrowym spotykaniu się. Mi bardzo zależy właśnie, żeby przejść z tej cyfrowości na prawdziwe życie. Mamy w aplikacji kategorie typu przedsiębiorczość, budowanie biznesów. Czasami poznajemy ludzi, którzy zmieniają nasze postrzeganie biznesu i tego, jak prowadzimy firmy, zupełnie losowo. I właśnie ta losowość tutaj może być czymś niesamowitym, co bardzo nam otworzy głowy. Dzięki temu, że nie jesteśmy oceniani, nikt nas nie ocenia po profilu, po prostu przychodzimy, spotykamy się, to jest tylko kawka, więc jeżeli nawet nie będzie ta rozmowa się kleiła, no to jest kilkanaście minut, więc ten taki bufor bezpieczeństwa jest i myślę, że też pozwoli ludziom, którym właśnie brakuje tego kontaktu z ludźmi, ale też są bardziej introwertyczni, myślę, że to pozwoli przemóc się. Te relacje w tym momencie będą powstawały naturalnie, tak, bo jeżeli z kimś nam zaklika, to może być albo przyjaciółmi, ale może to też rozwinąć się w inną stronę, tak. Aplikacja do tego jakby nie skłania, chcę, żeby była właśnie otwarta na ludzi, którzy niezależnie o randkowaniu akurat, albo po prostu potrzebują zupełnie czegoś innego, tych przyjaźni, które trudno, jest to nawet przecież memy, jak trudno jest znaleźć przyjaciół po 30. Zauważyłam, że pierwsi użytkownicy wybierają opcję spotkań grupowych, ale też zaczynają już się pojawiać ogłoszenia jeden na jeden. Jest to bardzo ciekawe, bo tworząc aplikację zupełnie się nie spodziewałam, czy ludzie będą woleli spotykać się od razu w grupie, gdzie jest w pewnym sensie trochę bezpieczniej, bo bufor jest, nie trzeba całej rozmowy kontrolować, ale z drugiej strony jest dużo osób, które lubią porozmawiać sobie tylko we dwójkę i że ta rozmowa była bardziej prawdziwa i otwarta. Nie mamy tam obecnie profili, po prostu rejestrujesz swoje konto, patrzysz na ogłoszenia albo dodajesz swoje własne. Więc jeżeli spodoba ci się rozmowa z kimś, kim już się spotkałaś, to już musisz ten kontakt sama jakby powiedzieć, że chcę być z tobą w kontakcie, wymienimy się, nie wiem, komunikatorami i tak dalej. Więc myślę, że to daje dużą swobodę, a cały czas aplikacja umożliwia spotykanie się dalej z innymi osobami lub trafienia na tą samą. W ciągu ostatniego tygodnia pierwsze 4 osoby już się spotkały, już mam potwierdzone spotkania.
1: Gdańskie szkoły otwierają drzwi dla przyszłych uczniów. Rusza nabór do szkół ponadpodstawowych na rok 2026-2027, a od piątku ósmoklasiści mogą składać wnioski elektroniczne. Na wybór i uporządkowanie preferowanych placówek mają czas do 12 czerwca. Więcej na temat zasad rekrutacji oraz najważniejszych terminów mówią Monika Habior, wiceprezydent Gdańska oraz Jolanta Banach z klubu Wszystko dla Gdańska.
2: W Gdańsku jak co roku można składać dokumenty i podania do dowolnej liczby szkół i placówek, co ułatwia rekrutację, zmniejsza stres młodych ludzi w kolejnych etapach, kiedy przychodzi do ostatecznego wyboru tego miejsca, w którym będą kontynuować swoją edukację. Bardzo się cieszę, że możemy się na ten temat spotkać, ponieważ Gdańsk oferuje bardzo bogatą ofertę edukacyjną w tym trzecim etapie edukacyjnym, jakim są szkoły ponadpodstawowe. W tym roku przygotowaliśmy 5000 miejsc dla młodych osób, które będą kontynuowały edukację w Gdańsku i to oferta 46 samorządowych szkół. Mamy 18 liceów, 13 techników i 10 branżowych szkół pierwszego stopnia, a ponadto także szkoły specjalne. Mamy w Gdańsku aż 70 zawodów, w których można się kształcić. W Gdańsku stawiamy na ten wybór pomiędzy edukacją ogólną a edukacją zawodową. 70 zawodów to bardzo dużo i można się kształcić w bardzo różnorodnych zawodach. Dziś jesteśmy w Państwowych Szkołach Budownictwa. No, pan dyrektor zaraz opowie o ofercie, jaką mamy tutaj, ale są tutaj też uczniowie i uczennice, którzy już przed chwilą powiedzieli,

że to jest szkoła, do której warto przyjść. Mamy w Gdańsku szkoły też kształcące w branży morskiej, w branży energetycznej, która przecież tak bardzo, obie zresztą bardzo dynamicznie się rozwijają. Mamy różnego rodzaju szkoły, także związane z architekturą, z projektowaniem, gastronomią, hotelarstwem, a także licea ogólnokształcące. To, co ważne, to chcę przypomnieć, że warto spojrzeć i przyjrzeć się szkołom, do których chcecie przyjść, bo bardzo się one zmieniają. W Gdańsku inwestujemy w zmieniające się warsztaty, w bazę edukacyjną. Pracujemy z ponad 500 pracodawcami, którzy również doinwestowują i oferują ciekawe propozycje szkoleń, staży naszym uczniom i uczennicom. Z dużych projektów, które teraz realizujemy, to Gdańsk miastem zawodowców, a także włączamy gdańskie szkoły dzięki współpracy i dzięki wsparciu Unii Europejskiej, co warto zawsze podkreślać. Proszę też zwrócić na ofertę liceów ogólnokształcących, które kształcą zarówno w profilach humanistycznych, matematyczno-fizycznych, biologiczno-chemicznych, klasach dwujęzycznych z językiem angielskim czy hiszpańskich, klasach mistrzostwa sportowego. Mamy też klasy ratownictwa wodnego i medycznego, klasy psychologiczne, informatyczne, a także klasy, w których można zdawać maturę międzynarodową. Z takich ciekawych zawodów, które tutaj myślę, że warto wymienić, to technik eksploatacji portów i terminali, technik robotyk, technik urządzeń systemów energetyki odnawialnej, technik przemysłu mody czy technik specjalista. A jeśli chodzi o ciekawe klasy w gdańskich liceach, to klasy menedżerskie, klasy wojskowe, straży granicznej, celno-skarbowe, ratownictwa medycznego, czyli mamy różnego rodzaju też zawody mundurowe lub związane z bezpieczeństwem. W klasach mistrzostwa sportowego klasy ratownictwa wodnego, żeglarstwa, kajakarstwa, wioślarstwa, klasy sportowe takie jak piłka nożna, pływanie, lekkoatletyka, gimnastyka. O psychologicznym profilu już mówiłam. Myślę, że naprawdę jest w czym wybierać, ale chcę też zwrócić uwagę, że Gdańsk to miasto, w którym dbamy o prawa uczniów i uczennic. W Gdańsku działa Rzeczniczka Praw Uczniowskich. W Gdańsku aktywnie pracujemy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, aby wspierać dobrostan uczniów i uczennic. W Gdańsku nasze Gdańskie Centrum Zdrowia Psychicznego jest obecne w szkołach również ponadpodstawowych, a tam, gdzie się pojawią konflikty, co jest również nieuniknione, funkcjonuje Gdańskie Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej. Są też klasy mediacyjne. Zachęcam do skorzystania z oferty gdańskich szkół ponadpodstawowych. Wspieram młodych w dokonaniu dobrego, pozytywnego wyboru. Jestem pewna, że społeczności szkolne czekają na Was z niecierpliwością.

0: Zachęcam do skorzystania z oferty gdańskich szkół ponadpodstawowych. Wspieram młodych w dokonaniu dobrego, pozytywnego wyboru. Jestem pewna, że społeczności szkolne czekają na Was z niecierpliwością.
1: To jedna z pierwszych ważnych decyzji w życiu młodego człowieka. Dlatego chcielibyśmy, aby zarówno uczennice, jak i uczniowie i ich rodzice nie czuli się osamotnieni i nie byli osamotnieni w procesie podejmowania tej ważnej decyzji. Z tego powodu szkoły organizowały w ostatnich miesiącach dni otwarte. Można było zapoznać się z ofertą szkoły niejako od środka, porozmawiać z nauczycielami, ze starszymi kolegami, koleżankami. W marcu odbyły się targi szkół ponadpodstawowych reprezentowane przez wszystkie szkoły. Natomiast młodych ludzi w wyborze ścieżki edukacyjnej wspiera Centrum Rozwoju Talentów. Warto przypomnieć, że to była pierwsza placówka w kraju diagnostyki talentów powołana przez prezydenta Adamowicza jako jednostka Powiatowego Urzędu Pracy. Ona zresztą świadczy usługi nie tylko dla mieszkańców Gdańska, ale całego Trójmiasta. Usługi są bezpłatne, polegają na uczestnictwie w warsztatach, ale także można skorzystać z doradztwa indywidualnego, polegającego na rozpoznawaniu zainteresowań, kompetencji, predyspozycji. Młody człowiek otrzymuje wiedzę o zawodach, o możliwościach dopasowania odpowiedniej szkoły dla kształcenia w tych zawodach. Zapraszamy na stronę centrum. Jak powiedziałam, usługi są bezpłatne. Tam też można się umówić na spotkanie. Warto też skorzystać z EduMapy. EduMapa to jest serwis informacyjny, również bezpłatny, zawierający pełną ofertę szkół ponadpodstawowych, opis kierunków kształcenia, kalkulator punktowy, testy predyspozycji, możliwości kształcenia po zakończeniu szkoły podstawowej. Też można się z ofertą zapoznać na stronie internetowej. Dla uczniów i uczennic klas ósmych przygotowaliśmy przewodnik po szkołach ponadpodstawowych, który również zawiera pełną informację i zestaw szkół, ponadto opis profili i zawodów i co ważne harmonogram i zasady rekrutacji, możliwości i wskazówki zaplanowania własnej kariery edukacyjnej, więc zapraszam.
2: SK Trójmiasto News.
3: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Scenariusz tego filmu niestety napisało samo życie. Bez końca to dokument o poszukiwaniach Krzysztofa Dymińskiego. Jego ojciec Daniel od 2 lat przeszukuje głębiny Wisły, rozdarty między obawą przed tragicznym skokiem, a nadzieją, że jego syn wciąż żyje. Jeśli ten film może uratować choć jedną osobę, to dziś wiem, że było warto. Mówi w rozmowie ze mną Michał Marczak, reżyser dokumentu.
4: Michał Marczak, jestem reżyserem filmu Bez końca.
5: Myślisz, że ojciec Krzyśka, czyli Daniel, szukając ciągle syna, tak naprawdę przedłuża jego nieśmiertelność?
4: Oj, ciężkie pytanie. Wiesz co, wydaje mi się, że to nie zależy od niego. To znaczy, wiesz, to jest kwestia, wiesz, można siedzieć i nie robić, ale to też rozwala po prostu emocjonalnie i ta niewiedza po prostu mi się wydaje, że jest... No ja sobie nie wyobrażałem, jak niewiedza może być... wyobrażałem sobie, że jest jakimś czymś potwornie niewyobrażalnie strasznym do przeżycia, ale dopiero jak spędziłem więcej czasu z Danielem i z Agnieszką, no poczułem, i to pewnie tylko pierwiastek tego, co oni czują, jak to jest niszczące, no i no co w tej sytuacji zrobić, no. Jakby, wiesz, ja nie wiem, jak ja bym postąpił w tej sytuacji. Może bym postąpił dokładnie takie Daniel. Znaczy, nie wiem, czy tak możemy oceniać, bo Daniel chyba miał jakby okej czas z Krzysiem, jak byli razem. Wiadomo, że zawsze człowiek w sytuacjach myśli, co mógłby zrobić inaczej. Może nie mógłby nic zrobić inaczej, może nie mógłby nic zrobić lepiej. Mi się wydaje, że dla mnie ta tragedia jest taka, że może nawet jakby się coś zrobiło inaczej, to by nie wiadomo, czy to dało inny rezultat. No, oczywiście to jest właśnie najgorsze w takich sytuacjach, że człowiek zaczyna o tym myśleć, to też zaczyna człowieka zjadać. Ale nie ma prostych odpowiedzi, mi się wydaje, na takie sytuacje.
5: Ty byłeś z tą rodziną, przebywałeś z nimi i to wydaje mi się, że każdy przeżywa tę tragedię na swój sposób. Mama ma potrzebę postawić świąteczne rzeczy w jego pokoju, tata chce go szukać, dziadek chce, żeby syn już odpoczął.
4: Wiesz co, no w pewnych momentach tak jest, ale w innych momentach wszyscy chcą na odwrót, bo ta niewiedza też zjada i też chciałoby się mieć już może odpowiedź i człowiek myśli, że dobra, no to może jednak no to poszukajmy jeszcze, bo może dzięki temu dojdziemy do jakiejś odpowiedzi i wtedy ten koszmar niewiedzy się skończy, więc w wydaje mi się, że to, co powiedziałaś, jest taki moment w filmie, który wszyscy tak mówią, ale 10 minut później już to się zmienia, no bo te emocje się co chwilę zmieniają, bo bardzo ciężko jest jakby cokolwiek w tej sytuacji zrobić.

0: i jakkolwiek z niej wyjść, więc no, to naprawdę nie ma łatwej odpowiedzi. No myślę, dlatego zrobiliśmy film, który ma godzinę 40 i który pokazuje tą sytuację właśnie z wielu, wielu stron, bo to jest mega skomplikowana sytuacja, której nie da się tak prosto wytłumaczyć, streścić i jedyna rzecz, którą mi się wydaje można zrozumieć, można zrobić, to jest po prostu, i to mi się wydaje, mam nadzieję, tym filmem zrobiliśmy, że można się troszkę wczuć i że widz może się postawić w miejscu tych osób i samemu zastanowić się, jak by się ta osoba zachowała w tej sytuacji, albo po prostu poczuć trochę tych emocji. To jest też właśnie siła kina, która pozwala nam to zrobić.
1: A ty trochę nie wcieliłeś się w rolę takiego detektywa, który gdzieś tam podpowiada, zauważa choćby te TikToki, że zwróciłeś uwagę, a przeglądałeś je, Daniel?
0: Wiesz, to była akurat jedna rzecz po prostu, to był przypadek. Ja nie bawiłem się w detektywa, bo nie czułem, że to jest moja rola po prostu. Akurat jakoś na to trafiliśmy, jakiś taki mały research zrobiliśmy. Osoby, które zajmowały się forenzykiem od Daniela też na to trafiły. Nie wiem, czy ktoś to przeoczył, czy ktoś nie to nie zerknął po prostu. Jakoś tak to się wydarzyło, że to, wiesz, ktoś nie myślał, że to jest ważne, ale pytanie, czy to jest ważne, wiesz, to jest jakaś tam...
1: Młodzieżowe rzeczy, które on po prostu oglądał.
0: Która tak, no i to niestety mówi, mi to bardziej mówi o czasach, w których żyjemy i o tym, że dzieciaki po prostu, że większość dzieciaków, bo pokazywaliśmy ten film szkołą w Stanach i dzieciaki od razu złapały TikToki i powiedziały tak, tak, no my to wychowaliśmy się na tym, nie? Nie jest nic szczególnego, nie?
1: Bombka z XD.
0: Bo po prostu, kurde, jest teraz w popkulturze młodzieżowej po prostu taka beka, nie? Beka samobójstwa, beka ze śmierci. Tak, i to jest takie ha, ha, ha, hi, hi, hi, hi, hi, hi. Ale jak nagle człowiek ma jakieś tam chwilowe załamanie czy jakieś takie cięższe myśli, no to kurde, może nagle się okazać, że to nie jest beka, nie? Albo że to po prostu jakoś tam gdzieś tam po prostu wpływa na nas, no. Te algorytmy i te platformy przecież, no, na to są zbudowane, tak? Żeby nam wciskać taki content, no. Żeby... Przecież to za chwilę będzie nielegalne, nie? Przecież ludzie będą patrzeć na nasze czasy i będą mówili, no, za jakieś, nie wiem, dwa pokolenia, że w ogóle, no, no, no, tak jak kiedyś samochody nie miały, nie wiem, pasów bezpieczeństwa, no, czy kiedyś myślano, że papierosy są zdrowe, no.
1: No właśnie, ja sprawę Krzyśka trochę śledziłam i rodzice bardzo często w wywiadach podkreślali, nie łączmy to z dziewczyną, a tutaj w pierwszej, jednej z pierwszych scen pada to z powodu nieszczęśliwej miłości. To jak to było?
0: Ty też, wiesz, muszę to skorygować, nie pada tak. To jest bardziej skomplikowana, długa rozmowa, gdzie bohaterzy się zastanawiają, co mogło zrobić i wymieniają wiele, co mogło się wydarzyć i mówią, że tak naprawdę nie wiadomo, że jedyna rzecz, którą wiadomo, to, że gdzieś tam było jakieś złamane serce. Ale może, cytując bohatera, coś jeszcze się nałożyło. Nikt nie wie tak naprawdę. Nie można tutaj nikogo obwiniać. Mi się wydaje, że właśnie to jest tragedia tej sytuacji, że nie ma prostej odpowiedzi. Nie wiadomo właśnie. Czasami tak się dzieje. I, no i to jest niestety właśnie, może być multum czynników. Nie wiadomo.
1: Bohaterem filmu jest tata, ale pojawia się też choćby przyjaciel Krzyśka. Próbowałeś dotrzeć też do tych ludzi z jego otoczenia?
0: Trochę tak, ale jednak bohaterem jest Daniel tego filmu. Chcieliśmy tak troszeczkę mieć kontekstu. Właśnie był jeden przyjaciel, który zgodził się kręcić, więc on też nam troszkę pomógł jakby zarysować takiego wstępu, co się wydarzyło. Ale jakoś tak bardzo szeroko nie próbowaliśmy, bo wiedzieliśmy, wiesz, nie chcieliśmy robić jakby takiego właśnie reportażu, kto co myśli, kto co czuje, bo...
1: Gadające głowy.
0: I wiesz, tyle osób, tyle będzie opinii pewnie, nie? Każdy ma jakąś swoją opinię, swoją teorię na ten temat.

0: bardzo szeroko nie próbowaliśmy, bo nie chcieliśmy robić jakby takiego właśnie reportażu, kto co myśli, kto co czuje. Bo
1: gadające głowy.
0: I wiesz, tyle osób, tyle będzie opinii pewnie, nie? Każdy ma jakąś swoją opinię, swoją teorię na ten temat.

0: jak ta rodzina sobie daje z tym radę, zrobić coś takiego, co jest, wychodzi poza faktografię, czy przypuszczenia, czy w ogóle ten film nie próbuje odpowiedzieć na żadną zagadkę, ten film próbuje emocjonalnie po prostu zadziałać na widzów i mi się wydaje, że ściągającą po prostu pełną napięcia opowieścią, znaczy z tego co słyszę, nie? I że jakoś tak
1: jest.
0: Wiesz, czuję, że działa. No nie wiem, kurde, mogę przekazać takiego, no, że u jeden jakiś taki młody chłopak mi się nagrał po prostu głosówką, nie? Który zobaczył pokaz i powiedział, wiesz, chciałem ci tylko powiedzieć, że wziąłem twój film i nie powiedziałem tego nikomu, ale miałem bardzo takie ciężkie, ciemne myśli, miałem nawet takie próby jakieś niefajne w życiu. Czy myślałem o próbie zrobienia sobie czegoś, ale po zobaczeniu twojego filmu wiem, i ta osoba mówiła to w płaczu, że wiem, że nigdy, kurze, nigdy po prostu nic sobie nie zrobię, nie? Że po to robimy filmy, no, żeby tak naprawdę emocjonalnie wzruszyć, nie faktami, tylko po prostu, żeby z kimś przeżyć jakąś przygodę, coś poczuć i coś zrozumieć, tak jakby, nie wiem, przeżyć się w lustrze w tym filmie trochę i no, z tego, co widzę, jak słyszę reakcje ludzi, to, że jakoś tak on działa chyba w ten sposób, no, mam nadzieję, że też jakoś tak, mam nadzieję, że też na młodych ludzi tak jakoś zadziała, więc... Chciałem, żeby jak najwięcej młodych ludzi zobaczyło ten film.
1: To najlepsza nagroda dla ciebie to te filmowe, czy właśnie takie głosówki i spokój dla rodziny państwa Dymińskich?
0: Wiadomo, że to ludzkie rzeczy, nie? Mam... A nagrody są drugorzędne. One tylko... Jeżeli one pomogą, że inni ludzie na przykład dzięki temu pójdą na film, no to dlatego fajnie jest mieć te nagrody, bo może one pokazują, że na ten film warto pójść, ale to dla mnie zawsze jest drugorzędne, no... Robię to sam, chodzę do kina, bo szukam tam emocji, bo chcę się utożsamić z bohaterami, bo chcę coś przeżyć, chcę się wzruszyć, chcę popłakać, chcę się pośmiać. Mam nadzieję, że robię takie kino, które też pozwala to innym przeżyć. I po prostu chciałem, żeby jak najwięcej ludzi to przeżyło. I tyle.
2: SK Trójmiasto.
1: Panie Tusk, bój się pan. Mówił podczas spotkania z dziennikarzami przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda. Zdaniem związkowców narzucana krajom członkowskim europejska polityka klimatyczna pogłębia bezrobocie w Polsce. By podkreślić dramatyczną sytuację na rynku pracy, związkowcy zapowiadają na 20 maja protest.
3: Dramatyczna sytuacja na rynku pracy, widzimy ją już od roku czasu. Kolejne zwolnienia grupowe, tak faktycznie fizyczne likwidacje zakładów pracy. Bezrobocie przekracza 6%, w niektórych regionach czy województwach to już jest kilkanaście procent. Solidarność biernie się tym problemom przyglądać nie może. Tym bardziej, jeżeli chcieliśmy i chcemy rozmawiać z rządem na te tematy, to dialog społeczny został zamknięty przez pana premiera. Te drzwi zostały dla nas zamknięte. Rada Dialogu Społecznego jest tak jak kiedyś Komisja Trójstronna, tylko fasadowa. W poniedziałek mieliśmy posiedzenie Rady Dialogu Społecznego. Od jakiegoś czasu obiecał, że na to spotkanie przyjdzie pan premier Donald Tusk. Oczywiście był zajęty, bo w Gdańsku przyjmował pana prezydenta Emmanuela Macrona. Ale po raz kolejny przedstawiciele rządu, których w Radzie Dialogu Społecznego jest 13 ministrów konstytucyjnych, była tylko pani minister rodziny, pracy, polityki społecznej, czyli lekceważenie strony społecznej. Pani minister edukacji nie była na ani jednym posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego, czyli już ponad 2 lata deprecjonuje Radę Dialogu Społecznego. Ale wracając, szanowni państwo, do meritum. Solidarność dłużej czekać nie może i nie chce. Stąd w grudniu ubiegłego roku Związek Zawodowy Solidarność przekształcił się jako Komisja Krajowa w Komitet Protestacyjny. Rozpoczęliśmy wielką akcję informacyjną w całym kraju. Oprócz tego były protesty w poszczególnych regionach, gdzie sygnalizowaliśmy, że przygotowujemy się do dużej akcji protestacyjnej. 28 lutego tu w sali BHP odbyło się takie spotkanie Platformy Oburzonej BIS. Przypomnę państwu, że w 2013 roku wspólnie z Pawłem Kukizem zorganizowaliśmy tutaj w sali BHP spotkanie, w którym brało udział kilkaset fundacji, stowarzyszeń, związków zawodowych, żeby każdy mógł artykułować swoje niezadowolenie, jeżeli chodzi o sytuację w naszym kraju. I 28 lutego powtórzyliśmy to tutaj w sali BHP. Mieliśmy wiele osób, kilkadziesiąt związków zawodowych, stowarzyszeń, fundacji i jeden punkt wybijał się ponad przeciętność, to walka z tak zwanym Zielonym Ładem. Dzisiaj ta sytuacja, która nas do

dotyczy, mówię o zwolnieniach grupowych w zakładach pracy i faktycznie fizyczną likwidacji firm. Korporacje przenoszą swoje biznesy poza państwa Unii Europejskiej, spowodowane jest właśnie polityką klimatyczną Unii Europejskiej, tak zwanym drapieżnym Zielonym Ładem. Tu w tej sali BHP 13 lutego 2025 roku wspólnie z kandydatem na prezydenta Karolem Nawrockim Solidarność podpisała umowę programową. W tej umowie programowej w punkcie 5 wyartykułowaliśmy, że będziemy wspólnie dążyć do tego, aby pan prezydent wystąpił z wnioskiem do Senatu o przeprowadzenie referendum wśród Polaków, którzy powinni odpowiedzieć na pytanie, czy chcą ETS-u, czy ETS-u drugiego, czy chcą tego drapieżnego ładu, który niszczy nasze miejsca pracy, niszczy naszą gospodarkę. Nasza gospodarka staje się mniej konkurencyjna wobec gospodarek innych państw, szczególnie tych spoza Unii Europejskiej. Dlatego z informacji, które posiadam, Kancelaria Pana Prezydenta przygotowuje się do złożenia wniosku w Senacie o rozpisanie przez Pana Prezydenta referendum w sprawie Zielonego Ładu. Solidarność nie czeka, dlatego zapraszamy wszystkich 20 maja w środę do Warszawy. W samo południe spotykamy się na Placu Zamkowym, aby wesprzeć wniosek Pana Prezydenta w sprawie rozpisania referendum i jasny dać sygnał senatorom, że innego wyjścia nie mają, jak wyrazić zgodę Panu Prezydentowi na to referendum. To jest dla nas bardzo ważne. Oprócz tego będziemy szli, to co mówiłem wcześniej, z postulatami tak dla dialogu społecznego, chcemy rozmów, chcemy prowadzenia dialogu społecznego, nie likwidowania miejsc pracy, nie zwijania polskiej gospodarki, układy zbiorowe pracy, o których będziemy dzisiaj także mówić podczas Kongresu Pracy. To jest dla nas bardzo ważne i tymi tematami będziemy się zajmować. Zapraszam w imieniu Solidarności wszystkie związki zawodowe, wszystkie stowarzyszenia, wszystkich tych, którzy dzisiaj czują się pokrzywdzeni przez obecny rząd, aby 20 stawili się o godzinie 12 na Placu Zamkowym pod sztandarami Solidarności, nie tylko Solidarności jako związku zawodowego, ale przede wszystkim tej Solidarności międzyludzkiej, żebyśmy przeszli, pokazali panu Tuskowi, że jak wyjrzy przez okno, to nie powie jak do rolników, o, Żadziuśko, ich, tylko po prostu, panie Tusk, już się pan bój. Codziennie się coś dzieje. Nasze organizacje branżowe, czyli w tym przypadku Sekretariat Ochrony Zdrowia, trzyma rękę na pulsie. Jeżeli cokolwiek będzie potrzeba, jakiejkolwiek pomocy pani przewodniczącej Ochman, to my jesteśmy jako struktura krajowa do dyspozycji. Ale to, co mówiłem przed chwilą, codziennie coś się dzieje. Dzisiaj protest w Krakowie przedsiębiorców, prawa dotycząca ochrony zdrowia, dlatego tak będziemy sobie codziennie protestować. Tu chodzi o to, żeby się spotkać w jednym dniu, spisać te wszystkie postulaty, stąd to spotkanie 28 lutego tutaj w sali BHP, wesprzeć pana prezydenta, ale także wyartykułować głośno przed Sejmem to, co nas boli. Dlatego 20 maja zapraszamy wszystkich, łącznie z tymi, którzy dzisiaj mówią, że sytuacja w służbie zdrowia jest dramatyczna. Mówię tutaj o dyrektorach szpitali wojewódzkich czy powiatowych i wszystkich tych, którzy uważają, że sytuacja w naszym kraju zmierza w

0: Reklama.
1: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył.
2: Ale tak po kosztach.
3: Masz to w Brico.
4: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. A gres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
6: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
5: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
6: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
5: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
6: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
5: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
6: Zaprasza
7: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
5: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
8: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
9: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Uwaga Gdańsk! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Gdańsk, ulica Witosa 15, spółdzielnia Chełm. Od 22 do 31 maja. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
11: Nowy MG3 Hybrid Plus 2026 w BMW Goworowski. 195 koni, hybryda i dobrze wyposażona wersja Excite w mocnej promocji. Cena katalogowa 94 500 zł brutto dla klientów prywatnych. Teraz 86 900 zł brutto w kredycie promocyjnym albo 50 na 50 z RRSO 0%. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Zadzwoń i sprawdź dostępność. BMW Goworowski. Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
12: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Moda Jayku Zdunek. Gdańsk, Miałki Szlak 35. To będzie ostatnia reklama. Mała czy duża, z oknem czy bez. Nieważne jaka jest twoja łazienka. W salonie łazienek Bokaro wyposażymy ją idealnie. Przyjdź 15 i 16 maja na dni marki Radaway. Poznaj kabiny prysznicowe renomowanego producenta i lidera w realizacji zamówień nietypowych w 2 tygodnie. Salon łazienek Bokaro. Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
2: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
1: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
2: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
1: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
2: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
1: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
2: Zapraszam.
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Uwaga, Gdańsk! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Gdańsk, ulica Witosa 15, spółdzielnia Chełm. Od 22 do 31 maja. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
6: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
7: Dla tych, którzy lubią przesadzać, 9. Miejski Mikrolas w Gdańsku. Już 16 maja o 11.30 na przeróbce przy Joachima Pastoriusza 16. Sadzenie drzew, ekowarsztaty i poczęstunek. Zapraszają Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska i Sławomir Kiszkurno, prezes zarządu zakładu utylizacyjnego. Więcej na mikrolasy.zut.com.pl.
8: MG3 Hybrid Plus 2026 w BMG Goworowski. 195 koni, hybrydowy napęd i dobrze wyposażona wersja Excite w promocyjnej ofercie. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Teraz w leasingu promocyjnym od 101%, już od 83 900 zł brutto. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Nie czekaj, sprawdź dostępność już dziś. BMG Goworowski. Gdynia, Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: Przy ulicy Czereśniowej w Rumi szczęście można rwać całymi garściami. Trwa budowa i sprzedaż domów od dewelopera Ion. Domy na dobre, osiedle komfortowych domów w zabudowie szeregowej, każdy z ogrodem i tarasem, garażem, ogrzewaniem podłogowym. Świetna lokalizacja w sąsiedztwie rozbudowanej infrastruktury edukacyjnej, handlowej i usługowej. Zaledwie kwadrans do Gdyni i na plażę. Zamieszkaj blisko natury i ciesz się łatwym dostępem do atrakcji dużego miasta. Szczegóły na www.ion.pl.
10: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Reprezentacja Polski kobiet w piłce nożnej walczy o Mistrzostwa Świata, a w walce o awans liczy się każdy moment na boisku i na trybunach. Przyjdź na stadion i bądź częścią tej historii. Polska-Francja w piątek 5 czerwca o 18 na Polsat Plus Arenie w Gdańsku. Bilety dostępne na bilety.łączynaspiłka.pl.
3: Uwaga, Gdańsk! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Gdańsk, ulica Witosa 15, spółdzielnia Chełm. Od 22 do 31 maja. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie.

0: Cyrk na wodzie.
1: Nowy MG3 Hybrid Plus 2026 w BMW Goworowski. 195 koni, hybryda i dobrze wyposażona wersja Excite w mocnej promocji. Cena katalogowa 94 500 zł brutto dla klientów prywatnych. Teraz 86 900 zł brutto w kredycie promocyjnym albo 50 na 50 z RRSO 0%. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Zadzwoń i sprawdź dostępność. BMW Goworowski. Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Cii, słyszysz to?
4: Nie.
3: No właśnie, co to tak cicho?
4: Ha, to Hyundai Tucson, hybryda plug-in. Jeździ na samym prądzie, a gdy się rozładuje, po prostu włącza silnik benzynowy.
3: Też takiego chcę.
4: To zasuwaj do Hyundai Margo po SUVa w leasingu bez wkładu własnego. Hyundai Tucson od 1499 zł netto miesięcznie bez wkładu własnego. Hyundai Margo. Napędzamy marzenia. Ty wybierasz kierunek.
5: I po reklamie.

0: trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostaw.

0: Reklama.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Wiosną Hard Rock Cafe w Gdańsku nabiera smaku. Nowa karta sezonowych napojów już czeka. Świeżo, kolorowo i dokładnie tak jak lubisz. Wpadnij też na lunch. Szybkie, pyszne zestawy idealne w środku dnia. Każdy czwartek, godzina 20, scena ożywa. Muzyka na żywo, klimat, którego nie da się podrobić. A w niedzielę czas dla najmłodszych, animacje, zabawa i mnóstwo atrakcji dla dzieci. Zbierz znajomych, weź rodzinę i wpadaj do Hard Rock Cafe w Gdańsku. Hard Rock Cafe w Gdańsku. Tu zawsze coś się dzieje.
3: Nowy MG3 Hybrid Plus 2026 w BMW Goworowski. 195 koni, hybryda i dobrze wyposażona wersja Excite w mocnej promocji. Cena katalogowa 94 500 zł brutto dla klientów prywatnych. Teraz 86 900 zł brutto w kredycie promocyjnym albo 50 na 50 z RRSO 0%. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Zadzwoń i sprawdź dostępność. BMW Goworowski. Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Tako Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
6: I po reklamie.

Zawsze, bo te słowa twarde są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, piżu. Terry, nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Całe szczęście. W sumie po co biżuterię?